Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada, palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wieś.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

A jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara

0: Wiokoniku,
1: a jak się postaram, się postaram, wiokoniku, a jak się postaram, się postaram, wiokoniku, a jak się postaram, się postaram, wiokoniku, a jak się postaram, się postaram.
2: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Drodzy słuchacze Radia Pogoda, wspaniałego dnia, wieczoru, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Magdalena Kumorak.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na...

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat?

0: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Ja

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: jestem.
1: Zakochaj się.

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Ja w tym wydaniu poruszę sporo tematów z Poznania, ale nie tylko, bo na przykład zajrzymy do Lubonia. Sprawdzę, co z budową hali w tym mieście. Będzie też o kontroli punktów gastronomicznych w Wielkopolsce. Zostańcie ze mną, bo to wszystko już w tym kwadransie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy magazyn. Punkty gastronomiczne w Wielkopolsce pod lupą sanepidu. Od tego tematu zaczynamy to wydanie programu.
2: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna cykl weekendowych kontroli. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
3: To warto wiedzieć.
2: Bezpieczeństwo sanitarne jest naszym priorytetem, dlatego kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. W okresie letnim przy wysokich temperaturach rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, a inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności. Wyniki będą publikowane na bieżąco. Dbamy o najwyższe standardy, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.
1: Kontrole będą trwały do 27 września.
3: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie będzie teraz o mieszkaniach, a dokładnie o pewnym programie.
4: Program społecznej agencji najmu nabiera tempa. On rozwija się zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne osoby otrzymują mieszkania. Do tej pory ZKZL przekazał łącznie ponad 60 lokali w programie. Zainteresowanie programem rośnie i aby odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków, ZKZL stale poszukuje nowych lokali, które mogłyby zostać włączone do tego programu. Myślę, że program SAN to bardzo dobra opcja dla właścicieli. Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym. Te dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten model współpracy jest korzystny zarówno z perspektywy najemców, jak i właścicieli mieszkań. Uczestnicy programu, którzy odebrali klucze, pozytywnie reagują na stan lokali, na warunki mieszkaniowe, a właściciele podkreślają liczne korzyści wynikające z tej współpracy. Między innymi wskazują tutaj bezpieczeństwo finansowe czy ulgi podatkowe. SAN działa już od kilku lat w Poznaniu. Mamy też społeczną agencję najmu 2.0. Ten program skierowany jest do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy osób z niepełnosprawnościami i osoby, które przystąpią do społecznej agencji najmu, mogą również liczyć się na dofinansowanie w czynszu. My zachęcamy właścicieli mieszkań do zgłaszania lokali, do współtworzenia tego programu, który zwiększy dostępność mieszkań w Poznaniu, a także odpowie na potrzeby osób poszukujących stabilnego najmu. Te zgłoszenia mieszkań można zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie san.poznań.pl. Więcej szczegółów można też poznać na stronie internetowej ZKZL.
1: Mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodam, że sporym zainteresowaniem cieszy się też program Mieszkanie do Remontu.
3: Co słychać w Wielkopolsce?
1: W naszym magazynie teraz zabierzemy Was do Lubonia. Będzie o hali, która ma powstać w tym mieście.
5: Kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy budowę hali widowiskowej, koncertowej przy Ośrodku Kultury na około 200 osób. Tym samym będziemy mogli w większym zakresie zapraszać teatry, w tym współpracując z Teatrem Muzycznym, choćby na wspaniałe przedstawienia dla mieszkańców, którzy przyjdą na te przedstawienia pieszo.
1: A gdzie obecnie odbywają się spektakle, różne wydarzenia?
5: W mniejszym zakresie, w Ośrodku Kultury, ale to przy publiczności do 100 osób, to zdecydowanie za mało. A gdy chcemy zrobić już coś większego, wykorzystujemy naszą halę sportowo-widowiskową, ale nie ma tam takiej atmosfery kameralnej.
1: Mówiła Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń. A my wracamy do Poznania. Rusza przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas pracy nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono warszawską i krańcową. Dalej kierowcy mogą kierować się Witkowską Krakowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do 30 września.
3: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
1: Mamy lato, a więc sporo osób planuje wolny czas, a ten wolny czas można spędzić w naszych wielkopolskich lasach, również w okolicy Poznania. A dziś ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
6: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Tak, szczególnie, chociaż już też widzimy to, że cały rok są w zasadzie szeroko odwiedzane, ale no, wakacje to jest ten szczyt sezonu turystycznego i rzeczywiście na terenie naszej poznańskiej dyrekcji lasów, głównie w Wielkopolsce, możemy wiele miejsc ciekawych zwiedzić.
1: Dziś do mojego studia przyszedł pan z mapą, tak?
6: Tak, przyniosłem mapę, taką tradycyjną mapę papierową, którą mamy jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu do dyspozycji dla Państwa, jak się spotykamy z mieszkańcami regionu na wszelkiego rodzaju piknikach, festynach, to zawsze ją mamy pod ręką, rozdajemy, ponieważ tutaj też oprócz tego, że widzimy, jakie mamy szlaki turystyczne i gdzie te nasze nadleśnictwa sięgają, z tyłu tej mapy mamy konkretne już propozycje wycieczek, to co możemy zobaczyć. I tutaj rzeczywiście tego troszkę jest.
1: To może pokrótce powiedzmy, jest tego tyle, że nie starczyłoby nam naszego czasu antenowego, ale pokrótce powiemy między innymi, co czeka na wszystkich mieszkańców, którzy zdecydują się właśnie, by skorzystać z takiej mapy.
6: Tutaj kilka takich najważniejszych, może na teraz, informacji, to polecam szczególnie wybrać się do nadleśnictwa Koło. To już teren Wielkopolski Wschodniej, ale tam mamy wyjątkowe miejsce, które nadleśnictwo Koło wraz z gminą i ze stowarzyszeniami archeologicznymi utrzymuje. To są, my je nazywamy tak, wielkopolskimi piramidami, czyli miejsca pochówków, grobowców megalitycznych, no robią wrażenie, bo to wiek szacowany ponad 5000 lat, także warto ten park kulturowy zobaczyć.
1: To nieco dalej Poznania, a bliżej jest stolicy Wielkopolski?
6: Bliżej to na pewno Mała Białowieża i Czeszewski Las, czyli nadleśnictwo Jarocin, przeprawiamy się Wartą poprzez prom. Promem po prostu płyniemy przez Wartę, promem liniowym i uwaga, promem sterują leśnicy, którzy 2 lata patent sternika śródlądowego robili, także to jest na pewno miejsce wyjątkowe, miejsce, które podziwiał również Henryk Sienkiewicz i pisał w swoich powieściach o tych właśnie lasach żerkowsko-czeszewskich.
1: A tutaj widzę też jest wieża widokowa z głową w chmurach.
6: Tak, i to jest miejsce obok Leszna, tutaj na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa. Miejsce również bardzo ciekawe, możemy wdrapać się, wejść na szczyt wieży drewnianej, widokowej i podziwiać właśnie tą panoramę lasów na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa.
1: Co jeszcze ciekawego można zobaczyć?
6: Na pewno tu z bliskiej naszej poznańskiej perspektywy ciekawymi miejscami może pochwalić się nadleśnictwo Włoszakowice. No Państwo na pewno znają Boszkowo, Jezioro Dominickie, słynne miejsce nie tylko dla Wielkopolan, ale tam też mamy miejsca przyrodniczo bardzo ciekawe. Mamy tam populację jelonka rogacza, on teraz właśnie w czerwcu, czyli owada największego chrząszcza, będzie miał rójkę, będą latać te jelonki, można nagrać filmy, zobaczyć jak one ze sobą walczą, bo te walki samców i jelonków przypominają zapasy sumo. No one się po prostu przepychają na gałęzi i próbują, czy też na pniu zrzucić jeden drugiego.
1: I powiedzmy słuchaczom, że jelonki rogacze przypominają...
6: No przypominają po prostu jelenie, no bo stąd ta nazwa tych żuwaczek, one mają po prostu takie charakterystyczne, wręcz majestatyczne te żuwaczki, duże. No jest to duży owad, on robi przez to też wrażenie, także warto wyjechać, pojechać na nadleśnictwo Włoszakowice, zobaczyć ten spektakl przyrody. Tam też mamy takie miejsce nietypowe dla Wielkopolski, bo retorty kojarzą nam się z Bieszczadami, a tam jest jedyna taka w naszym regionie Wielkopolski czynna retorta, gdzie jest wypalany węgiel czerny.
1: Czyli jeśli ktoś nie chce wyjechać w Bieszczady, w nasze polskie Bieszczady, no to może tutaj nieco bliżej właśnie mieć trochę namiastkę tego regionu.
6: Tak, zgadza się. I też przy tej mapie warto powiedzieć o tym, że jak ją weźmiemy w ręce, to ona nie jest zbytnio szczegółowa. To jest pewien zarys, kontur takiej
1: czyli,
6: naszej...
1: Czyli jak ktoś lubi konkrety, hasłowo.
6: Jak ktoś lubi konkrety, to powinien ściągnąć sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. I to do tego zawsze namawiamy. Ta aplikacja jest przez Lasy Państwowe utrzymywana darmowo od bodajże 2013 roku. Każdy z Państwa powinien taką aplikację sobie pobrać i używać ją. Tam są szlaki, to jest wszystko w powiększeniu, są różne mapy i na pewno Państwo w lesie się wtedy nie zgubią.
1: Zachęcamy do leśnych klimatów, a szczególnie w wakacje, które dosłownie za chwilę, ale przy okazji może też przypomnijmy, jakie zasady obowiązują tych, którzy do lasu przyjeżdżają.
6: Tak, to taki leśny savoir vivre, jak my to nazywamy. No tak, żeby Państwu tutaj przybliżyć, naszym słuchaczom, to poznańscy leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 25 nadleśnic, my rocznie zbieramy śmieci, których koszt utylizacji to 3 miliony złotych. Jakbyśmy to śmieci zebrali w kubły takie, które każdy z nas przy domu ma, to jest 65 tysięcy kubów, czyli patrząc na Leszno, które tutaj mamy blisko miasto 70-tysięczne, no to to takie Leszno zbieramy, można powiedzieć. Także to jest cały czas za dużo, to jest wstyd dla nas Polaków, że my w tych lasach zostawiamy śmieci, dlatego pracujemy z młodymi pokoleniami poprzez edukację. Widzimy, że wśród już młodszych pokoleń to jest w ogóle absolutnie passé. Mamy problem gdzieś właśnie pod dużymi miastami. Tutaj Poznań niestety pokazuje nam to, że są to śmieci już często jakieś takie specjalistyczne, my to nazywamy, czyli jakieś opony, pozostałości elementów samochodów, czyli ktoś tego nie chce zutylizować w sposób legalny, wywozi to do lasu. No ale też walczymy z tym poprzez działania Straży Leśnej, Policji i Straży Pożarnej.
1: A niektóre z tych odpadów mogą przyczynić się do pożaru, szczególnie gdy mamy upały?
6: Oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy sytuację niedawno, całkiem niedawno, bodajże 2 miesiące temu, blisko Poznania, Biskupice, Państwo kojarzą, były wyrzucone do lasu rozpuszczalniki, ustalili to strażacy, substancja łatwopalna, popakowana w karnistry, ktoś po prostu wyrzucił ponad 600 litrów. Także to się zdarza cały czas. Ale też mówiąc o takim po prostu turyście, który idzie do lasu, to zasada niezostawiania po sobie śladów jest bardzo dobrą zasadą, a wręcz i wielu z naszych słuchaczy, bo też takich spotykamy w lesie, idzie krok dalej i zabiera torbę i sami jeszcze te śmieci do domu zabierają ze sobą i wyrzucają, co jest bardzo dobrą postawą.
1: I tu mi się przypomina akcja Zabierz 5 z lasu?
6: Tak jest, Zabierz 5 z lasu, akcja Lasów Państwowych. I taka postawa jest jak najbardziej na czasie. Dodatkowo, jeśli nasz wzrok jest zawsze i słuch wytężony, jeśli widzimy gdzieś, będąc w lesie, jakieś zarzewie ognia, dymu, no to od razu alarmujmy na 112. To jest dobra praktyka. Cały czas pamiętajmy o tym, że lasy w Polsce są w czołówce, jeśli chodzi o palność lasów w Europie, po Hiszpanii i Portugalii, także warto też odnotować, że większość tych zdarzeń, które my poprzez 112 właśnie otrzymujemy o pożarach lasów, czyli można powiedzieć, że nasi mieszkańcy są wyczuleni i szybko alarmują.
1: Niestety w lasach jest nadal sucho, pożar więc nie trudno. A mimo, że to początek lata, to już doświadczyliśmy upałów w Poznaniu i regionie, ale na tym nie koniec.
7: W upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu no nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim w tych letnich miesiącach.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Witajcie, mam sporo tematów z Poznania i regionu. Nie zabraknie też tych bardzo letnich. Zostańcie ze mną, to się o tym wszystkim przekonacie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
3: Sprawdzam w Wielkopolsce.
1: Na początek region. Czujność, szybka reakcja i wspólne działanie pozwoliły uratować życie 53-letniemu mieszkańcowi gminy Rokietnica.
8: Do tego zdarzenia doszło w Napachaniu. Wówczas policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pełnili służbę patrolową na terenie tejże miejscowości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił mężczyzna, który w pośpiechu próbował dostać się do jednego z domów jednorodzinnych. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli na miejsce, chcąc ustalić przyczynę jego zachowania. Już po chwili przez okno budynku zauważyli wydobywający się ze środka dym. Sytuacja stała się jasna. Mężczyzna, jak się później okazało, brat właściciela posesji, próbował dostać się do środka, ponieważ podejrzewał, że jego bliski może znajdować się w niebezpieczeństwie. Widząc realne zagrożenie dla osoby przebywającej wewnątrz budynku, policjanci natychmiast przystąpili do działania. Razem z bratem poszkodowanego podjęli próbę sforsowania drzwi wejściowych. Po skutecznym wyważeniu drzwi weszli do zadymianego wnętrza i rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń. Szybko w środku odnaleźli na korytarzu 53-letniego mężczyznę. Był nieprzytomny, miał utrudniony oddech i słabo wyczuwalny puls. Widoczne były także obrażenia w postaci poparzeń w okolicy jego oczu. Liczyła się wówczas każda sekunda. Poszkodowany został niezwłocznie wyniesiony na zewnątrz, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach, jak się okazało, niezwykle pomocne okazało się również doświadczenie sierżanta Andrzeja Wilhelma z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który poza służbą w policji jest strażnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Zdobyta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wiedza pozwoliła sprawnie ocenić zagrożenie i skutecznie działać w warunkach zadymienia. Po ewakuacji mężczyzny policjanci zlokalizowali także źródło zagrożenia. Okazało się nim garnek z olejem pozostawiony na włączonym piekarniku. Ogień po otwarciu drzwi domu i dostaniu się tam większej ilości tlenu na moment sięgnął sufitu, a zadymienie objęło znaczną część budynku. Funkcjonariusze ugasili źródło ognia i wynieśli naczynie na zewnątrz, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Ich szybka reakcja pozwoliła ograniczyć straty materialne oraz wyeliminować zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy 53-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie w sytuacjach zagrożenia mają szybka reakcja, odpowiedzialność i współpraca. Gdyby nie czujność i determinacja brata poszkodowanego, który jako pierwszy zauważył zagrożenie i próbował dostać się do środka, pomoc mogłaby nadejść zbyt późno. Z kolei natychmiastowa interwencja policjantów, ich profesjonalizm oraz doświadczenie pozwoliły skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową i uratować ludzkie życie.
1: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
3: To warto wiedzieć.
1: Ogród miododajny powstanie w północno-wschodniej części poznańskiej Cytadeli, dokładnie tam, gdzie znajduje się niewykorzystywany od lat amfiteatr.
9: Wykonawca tej inwestycji przejął plac budowy i teren ten nie będzie dostępny dla spacerowiczów w trakcie prac. Aktualnie wykonawca przygotowuje przestrzeń do robót budowlanych, a w kolejnych krokach przystąpi do rozbiórek i prac ziemnych, w tym przeprofilowania terenu na potrzeby ogrodu tarasowego. Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, takie bardziej energiczne. W sumie kompozycję stanowić będzie ponad 80 gatunków bylin, docelowo ponad 11 tysięcy sztuk. Tym bylinom towarzyszyć będą krzewy stanowiące szkielet i wzbogacenie kompozycji. Do tego też planowane jest nasadzenie kilkunastu drzew. Uzupełnieniem inwestycji będzie też mała architektura.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a w ogrodzie pojawią się m.in. tablice edukacyjne i ławki. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
10: Do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej, tam będą wymieniane tory, także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
10: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane.
1: Tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Parowóz Blues Express w trasę z Poznania wyruszy już 4 lipca. Traktujemy Blues Express jako ikonę Wielkopolski. Tak marszałek Marek Woźniak zachęca do udziału w 34. edycji kultowego festiwalu muzycznego.
11: Nadal jeszcze ma w sobie tyle świeżości, że przyciąga fanów nie tylko z regionu, ale spoza regionu. Więc myślę, że w tym okresie letnim zwłaszcza taka impreza, która jest niestandardowa, nieporównywalna z czymkolwiek innym, no jest rzeczywiście dla Wielkopolski wartością i tą wartość chcemy cały czas konsekwentnie wspierać i realizować. Bez wątpienia to jest taka możliwość podróży w taki zakątek Wielkopolski, który pewnie wszyscy normalnie by nie dotarli. Zakrzewo to już jest jakby pogranicze z Pomorzem, a też miejsce historycznie bardzo ważne dla nas. siedziba Rodła przez długi czas, więc te wątki również, myślę, przy okazji można poznać. No i rzeczywiście ta łączność wewnątrzregionalna i taka budowa wspólnej tożsamości jest na pewno przy tej okazji możliwa do zrealizowania. No i myślę, że ta atrakcja, która nadal jest dla wielu osób ważna, czyli autentyczna lokomotywa parowa, ciągnąca pociąg, niespotykana już dzisiaj na co dzień często, więc połączenie naszej aktywności w parowozowni w Olsztyn i możliwości technicznych realizacji takiego pociągu nadal istnieje i to też jest pewna wartość.
1: Henryk Szopiński, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Blues Express, podkreśla.
12: Rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zakrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert. No po kolei mamy dworce w Obornikach, jak wspomniałem, po raz pierwszy w historii festiwalu. Później Rogoźno, Chodzież, Piła, Krajenka Złotów, Zakrzewo. Na poszczególnych dworcach no to zespoły w Obornikach to będzie lokalna grupa bluesowa, ponieważ trochę to organizowaliśmy ad hoc. Musieliśmy zmieniać z powrotem rozkład jazdy, ponieważ ta propozycja była taka nie do końca oczywista. Więc ten blues balon. Później w Rogoźnie gra taka polska, niemiecka formacja Dodge Boogie. W Rogoźnie goście z Ukrainy, Aleks Dolgo w trio, w Chodzieży Alex Dolgo w trio, w Pile goście z Białorusi, The Road Dogs, w Złotowie Tomek Kruk z zespołem Mojo i w Zakrzewie The East Coasters. Od lat rozpoczynamy festiwal dzień wcześniej. Kiedyś to była Pilska Wyspa, później ulica Śródmiejska w Pile, a teraz od kilku lat gramy w takiej zaprzyjaźnionej, nomen omen fajnej smażalni Dwa Braty nad jeziorem Płotki w Pile, gdzie dwie formacje bluesowe zagrają na inaugurację tego festiwalu. Myśmy to nazwali na takie nasze potrzeby Blues Express Poczekania, bo niektórzy przyjeżdżają dzień wcześniej i sobie czekają na to wydanie główne, które jest 4 lipca. No i oczywiście później koncert finałowy nad jeziorem Proboszczowskim. Tam goście z Niemiec, z Szwecji, z Wielkiej Brytanii i oczywiście dwa zespoły polskie. Z Polski Boogie Boys i poznańska grupa Boogie Chili. Czyli cały czas też jesteśmy bardzo tutaj osadzeni nasz regionalnie, wielkopolsko. A później, w czasie tego koncertu finałowego jeszcze znakomita szwedzka grupa, bardzo młodzi, ale bardzo dynamiczni, świetni ludzie. Ja ich widziałem na festiwalu, w fajnym festiwalu w Norwegii, Blues in Hell. I tam postanowiłem ich zaprosić. Zespół ze Szwecji Blue Benders, Chrissy Matthew z Wielkiej Brytanii i ekipa, która już wspomniałem, gra na dworcu w Rogoźnie, czyli Dodge Boogie. No i Boogie Boys. I kończymy przed pierwszą w nocy. O godzinie pierwszej pociąg startuje w drogę powrotną do Poznania. Mam nadzieję, z zmęczonymi, ale zadowolonymi, szczęśliwymi pasażerami. To się bardzo zmienia. No festiwal już ma swoje lata, jest bardzo, bardzo pełnoletni. Kiedyś to byli w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są czasowicze z nadokolicznych jezior, turyści, miejscowa społeczność. No dzisiaj jest, tak powiem, publiczność jest bardzo wymagająca. I to nie dotyczy tylko propozycji tych artystycznych, ale także pogody. Więc jesteśmy, ponieważ to jest impreza w dużej części, bo niektóre, nie wszystkie perony są zadaszone, w dużej części jest plenerowa, zależna od pogody. Zawsze patrzymy z takim dozą niepokoju w niebo, jak to będzie. Ale to, co jest ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: Marek Nitkowski, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, dodaje.
13: Parowozownia w Olsztyn, która jest instytucją kultury, udostępnia nam lokomotywę i wagony. My na co dzień używamy tej lokomotywy na realizowanie przewozów w okolicach Olsztyna, czy to do Zbąszynia, czy to do Leszna. Lokomotywa przyjedzie, będzie gotowa i będzie także możliwość zobaczenia tego sprzętu. Chcę zaznaczyć, że Koleje Wielkopolskie są jedynym w kraju przewoźnikiem, który realizuje przewozy wszystkimi środkami transportu. Lokomotywą parową, trakcją spalinową, elektryczną. No, do wodoru jeszcze mamy trochę czasu. Będą inne parowozy w międzyczasie, aniżeli piękna Helena. Dzisiaj parowozownia w Olsztyn ma 2 parowozy i będzie wystawiony taki, który będzie gotowy.
1: A w niedzielę, 5 lipca o godzinie 1 w nocy Blues Express ruszy w drogę powrotną do Poznania.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie o budowie mieszkań w Poznaniu. W programie też dłuższa rozmowa w studio z Agnieszką Nowak-Dębińską z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Będzie m.in. garść letnich porad, jak dbać o nasze rośliny, szczególnie w upałę. W programie powiemy też o inwestycji na osiedlu Kwiatowym w Poznaniu.
3: To warto wiedzieć.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina.
4: To właśnie tam, w miejsce starych baraków, powstanie 161 mieszkań komunalnych. To postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w listopadzie 2025 roku. Otwarcie oferty nastąpiło 16 marca. W przetargu wzięły udział 4 firmy i po analizie złożonych propozycji 30 kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę. Dalsze jednak rzeczy związane z podpisaniem umowy zostały wstrzymane ze względu na odwołanie do przetargu. Teraz już ta procedura się zakończyła, więc już za moment będziemy zawierać umowę i głównemu wykonawcy zostanie przekazany teren robót. Przy Kopaninie powstanie 161 lokali. To będą 3-5 kondygnacyjne budynki. Będą to lokale 1, 2 i 3 pokojowe, ale też oczywiście projekt tego osiedla obejmuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Zaplanowano plac zabaw, parkingi, pomieszczenia do przechowywania rowerów czy infrastrukturę, która będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla seniorów i rodziców z małymi dziećmi, będzie fakt, że w każdej klatce schodowej będzie znajdować się winda. Myślę, że to spore ułatwienie i duży komfort dla tych osób. Ważnym elementem tej inwestycji jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować tą inwestycję. No i mam nadzieję, że już wkrótce na Kopaninie pojawią się pierwsze maszyny, które przystąpią do realizacji tego właśnie projektu.
1: A mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
3: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę, a w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
5: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Witam pięknie.
5: Witam również.
1: Naszą rozmowę zaczniemy od Krzysztofa.
5: Informowaliśmy już Państwa wcześniej, że nasz dąb Krzysztof bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację Gaja na drzewo roku 2026. Od 1 czerwca można głosować między innymi na Krzysztofa. Serdecznie i gorąco zachęcamy do oddawania głosów, bo czas mija już w tym miesiącu. Na oddanie głosów mamy czas tylko do 30 czerwca. W tajemnicy powiem, że Krzysztof jest w czołówce, że mamy o co walczyć, mamy o co się bić. Przypomnę, że jeżeli uda nam się zdobyć tytuł Drzewa Roku, Krzysztof przejdzie do europejskiego konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Dlatego gorąco i serdecznie zapraszamy. Głosowanie jest proste. Wchodzicie Państwo na stronę drzeworoku.pl, logujecie się tam Państwo, podając swojego maila. Na maila przychodzi link, do którego trzeba wejść i po prostu zagłosować na drzewo roku. Warto zajrzeć do spamu, bo mamy sporo głosów, że takie maile nie dochodzą. Niestety lądują one w spamie, także warto zajrzeć, sprawdzić i oddać głos na Krzysztofa. Mamy się o co bić.
1: A kto nie widział tego wyjątkowego drzewa na poznańskiej Wildzie, warto by odwiedził to miejsce i schował się chociażby w cieniu.
5: Zgadza się, zwłaszcza, że jest co podziwiać. Krzysztof, no mimo swojego sędziwego wieku, jest pięknym, dorodnym drzewem. Jego wiek szacowany jest między 250 a 300 lat. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i stoi tak naprawdę w sercu Wildy, przy ulicy Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Daje cień bawiącym się dzieciom i daje dużo radości z samego bycia, że jest piękny, że możemy go podziwiać. Warto też dodać, że jakiś czas temu zebrano żołędzie z Krzysztofa. Pobliskie szkoły otrzymały owoce Krzysztofa, żołędzie, aby wyhodować sadzonki. Udało nam się dotrzeć ostatnio do szkoły podstawowej na Wildzie, gdzie rosną dwa małe krzyśki.
14: Polski. Mają się bardzo dobrze, są pielęgnowane przez pana pracownika ze szkoły. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają, zapraszamy na Facebooka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu albo na naszą stronę. Tam można podziwiać zarówno Krzysztofa, jak i małe Krzyśki.
1: Czyli jest nadzieja, że z tych małych drzewek wyrosną ogromne dęby.
14: Taką mamy nadzieję. Pewnie już tego nie doczekamy, ale duża szansa jest, ponieważ faktycznie pieczołowicie się nimi zajmuje pan, który tam pracuje.
1: To może teraz z poznańskiej wildy przeniesiemy się na poznańską Cytadelę, bo tam również dzieje się i to sporo.
14: Zgadza się, na Cytadeli oczywiście. Może zacznę od tego, że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do ogrodu kwiatów letnich. Jest wymieniana ekspozycja z kwiatów wiosennych, już sadzone są kwiaty letnie, także za chwilę będziemy mogli podziwiać piękny kobierzec kwiatów.
1: Jakich na przykład, powiedzmy, jakie gatunki zobaczymy na poznańskiej Cytadeli?
14: Nie zdradzę gatunków. Powiem tylko, że będzie kolorowo, pięknie i pachnąco, a gatunki zapraszamy, żebyście Państwo przybyli na Cytadelę i obejrzeli.
1: To muszę sobie jakiś weekend zaplanować. Widzi Pani, zorganizowała mi Pani weekend, bo jestem ciekaw, co będzie w tym miejscu.
14: Koniecznie. Warto zajrzeć też do rozarium. Tam rosną nasze kijanki, które wiosną apelowaliśmy, aby nie wpuszczać psów, bo był złożony skrzek. Kijanki mają się coraz lepiej, są coraz większe. Widać je, jak pięknie już sobie pływają i radzą.
1: Jest coś dla oka, ale przede wszystkim dla ucha.
14: Tak, zgadza się. I dla oka, i dla ucha, i dla węchu. Proszę Państwa, kwitną lipy. To jest obłędny zapach. To naprawdę warto się wybrać na spacer, choćby dla samego zapachu lipy. Ale jeśli wsłuchamy się w to, będzie słychać dźwięczenie pszczół i innych owadów zapylających. Po prostu poezja, zarówno dla ucha, oka i węchu.
1: Nie zapominajmy, że lipa pięknie pachnie, ale jest bardzo zdrowa.
14: Zgadza się, lipa jest bardzo zdrowa, a biorąc pod uwagę, że mamy małą pasiekę naszą na Cytadeli, także tym bardziej się cieszymy, bo będzie miód lipowy, który z pewnością, tak jak w poprzednich latach, przekażemy pewnie seniorom.
1: Teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu.
14: Mamy od Państwa wiele zapytań o miejsca do grillowania i na ognisko. I Zarząd Zieleni Miejskiej ma dwa takie miejsca w Poznaniu. Jest to polana biwakowa przy Parku Szelongowskim. To jedno z najbardziej popularnych w mieście i lubianych miejsc do organizacji ogniska. I oczywiście nasze szachty. Malowniczy teren rekreacyjny na południu Poznania. I o ile w przypadku polany biwakowej nie obowiązują żadne zapisy, decyduje po prostu kolejność przybycia, to w przypadku chęci organizacji ogniska czy grilla na szachtach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja i wystarczy wysłać zgłoszenie na adres kancelaria@zzmpoznań.pl i poczekać na potwierdzenie. Mówiąc o ogniskach i o grillach, pamiętajmy, rozpalamy ogień wyłącznie w przygotowanych do tego miejscach. Nie pozostawiajmy ogniska bez nadzoru i po zakończeniu dokładnie należy zgasić ogień i oczywiście zabrać ze sobą śmieci, tak aby kolejne osoby również mogły skorzystać z tego miejsca. Na pewno niedługo już będę mogła Państwa poinformować o oddaniu Parku Czarneckiego. Trwają ostatnie odbiory techniczne, także z niecierpliwością wielką czekamy na Park Czarneckiego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata będziemy mogli cieszyć się z ogródków Zakrzewskiego. Tam również trwają już próby przy fontannie. Widać, że te prace toczą się pełną parą i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zakończymy. Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły też remont kładki na Cytadeli. Natomiast z takich ciekawych rzeczy rozpoczyna się remont w amfiteatrze na Cytadeli, gdzie powstanie ogród miododajny. Przy okazji pobytu na szachtach warto zwrócić uwagę, apelowaliśmy do Państwa, że gdzieś tam do pierwszego tygodnia lipca, do końca pierwszego tygodnia lipca możliwe będą utrudnienia w poruszaniu się alejkami spacerowymi z tego względu, że we współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich prowadzone będą prace pielęgnacyjne. Do tych prac niestety zmusiła nas troszkę pogoda ostatnia. Silne burze deszcze spowodowały, że sporo suchych gałęzi jest połamanych i ze względów bezpieczeństwa musimy po prostu je usunąć.
1: Pozwoli pani, to teraz muszę zapytać o pewien wyjątkowy park. Park astronomiczny w Poznaniu.
14: Zgadza się, mamy piękny park imienia Jana Heweliusza. Od 2020 roku w jego centralnej części stoi 8 wykonanych przez wielkopolskiego artystę Krzysztofa Wizę rzeźb. Wszystkie rzeźby wykonane są z konarów drzew i spotkać tam możemy między innymi patrona parku Jana Heweliusza, Mikołaja Kopernika, Małego Księcia, postaci związane z astronomią, wyobraźnią i odkrywaniem wszechświata. Jak często z drewnem bywa, wymaga ono troski. Działanie deszczu, słońca, mrozu i pleśni odciska oczywiście swoje piętno na drewnie. Dlatego w tym roku zadbaliśmy o te rzeźby i ponownie zostały zaimpregnowane. Dzięki temu drewno dłużej zachowa kolor i kształt, a figury będą chronione przed warunkami atmosferycznymi. Z pewnością nie jest to jeden z popularniejszych parków w Poznaniu, jednakże gorąco zachęcamy do odwiedzenia, bo jest po prostu pięknie.
1: Lato to taki czas, gdy no, trzeba szczególnie dbać o te rośliny.
14: Z pewnością warto jest regularnie podlewać. Może nie jakieś duże ilości, ale regularnie. I nie wystawiać ich na ostre promienie słońca. Ale mówiąc o roślinach, nie zapominajmy też o ptakach. Nasi mali przyjaciele potrzebują wody. Szczególnie w mieście. Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
1: Również dla owadów?
14: Zgadza się. Wystarczy do małego podstawka włożyć kilka kamyków, aby owad mógł przysiąść, żeby się nie utopił i uratujemy im życie.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
14: Na koniec serdecznie zachęcam jeszcze do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Już niedługo będziecie Państwo mogli znaleźć informacje o planowanych przez nas spacerach dendrologicznych na poznańskiej Cytadeli. Wszelkie informacje o terminie, o możliwości zapisów znajdziecie Państwo właśnie na naszej stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszam.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie, w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
14: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Ja Pani bardzo dziękuję za to spotkanie i co do zobaczenia, do usłyszenia.
14: Dziękuję również, mam nadzieję na kolejne spotkanie z Państwem.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Będzie o zielonych punktach kontrolnych.
15: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając na taki punkt kontrolny, powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator. Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka.
1: A tymczasem Kobylnica i Luboń to 2 nowe miejsca na mapie zielonych punktów kontrolnych w powiecie poznańskim. Czas na osiedle kwiatowe w Poznaniu. Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na osiedlowych ulicach. Zmiany mają na celu uporządkowanie oznakowania i poprawę bezpieczeństwa. Obecnie trwają prace związane z wymianą i montażem znaków pionowych. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca lipca. Do czasu zakończenia wszystkich prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć, ponieważ oznakowanie poszczególnych ulic zmienia się sukcesywnie. Całkowity koszt wdrażania nowej organizacji ruchu wynosi prawie 150 tysięcy złotych.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym sporo tematów z Poznania, ale też z regionu. A na początek poznańska ławica, tym razem nie będzie o lataniu, Część lotniska nie jest wykorzystywana do operacji lotniczych, dlatego wydzielono ją i przygotowano do organizowania eventów.
16: Pierwszym z nich jest święto amerykańskie 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
3: Wkrótce!
16: I wraz z estradą, szefostwem 5. Korpusu organizujemy piknik rodzinny. Marcin Życimski, jestem szefem strategii i rozwoju w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Na tym pikniku, no przede wszystkim, będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, no oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię, więc będzie to naprawdę imponujący pokaz. Jeśli chodzi o scenę, to tutaj mamy doświadczenia i we współpracy z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej mamy ustalenia i każdorazowo analizujemy pod kątem bezpieczeństwa tej imprezy. Scena, która jest odwrócona tyłem do drogi startowej, nie wpływa na funkcjonowanie statków powietrznych. Natomiast jeśli chodzi o sam pokaz, on oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie może odbyć się w trakcie wykonywania operacji. W związku z tym znaleźliśmy takie okienko czasowe, kiedy operacje nie odbywają się i znowuż we współpracy z PASZP-em na tą chwilę wyłączymy lotnisko, tak żeby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa i natychmiast po tym, jak skończymy pokaz, to lotnisko zostanie z powrotem uruchomione, bez oczywiście żadnej kolizji, bez straty w operacjach jako takich, a więc odbędzie się to bez szkody dla naszej podstawowej działalności. No, przede wszystkim cieszy nas, że tak nas docenili partnerzy amerykańscy. Tak jak powiedział pułkownik, my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa. Myślę, że dowództwo 5. Korpusu zlokalizowane tutaj było tym elementem, który ułatwił wynegocjowanie czy ustalenie tej imprezy na terenie Poznania. No, a Ławica wydaje się być idealną przestrzenią kulturalną, żeby taką imprezę zrealizować.
1: Wydarzenie odbędzie się w piątek, 3 lipca, dzień przed amerykańskim Dniem Niepodległości. Mówiliśmy co na poznańskiej Ławicy, a teraz przeniesiemy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
2: W ostatnich dwóch tygodniach czerwca zaobserwowaliśmy spadek liczby zachorowań na COVID-19, grypę, RSV, krztusiec oraz ospę wieczną i WZWA. Statystyka wygląda następująco. Czerwiec, pierwsza połowa czerwca, 12 przypadków COVID-u. Grypy nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku. Czerwiec, pierwsza połowa RSV, 86 przypadków. Krztusiec, 15 przypadków. Ospa wieczna, 664 przypadki. W porównaniu do maja, gdzie w całym maju było 1112, to jest to spadek. WZWA, czerwiec, 1 przypadek, ale zauważamy znaczny wzrost zachorowań na boreliozę. W samej pierwszej połowie czerwca jest to 173 przypadki, gdzie w całym maju było ich 163, także rzeczywiście liczba zachorowań na boreliozę wzrasta. To też ważny moment, żeby przypomnieć o regularnych badaniach, o ostrożności i żeby zwracać uwagę, czy czasem nie ugryzł nas, nie ukąsił nas kleszcz.
1: Mówiła nam Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W magazynie teraz będzie o suszy. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się z naszymi wielkopolskimi jeziorami. Problem widać gołym okiem.
17: Tej wody, zwłaszcza Wielkopolska, ma bardzo mało. Pojawia się to pojęcie stepowienia. Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. My to obserwujemy w lasach, widzimy to po drzewach. Nawet jeżeli spadnie troszeczkę deszczu, to on bardzo często pojawia się tylko w jeden dzień. To jest jakaś nawałnica, to jest jednodniowe zdarzenie. Natomiast później przez miesiąc na przykład nie mamy ani kropli deszczu. I to niestety powoduje, że mimo że w statystykach rocznych ta liczba wody z opadów jest jakby stała, no to przyroda nie odczuwa tego w ten sam sposób. Zdecydowanie chyba najłatwiej to zaobserwować na dużych zbiornikach. W lasach to też jest widoczne, tylko trzeba troszeczkę wiedzieć, gdzie patrzeć. Mamy zbiorniki, które nam wysychają, mamy bagna, torfowiska, w których woda czasami potrafiła stagnować na powierzchni, także nie dało się na nie wejść zupełnie. Widzimy to też po drzewach. Drzewa czasami troszeczkę mają, można by powiedzieć, taki spóźniony zapłon, czyli troszeczkę później pokazują to, że coś jest nie tak. Zazwyczaj, jeżeli mamy takie suche lato, zajmuje im to około półtorej roku, ale my to widzimy, ponieważ na przykład pojawia nam się jemioła. Jemioła, która jest gatunkiem bardziej kojarzonym z drzewami liściastymi, natomiast mamy jej w tej chwili bardzo dużo w lasach sosnowych, w borach sosnowych, tam, gdzie jeszcze 30-40 lat temu leśnicy by powiedzieli, moi starsi koledzy, że nie ma czegoś takiego, jak jemioła na sośnie, a my teraz mamy całe fragmenty lasu, które są przez nią porażone i to jest sygnał, że drzewa po prostu sobie nie radzą. To są też pojawianie się owadów, takich tak zwanych takich wtórnych, które sygnalizują nam, że drzewo jest osłabione i nie potrafi się przed nimi bronić. I one są tutaj niestety czynnikiem, który po prostu je dobija w tym momencie. Obserwujemy to i chcemy reagować. Także tutaj leśnicy z terenu Wielkopolski przede wszystkim działają w temacie przebudowy lasów, ale też małej retencji, czyli zatrzymywania wody w lesie.
1: A jak my możemy pomóc w taki domowy sposób, że tak się wyrażę?
17: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać, a jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Na naszej antenie apelowała
17: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję również.
3: To warto wiedzieć.
1: To dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
14: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę,
18: wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
1: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia. Czas na podpoznański Luboń.
19: Zbliżają się wakacje i nie może Państwa zabraknąć na naszej plaży miejskiej w Luboniu przy ulicy Rzecznej. Angelika Stefaniak, Urząd Miasta Luboń. Jak co roku planujemy liczne atrakcje, także zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sensoryczne, na animacje, które będą odbywać się przez całe wakacje codziennie o godzinie 18. Zajęcia sportowe, seanse kina letniego i wiele innych bezpłatnych atrakcji. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram. Plaża miejska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie rodzin z dziećmi i to właśnie dla nich wymyślamy większość aktywności. Chcemy, żeby to nasze miejsce było przyjazne rodzicom, którzy przychodzą z małymi dziećmi. Szczególnie lubią nasz prysznic.
1: Prysznic?
19: Prysznic, tak. Mamy prysznic i dzieci budują tunele, kanały. Woda z prysznica spływa bezpośrednio do warty, także jest to dla nich wspaniała zabawa. Rodzice mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki, akcesoria do zabawy.
1: Jednym słowem, jeśli ktoś nie wyjeżdża na wymarzone wakacje, to z pewnością w Luboniu nudy nie będzie.
19: Oj, na pewno nie, nudy nie będzie. Dzieciaki będą się świetnie bawić, a rodzice w tej fantastycznej

proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: dwójek Leon z punktu. Kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy tu serem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anetewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Została ostatnia reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
1: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama. Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend.

0: Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
1: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich, z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
0: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
3: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
11: Ale handlowa, Marian, handlowa.
10: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
11: No.
12: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: Została ostatnia reklama.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej. Rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę.
13: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega.
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Została ostatnia reklama.
16: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Reklama.

0: Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gorąco.

0: KFC.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Reklama.
12: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
14: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
15: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
16: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
12: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
17: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
18: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie,

0: że ta sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
1: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób, setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
1: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Gastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.
18: Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Gastorama.
18: Teoria
16: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: I obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
1: Już od jutra startuje 10. edycja.
2: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
1: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa!
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
14: Godzina 10:00, proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. No, przed nami wiele melodii i życzeń oczywiście, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
15: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
15: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
17: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca

0: niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
2: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
1: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń. Kłaniamy się niziutko, jeśli zastanawiacie się, do kogo jeszcze zadzwonić z życzeniami. To podpowiem troszkę. Dzisiejszymi solenizantami są Ireneusz, Leon, Paweł, Józef i Marcel. Faceci sami, patrzcie. Nie ma Jana ani Marii. Możecie złożyć im życzenie osobiście albo za naszym pośrednictwem. Czyli możecie do mnie napisać maila, tak? Robert@radiopogoda.pl. Albo na naszej stronie jest taki formularz do wypełnienia, bardzo prosty, jakbyście chcieli. Albo się po prostu nagrać można pod numerem 22 444 4004. A teraz dla solenizantów zaśpiewa ABBA, Dancing Queen.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Rafała dzwonimy.
2: Halo.
1: Panie Rafale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pana urodzinowe życzenia.
2: O!
1: Które lada chwila, panie Rafale. Ciekawe, czy pan się domyśla, kto napisał.
2: Nie wiem, Radia Pogoda do mnie dzwoni.
1: No. Właśnie. Ale w imieniu kogo? Niech pan zgaduje.
2: No nie wiem. Barbara.
1: Tak jest. Trafione. No widzisz, twoja Basia, która
2: a
1: pisze...
2: A Basia nie napisałaś.
1: No widzisz.
2: Dziękuję ci, bo wiesz, tu przy mnie
1: a widzisz, to niespodzianka. I twoja Basia pisze tak. Kochany Rafale, w czerwcu obchodziłeś 62. urodziny. Wiele w życiu miałeś dróg pod górę i zakrętów. Mimo tego byłeś i jesteś silny. Pokonałeś i pokonujesz trudności. Jestem z ciebie bardzo dumna. A z okazji urodzin życzę ci zdrowia, wytrwałości i miłości, na którą zasługujesz. I bardzo cię mocno całuję. Twoja Kargulenka.
2: No to chodź tu po całym dniu.
1: Kargulenka. Baśka, jesteś tam?
3: Jestem. Dzień Baśka... dobry. Ale ja jeszcze prosiłam o utwór. Ja myślałam, że będzie na antenie.
1: Będzie na antenie.
3: Ja wiem, bo ja zawsze słucham.
1: No to Basia, pocałowałaś Rafałka?
2: Panie, pocałowałam Rafałka.
3: Panie, ja najbardziej
1: Rafał, pocałowała cię Basia?
2: No, ale panie Robercie, ja pana znam osobiście kiedyś.
1: No to znam. Bardzo się cieszę.
2: Z hotelu Stok w Wiśle, jakby projekt robiłem tego hotelu Stok, tam miał taki koncert dla Niemców, był w takiej pomarańczowej koszulce i z prezesem, żeśmy panu pomagali te kolumny dźwigać.
1: Świat jest mały, co Rafał?
2: No,
1: widzisz.
2: Wiśle to było, no.
1: A powiedz mi, Baśka, a czemu ty jesteś Kargulenka?
3: Bo jestem taka szybka, winna i obfliwła.
1: Sprytna do wszystkiego. Rafał, ale cieszę się, że pokonałeś wszystko, co tam było do pokonania, bo to życie, no właściwie po to jest, żeby to ciągle robić i żeby się podnosić po tym, więc jest okej, okay, nie?
2: Dzięki, panie Robercie.
1: Tak, a teraz Andrzej, Eliza jeszcze, będzie czas relaksu, żebyście się wyczyliowali, spokój, cisza, ładna piosenka i dobrych, miłych wakacji i wszystkiego dobrego u was. Niech tam się dzieją same dobre rzeczy.
2: Wzajemnie, dziękuję.
1: Tak, pa! Tekst napisał Olewicz, proszę państwa, do tej piosenki. Więc panie Bogdanie, serdecznie pana pozdrawiam, bo dzisiaj są pana urodziny, zresztą okrągłe, 80.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to w takim razie teraz, co na sekretarce naszej się nagrało?
2: Dzień dobry, mam na imię Jacek. Chciałem prosić pana Roberta o życzenia dla mojej żony Iwony, która będzie na początku lipca obchodziła urodziny, a niedawno myśmy obchodzili 40. rocznicę ślubu. W tej okazji chciałem jej złożyć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, podziękować za wszystko, co robi dla mnie, dla mojej mamy, która jest bardzo chora. Pozdrawiam.
1: Pani Iwonko, przekazaliśmy. Cieszymy się. Jacek się głównie cieszy, jego mamusia, że masz takie dobre serce i umiesz pomagać innym. No, bardzo trzeba pielęgnować takie cechy w sobie. Dobrze, proszę państwa, za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy.
2: Tak, halo?
1: Pani Urszulko?
2: Tak, halo?
1: Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Ale niespodziankę mam dla pani.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Życzenia z okazji 22. naszej wspólnej rocznicy ślubu. Ja wiem, że wypada 3 lipca, ale nie będzie audycji wtedy.
2: Ale mi zrobił niespodziankę.
1: Widziałaś? Życzę ci, moja droga Urszulko, samych pogodnych dni, żebyśmy realizowali marzenia wspólne oraz wspólnych, niezapomnianych wyjazdów gdziekolwiek. Czy on gdziekolwiek z tobą jedzie, to jest szczęśliwy. Byle z tobą.
2: Bardzo, bardzo, bardzo mi miło.
1: Dziękuję ci za cierpliwość.
2: Dziękuję ci.
1: Czekaj jeszcze dalej. Dziękuję ci za cierpliwość do mnie. No, to ty złota dziewczyna jesteś. I życzę kolejnych długich, wspólnie spędzonych i tylko samych najpiękniejszych chwil naszych. Twój Marek.
2: Bardzo dziękuję. No. Taką niespodziankę.
1: No,
2: i bardzo dziękuję panu za takie przesłanie takich życzeń, że jest taka możliwość.
1: No jest, bardzo jak ładne. Się okazało, no to Marek musiał to rozkminić, żeby ci zrobić przyjemność.
2: No tak.
1: Taką wczesną, ale od dzisiaj już w takim razie jest, bo się nie usłyszymy się w lipcu, bo będziemy na wakacjach troszkę, ale bardzo się cieszę, że mogłem ci zrobić niespodziankę, Urszulko.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo pana lubimy słuchać. I to taka niesamowita, no niesamowita niespodzianka.
1: Wiesz co, fajnie. Ja strasznie lubię, jak ludzie są uważni, bo Marek jest uważny na twoim punkcie, że tak powiem, bo albo się domyślił, albo wyczuł, że może byłoby fajnie, albo chciałabyś mieć takie życzenia z Radio Pogoda.
2: O tak.
1: I chyba tak pomyślał, ach.
2: Chyba pomyślał.
1: Moja ukochana Urszulka,
2: tak,
1: to zrobimy.
2: Tak, słuchacie. Fajnie. Tak, tak.
1: Cieszę się, że jesteście. Dużo wam życzę pięknych chwil. Dziękuję bardzo, Urszulko.
2: Dziękuję. Również dla pana wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Pa, pa. Ach, jak przyjemnie będzie teraz. Zaśpiewa Irena Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na moim mailu to są życzenia od pani Anny dla Danusi. Danuśka, niech twoje życie upływa w zdrowiu, szczęściu, miłości i nadziei, życzy Anka z Krakowa. I serdeczności dla nas wszystkich tutaj przekazuję państwu. No to krótko. Krótko i konkretnie. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. W każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Została ostatnia reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i TravistoFast.
16: Aflofarm.

Czasem na twój widok przystanę, by po chwili spostrzec, że to znów nie ty, że jeszcze raz odejdę sam. Ale wszystko

0: te soboty i niedziele. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Już godzina 11? Szybko, może nawet nie zauważyłem, że godzina minęła. Przed nami dalsza część, za chwilkę zaczniemy teraz wiadomości i prognoza pogody.
11: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
13: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
14: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
13: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
11: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce.

0: Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent Rajstop.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tę godzinę zacznę od razu od nadesłanych życzeń na mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Do Damian pisze. Jeżeli można prosić, to życzenia dla całej grupy. Zaraz się przekonam, jakiej. Szanowni państwo, życzę, aby morski jod z Międzywodzia działał jeszcze przez wiele miesięcy. Opalenizna nie zeszła zbyt szybko, a wspomnienia z tego wyjazdu pozostały na długo. Dużo zdrowia, energii, kolejnych równie udanych podróży. Dla was specjalna dedykacja od kierowcy z żółtego autokaru. Poprosimy piosenkę Gdzie się podziały tamte prywatki. Pozdrawiam, Damian. No to musiało być fajnie w Międzywodziu. No, do opalenizna, trzymajcie ją przez całe wakacje, bo jest fajnie. No to, panie Wojtku, śpiewamy Gdzie się podziały tamte prywatki.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Rosalia pisze tutaj: dzień dobry, panie Robercie, proszę o przekazanie życzeń moim kochanym dzieciom. O, to też na lipiec. 8 lipca, 9 lat temu, rozpoczęliście wspólną drogę. Dzisiaj jesteście przykładem pięknego związku. Niech wasza miłość nadal daje wam siłę, szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Wasza historia jest dowodem, że miłość naprawdę istnieje. 9 lat temu powiedzieliście sobie tak. Niech to słowo rozbrzmiewa w waszych sercach każdego dnia. Niech każdy kolejny rok będzie jeszcze piękniejszy niż poprzedni. Mama Rosalia. A śpiewa Johnny Nash. I can see clearly now.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila dla taty Andrzeja. O, będzie ładnie. Od córek, od Magdy i Milenki. Kochany tato, z okazji Dnia Ojca życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, samych pięknych chwil. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia, które razem tworzymy. Za wieczory z bajkami, które czytałeś nam przed snem. Za pyszne kakao przygotowywane z miłością. Za rodzinne rozgrywki w Chińczyka. Za zimowe spacery, kiedy z uśmiechem ciągnąłeś nas na sankach. To wszyscy tatusiowie wszystko robili to samo. To właśnie te małe, codzienne chwile sprawiają, że jesteś dla nas kimś wyjątkowym. Dziękujemy za twoje ciepło, cierpliwość i za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Twoje córeczki. No, tatuś, tatuś Andrzej. No, tatuś Andrzej zachowywał się klasycznie jak każdy tatuś wobec swoich córek czy dzieci. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Media Expert.
19: Została ostatnia reklama.
13: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu próbowałem zadzwonić do pana Piotra, ale no nie udało się, nie odebrał. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że bardzo często piszecie, to ta druga strona nie odmiera. Nasz numer radiowy jest, zaczyna się od 22, więc wszyscy myślą, że sprzedaje reklamę jakąś, a to rzeczywiście Radio Pogoda. No tak czy inaczej, panie Piotrze, dla pana życzenie od Natalii z okazji 46. urodzin. Boże, jaki ty młody jesteś, chłopaku. I masz być zdrowy, masz być szczęśliwy, masz spełniać marzenia. Znaczy myślę, że nie sam, bo to Natalia napisała, więc pewnie razem. I niech każdy dzień przynosi ci powód do dumy. No widać, że Natalia z ciebie dumna jest, skoro tak pisze. 100 lat. No to od 46 do 100 to jeszcze masz 56 przynajmniej. I Anna Jantar dla ciebie zaśpiewa Tylko mnie poproś do tańca.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejna wiadomość z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Kochana rodzino, ciociu, babciu, wujku, kuzynostwo, chciałam wam życzyć dobrego popołudnia, dużo odpoczynku, wspaniałego dnia. Cieszę się, że was mam i zawsze jestem z wami i kocham was nad życie. Wasza Monisia z Poznania. A gdzieś może razem są na wakacjach już, jakichś takich wcześniejszych. Super. Takie spontaniczne, bezinteresownie. Najfajniejsze. Takie są. Dziękujemy. Pozdrawiamy Monisiu i całą twoją super rodzinkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
16: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
15: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
17: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
18: Ale handlowa, Marian, handlowa!
17: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
18: No.
19: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
22: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
24: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
25: Została ostatnia reklama.
26: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Nad miastem o wieczorze

0: informacje.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal.

0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Reklama.
9: Zanim przejdziemy do drugiej części dzisiejszego niedzielnego, ostatniego, Boże, zapomniałem przecież, że już... Potem się będziemy słyszeć dopiero we wrześniu. Ale nic, jeszcze 2 godziny przed nami. Poproszę o kolejne wiadomości i prognozę pogody teraz.
10: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upału. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
10: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
13: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
10: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Pogoda.
1: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Jeśli jeszcze zdążę dzisiaj, to bardzo chętnie, to jak coś napiszecie, to bardzo proszę. robert@radiopogoda.pl, mój mail czeka. Lub na sekretarkę też się można nagrać, bo akurat jeszcze pusto. 22 444 40 04. A teraz Stan Borys spaceruje dziką plażą.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Julity dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Julito.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Domyślasz się dlaczego?
2: Być może zgłosiła mnie mama.
1: Ty, babska intuicja? No widzisz, no tak, 29 lipca to będzie twój dzień.
2: Tak, a potem, okrągły.
1: No wiem, to mamusia trochę napisała wcześniej, o co chodzi. A potem już w lipcu masz też imieniny.
2: Tak, dzień po dniu.
1: Dzień po dniu, no to proszę bardzo, to w ogóle to fajny czas w twoim życiu. I czwórka z przodu się pojawi.
2: No dokładnie, tak.
1: Wiesz, jak będzie fajnie?
2: Życie zaczyna się po 40.
1: No, żebyś wiedziała, kobieta musi mieć po 30, a życie zaczyna się po 40.
2: Oczywiście.
1: Twoja Dorotka, mamusia pisze, kochana córeczko, koliberku nasz kochany, słodko, serdeczne życzenia z okazji, wiadomo, 40 składamy ci, nie zmieniaj się, bądź kochana dla nas, dobra dla wszystkich wkoło, spełniaj swoje marzenia, podejmuj cały czas wyzwania, niech żadna chwila ci nie umknie, pamiętaj, że na 40 świat się nie kończy, tylko nabiera silniejszych barw. No, czy mama pewnie o tym wie. Ale też zapachu i smaku. Tak, taka dojrzałość z tego przemawia. I z doświadczenia pewnie. Dlatego codziennie chwytaj dzień. Tak, carpe diem. W wykonaniu pana Wodeckiego. Chwytaj dzień. Ach, będzie piosenka. No tak. To w duecie z Kają. To jest piosenka dla ciebie z całego serca, Julitko. I serdecznie
2: dziękuję,
1: pozdrawiam pana. Aha, to już do mnie buziaczki to były dla mnie. No dobrze, no to mamusia cię zaskoczyła? Wysiliła się trochę?
2: Zaskoczyła, ona zawsze mnie zaskakuje.
1: Ale widzisz.
2: Nieustannie od 40 lat.
1: Ale ty, Boże, jaka ty młoda jesteś, Julitka. Co ty z tym życiem teraz będziesz robić?
2: Zacznę z niego korzystać.
1: No wreszcie. Od razu jak się obudzisz następnego dnia, w ogóle można coś zwariowanego zrobić, żeby jednak zaznaczyć.
2: A, zastanowię się nad tym.
1: No. Coś od czapy nawet, to super, super by było.
2: Dobry pomysł.
1: Sama się zaskocz teraz, mama cię zaskoczyła, teraz ty sama. Ale to jeszcze masz parę dni na przemyślenia.
2: Tak, dokładnie.
1: Pięknego życia ci życzę, bo takie to będzie życie, Julii, to twoje.
2: Dziękuję bardzo za życzenia i za telefon.
1: No, całuj mamusię i ja cię ściskam serdecznie.
2: Ucałuję, dziękuję
1: pa,
2: bardzo.
1: Pa,
2: pozdrawiam.
1: Pa, pozdrawiam. No to Zbyszek Wodecki z Kają. Kaja dośpiewała to potem. Zbyszka już nie było, jak nagrywał tę płytę, to jest ta jego niedokończona. Więc do tego, co tam sobie mruczał i podśpiewywał, jeszcze nie było tekstu gotowych, to potem artyści dośpiewywali resztę, więc posłuchamy właśnie sobie teraz tego eksperymentu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja sekretarka, przed chwilą Państwa namawiałem, już ma coś nam do powiedzenia, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Małgosia. Ja bym chciała złożyć życzenia swojej najlepszej przyjaciółce. Co prawda nie obchodzi żadnych urodzin czy imienin, ale chciałabym jej życzyć takiego spokoju ducha, radości, powiedzieć jej, że jest wspaniałą osobą. I cieszę się, że ją poznałam i życzę jej wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ma na imię Justyna. Pozdrawiam Małgosia spod Warszawy. Dziękuję.
1: No i tak to bywa. Że się kogoś pozna, ktoś komuś zapada w pamięć, z wsparciem i tak się tworzą fajne relacje, przyjaźnie i tak coś czujesz, że to już będzie na całe życie. Małgosia dla Justynki. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.

0: 1000 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
3: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
2: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
3: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Gastorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: 3 i 4 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż w waszych śpiewach.

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pani Wandzi.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Wandeczko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, życzenia mam.
2: A już się domyślałam od kogo.
1: Poczekaj, najpierw przeczytam, a potem powiesz. Z okazji imienin chciałem przekazać same najlepsze chwile radości i pozytywnej energii każdego dnia, bo to daje siłę i właściwy nastrój, aby cieszyć się tym, co przed nami. Zdrówka i sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. Wandeczka słucha waszego radia. A dobra, to już takie dla mnie informacje. A to jest Tomek.
2: O, bo tego się nie spodziewałam,
1: a
2: ale
1: właśnie.
2: Bardzo miło, bo to mogę powiedzieć otwarcie, to mój typy zdjęć, ale w zasadzie jak mój syn.
1: Tak, tak, tutaj napisał. Dla mojej teściowej, panie Robercie, wyjątkowej osoby, nawet po rozwodzie nadal jest nią i jest po prostu niesamowitą kobietą. No więc, no fajnie, że relacje zostały takie. Nie trzeba przecież burzyć mostów, ani zamykać, trzaskać drzwiami.
2: No właśnie, a poza tym nawet moją córką też się, bym powiedziała, lepiej teraz dogadują niż kiedyś.
1: Widzisz, no. Ojejku. Te Wandeczki to są takie fajne. Zawsze jak dzwonię do pani Wandy, to mam uśmiech na twarzy i po drugiej stronie też od razu się pojawia.
2: No jak usłyszałam pana głos, panie Robercie, to też się od razu uśmiecham.
1: No to się bardzo się cieszę z waszych relacji, pani Wandeczko. Też panią przytulam serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrowienia dla Tomka, dla całej waszej rodzinki. Piękną piosenkę. Dziękuję. Tomek wymyślił, że za chwilę zaśpiewa Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Pa-da-da-da-pa-da-da.
2: I właśnie czekam, bo jutro już wyjeżdżam.
1: A, no to właśnie, to idealnie.
2: No jutro do Grecji, na Korfu i będzie fajnie.
1: Ale wakacje macie, tak? Urlop?
2: No ja jestem już na emeryturze.
1: A, no to permanentne wakacje.
2: Tak, tak.
1: Dlatego Tomek pisał, sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. O, no to niech się uda wyprawa na Korfu.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam, dziękuję pani Wendo, serdecznie.
2: Ja również serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich z Radia Pogoda.
1: Dziękujemy. Pa, pa. No to czekajmy na tę chwilę na Korfu. To pani Wanda czeka. Ja też czekam, bo wakacje już za pasem, już nawet wiem, gdzie pojadę, więc też czekam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed sobą mam wiadomość od pani Ilonki. Dzień dobry, panie Robercie. A to teraz piszecie tak, żeby zdążyć przed końcem na lipiec, bo już nie będzie audycji. 10 lipca moja mama Krysia będzie obchodzić okrągłutkie urodziny i z tej właśnie okazji chciałam jej złożyć życzenia. Jest waszą wierną fanką. Te życzenia to są urodzinowe życzenia. Kochana mamo, kochana babciu, Krysiu, oj, w dniu twoich 80. pięknie, urodzin. Życzę ci z całego serca, by czas płynął dla ciebie łagodnie, przynosząc tylko dobre chwile. Niech cię siły nie opuszczają, zdrowie będzie twoim wiernym towarzyszem i życzę ci mnóstwo miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę córka Ilona z mężem Mariuszem i wnuczki też są twoje wnuki Kamil i Krzysio. Panie Krysiu, od nas też proszę przyjąć wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny.

0: znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
1: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
0: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Pogoda.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy no tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Po raz ostatni, proszę Państwa, w ten weekend. No jeszcze poczekam godzinkę na życzenia od Państwa. Może ktoś napisze. Ale jak się nie zmieści dzisiaj, to ja to będę potem przeglądał i to być może niektóre spóźnione rzeczy w nowym sezonie Państwu przypomnimy. Więc powoli powiem, żebyście sobie może gdzieś zapisali. Robert@radiopogoda.pl. Podczas wakacji też będę czytał maile, więc możecie pisać. Jest na naszej stronie radiopogoda.pl formularz. To też nie zginie. Też jak wrócimy po wakacjach, to sobie to wszystko pooglądam. No nie wiem, ile się rozmów nagra na sekretarkę, ale pewnie dużo. Basia ma pojemne serce. 22 444 40 04. To są wszystkie kontakty do nas, więc zachęcam Państwa do pisania i składania i nagrywania życzeń. A teraz Connie Francis. It's a beanie, teeny, weeny, little polka, then bikini. No skąd ja to znam? Chyba ze słyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Agatki teraz zadzwonimy, do pani Agatki. Pani Agato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przeszkadzam?
2: Nie.
1: No to fajnie. Z koncertu życzeń. Jesteś jakąś niezwykłą Agatą, sobie pomyślałem i muszę cię o tym poinformować, bo dostałeś życzenia o treści. Agato, tak oficjalnie, dziękujemy ci jako zespół za każdy dzień z nami, za twoją prawdę, za twoją pogodę, ducha, zawsze pozytywne myślenie. Nawet w sytuacjach trudnych potrafisz z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem mierzyć się z trudnościami. No ale coś, no, to coś niezbędne dla każdego człowieka. Każdy powinien mieć taką Agatę. Jesteśmy pełni nadziei, że nadchodzący jubileusz, czyli twoje dziesięciolecie tutaj, będzie napełnić cię energią i zaangażowaniem na kolejne lata. Martyna, Justyna, Kinga, Ania, Klaudia, Paweł.
3: Oj, Kaś się wzruszyła.
1: O Boże.
3: To jej.
1: Ale niespodzianka, co?
3: Oj tak.
1: Ojej.
3: Spodziewałam się, w ogóle nawet nie miałam zamiaru odbierać. Myślałam pewnie, że kolejna fotowoltaika.
1: Tak, cię będę namawiał na kredyt, tak? Na kredyt zaufania, Agatko.
3: No widzisz? Bardzo miło.
1: Zobacz, jak słowa ile potrafią dać dobrego.
3: Oj tak.
1: No. Ojej, ja też się wzruszam od razu, jak ktoś się wzrusza po tamtej stronie. Ale wiesz co, ja już wiem, dlaczego ty się tak wzruszasz. Bo ty jesteś nieprzyzwyczajona, żeby brać.
3: Tak.
1: No właśnie.
3: Ale też trafiłam na fajny team i no nie, aż się cała trzęsę.
1: Nie denerwuj się.
3: Nie byłam gotowa na ten telefon.
1: To się nic nie dzieje bez przyczyny, Agatko.
3: No niesamowite. Ostatnio dzwonił pan też do mojego przełożonego Pawła z okazji obchodzenia pierwszego dnia ojca.
1: No.
3: I tak w sumie dzięki tutaj Martynie, bo Martyna też jest stałą
1: słuchaczką.
3: Słuchaczką. Mhm. Również zaczęłam słuchać i nie spodziewałam się, że no napiszą.
1: Że tak szybko dostaniesz.
3: Dokładnie.
1: No to bądź, Agatko, słoneczkiem. Pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Dziękuję ślicznie. Również pozdrawiam.
1: Boże. Piosenka Zdzisława Sośnicka teraz będzie. Uwierz w siebie. Myślę, że to nie trzeba nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy cały team Agaty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia od Maćka i Kuby z rodzinami dla rodziców, dla Małgosi i pana Krzysia. Z okazji 40. rocznicy ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, nieustającej miłości i wielu pięknych chwil spędzonych razem. No chyba tak jest na co dzień, jak tak piszecie. Niech każdy kolejny dzień przynosi wam radość i powody do uśmiechu. Myślę, że dokładnie tak jest, jak opisaliście, chłopaki Maciek i Kuba, dla Krzysztofa i Małgorzaty. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj mam jeszcze od pani Mai dla pani Joli. Kochana Jolu, z okazji, poczekaj, urodzin, tak. Abyś nigdy nie traciła optymizmu, poczucia humoru, którym zarażasz wszystkich wokół siebie, abyś cieszyła się drobnymi przyjemnościami oraz czerpała radość z codziennych chwil i została wierna swoim wartościom. Joluś, życzę ci, aby nasza przyjaźń nigdy się nie skończyła, abyśmy pomimo tempa życia zawsze znalazły czas na pogaduszki i wspomnienia. Maja. I jeszcze piosenka będzie Morza Błękit, którą zaśpiewa pan Jan Wojtak dla pani Joli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, o, muszę to powiedzieć. Koniec. Koniec tego sezonu. Koniec tych spotkań. Na razie odkładamy chusteczki do ocierania łez. Ale i tak się będziemy uśmiechać, prawda? Bo i tak będziecie przecież słuchać Radia Pogoda. Nie znikamy na zawsze, tylko mamy chwilową przerwę niektórzy. Ja od września wracam oczywiście do Państwa z koncertem życzeń. A teraz sobie już przez swoją pracę, którą kocham w Radiu Pogoda i swoją pracę, od której też mam przerwę w telewizji, którą też kocham, zasłużyłem sobie na 2-3 tygodnie wakacji, więc Monisia już prawie spakowana. Jedziemy tam, gdzie jest dużo słońca. Będę o Was pamiętał i będę Was słuchał, bo ja mam aplikację na telefonie Radia Pogoda. I nawet jak będziemy we Włoszech, już zdradziłem gdzie, to będę sobie słuchał na plaży Radia Pogoda. I czego Państwu też życzę. Słuchajcie i zostawiajcie z nami, bo my jesteśmy fajne radio. Jesteśmy fajni ludzie, a Wy jesteście cudni ludzie i dlatego jesteśmy jedną wielką radiową pogodną rodzinką. Bardzo Państwu dziękuję za ten sezon. Pozdrawiam wakacyjnie. Robert Janowski. Do szybkiego usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie.

0: audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
1: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
1: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
3: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
1: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
1: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.

0: pogoda.
1: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda po raz ostatni przed wakacjami, ale jak mówi znana mądrość, ostatni będą pierwszymi. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam serdecznie, panie Osiu.
1: Cieszę się, że spotykamy się jeszcze przed wakacjami, bo następne wydanie moich najpiękniejszych melodii dopiero we wrześniu. No ale dzisiaj sobie porozmawiamy o pana pięknej muzyce, ale najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest? Co pan porabia?
2: O, kim jestem? No, tu się muszę pochwalić, ponieważ jestem członkiem klubu pogodnych ludzi z Radia Pogoda.
1: Bardzo się cieszę, że pan to wymienił na pierwszym miejscu.
2: Ja też się bardzo cieszę, bardzo mi z tego powodu miło jest. Cieszę się, że znalazłem się w gronie tak szacownych i miłych, sympatycznych ludzi.
1: To prawda, są sympatyczni to ludzie, nie chcę być inaczej. Panie Macieju, super, jest pan pogodnym człowiekiem, to słychać, że pan kiedy mówi, to się uśmiecha i to słychać, proszę pana, wie pan?
2: Naprawdę? No to miło mi to, miło mi to usłyszeć, to pani.
1: Za chwileczkę wszyscy państwo się dowiedzą, jakie pan Maciej ma swoje ulubione piosenki, bo to jest program Moje Najpiękniejsze Melodie.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Maciej dzisiaj będzie opowiadał o swojej ulubionej muzyce. Trochę o ulubionym spędzaniu czasu też dzisiaj porozmawiamy, ale to później. Muzyka na pierwszym miejscu. Pięknie pan sobie wybrał 6 piosenek, panie Macieju, muszę panu powiedzieć.
2: O, dziękuję.
1: Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic. My, wie pan, często z Zygmuntem w pogodnym poranku Radia Pogoda mówimy, że to jest nasz hymn, nasza piosenka. I bardzo ją lubimy.
2: Wcale się nie dziwię. No, mój też to był hymn, on pozostał do dni dzisiejszych,
1: no
2: ale to dla mnie to już w dużej mierze wspomnienia.
1: Ale proszę pana, co też pan mówi? No dobrze, dlaczego pan bardzo lubi tę piosenkę?
2: To jest tyle ciepła w tym, tyle radości. To jest coś pięknego. Ja pamiętam tą piosenkę w wykonaniu Jerzego Połomskiego, kiedy byłem jeszcze młodym sztubakiem, ale nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jakiś czar w tym jest, to zostaje do lat późniejszych. Mnie zostało do dzisiaj. No, nie tylko wykonanie Jerzego Połomskiego, również inne piosenki są równie piękne i ciepłe, które zaraz myślę sobie wymienimy.
1: No pewnie, będziemy rozmawiać, a tymczasem gramy dla pana specjalnie. Nie wiem, zagrał ktoś kiedyś panu tak specjalnie z dedykacją tę piosenkę?
2: Nie miałem tej przyjemności.
1: W takim razie ja mam ogromną przyjemność, panie Macieju. Prezentuję ją specjalnie dla pana, Jerzy Połomski.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najpiękniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: No mamy wakacje 2026 roku, nie chce być inaczej. Mamy ostatnie moje najpiękniejsze melodie przed wakacjami właśnie. No właściwie te wakacje może jutro ruszają tak z całej siły. Wakacyjny program także w Radiu Pogoda, bo troszeczkę się zmienia, choćby w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy, no nie, oczywiście zabawa z nagrodami będzie, z tym, że nie będzie to szybka piątka, a wraca wakacyjna krzyżówka Radia Pogoda. Jutro po godzinie 8:00 zapraszamy serdecznie. Proszę nas słuchać, budzić się także latem razem z nami.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Słuchasz Radia Pogoda.
4: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ale sztosy.
12: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Maciej opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach. Już trochę zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o kolejnych świetnych piosenkach. Irena Santor, Odrobinę szczęścia w miłości. Muszę panu powiedzieć, że to jest piosenka nieczęsto wybierana przez słuchaczy. Właściwie to sobie nie przypominam. A pan ją wybrał. Dlaczego?
2: Wspomniała się, miłość jest kwintesencją naszego życia. Mm-hmm. Jak mielibyśmy nie mówić o miłości? Mm-hmm. Bez tego, od tego się wszystko zaczyna, to trwa później, a jak zostaje na dłuższe lata, to w ogóle och i ach. To spełnienie całego życia. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy mówić o miłości, to cóż, to życie warte jest? A pani Irenka jest fenomenalną wykonawczynią i ona ma tak ciepły, tak miły, tak serdeczny głos. Nie słuchać jej to byłby grzech. Serdecznie polecam wszystkim. Ja uwielbiam jej słuchać.
1: Jesteśmy porządnymi ludźmi, grzechów nie popełniamy, a zatem słuchamy Odrobiny szczęścia w miłości w wykonaniu Ireny Santor i to jest piękna piosenka. Bardzo panu za nią dziękuję, że pan ją właśnie wybrał.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. O miłości sobie, panie Macieju, rozmawialiśmy w kontekście piosenki Odrobinę szczęścia mi w miłości, a teraz przechodzimy do Złotego Pierścionka w wykonaniu Reny Rolskiej.
2: Dla mnie to jest coś takiego starszego. Ja słuchałem pani Reny, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Pierwszy raz, oczywiście pierwszy raz. No dzisiaj minęło wiele lat, ale niech mi pani wierzy. W dalszym ciągu mogę tego słuchać, powiem więcej. Ja dzisiaj chętnie tego słucham niż kiedyś.
1: I ważne, żeby odnajdować w tych piosenkach, też tak mi się wydaje, czasem słuchacze też o tym mówią, że właśnie w tych dawnych piosenkach odnajdują fragment dawnego siebie i to trwa i cały czas stykamy się z czymś takim. No, krótko mówiąc, znajdźmy w sobie przez pryzmat tych najpiękniejszych melodii odrobinę dziecka, odrobinę siebie samego z tamtych lat, co pan na to?
2: Tak jest. Bardzo często, będąc starszym, dopiero umiemy sformułować definicję swojej własnej osoby, swojej osobowości. To nie dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, to dzieje się dopiero po upływie kilku lat. Nie, kilka to nazywajmy umownie.
1: Tak.
2: Ale tak to się właśnie odbywa.
1: A pan już zdefiniował siebie?
2: Staram się, ale chyba nie do końca jeszcze. Na pewno uwielbiam muzykę, ale czy to jest wszystko? Uwielbiam również sporty, uwielbiam towarzystwo miłe i bo coś w tym jest. Myślę, że niewiele mi brakuje do pełnej definicji.
1: Dobrze, to może się kiedyś spotkamy jeszcze, czy telefonicznie, czy osobiście, i o tych definicjach sobie porozmawiamy, a na razie po prostu zagrajmy Złoty Pierścionek w wykonaniu Reny Rolskiej. Ja osobiście lubię tę piosenkę też za jej taką charakterystyczną rytmikę.
2: Tak jest.
1: Za chwilę posłuchamy, tak jest. A my do naszej rozmowy o muzyce i nie tylko, bo chciałabym pana zapytać też o coś innego, wrócimy po godzinie 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes?
13: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Została ostatnia reklama.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Reklama.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

0: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
13: Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. Do godziny 16:00 pan Maciej opowiada o swoich ulubionych piosenkach. I za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
1: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
2: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
3: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
1: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
0: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
4: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
0: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie z panem Maciejem, który jest miłośnikiem muzyki i ona go trochę definiuje, ale proszę powiedzieć, panie Macieju, czym pan się zajmuje w czasie wolnym, jakie ma pan hobby?
2: O, fajne pytanie. Ja jestem wędkarzem.
1: O!
2: Ja jestem wędkarzem od lat, od bardzo, bardzo wielu lat. Byłem żeglarzem, nie zrzeszonym sportowcem, ale żeglarzem, a później teraz jestem wędkarzem. Cudowne chwile, ponieważ mam swój pływający domek,
1: ale czad,
2: na którym mogę spędzać wszystkie urocze chwile, a ponieważ jestem już emerytem. Mam teraz trochę więcej czasu i wszystkie wolne chwile staram się spędzać na łonie natury. Kiedyś też spędzałem na łonie natury, ale z przyjaciółmi, mógłbym z przyjemnością powiedzieć o nich, bo ta grupa moich przyjaciół stanowi genezę mojego zamiłowania do muzyki.
1: O proszę, a dlaczegoż to? Jak pana wykształcili?
2: O, mam wspaniałą grupę przyjaciół, takich od wielu lat, pogodnych jak ja. Wspólnie odbywamy mnóstwo spotkań, jak to mówię, integracyjnych, bardzo często na łonie natury. Gdzieś w lasach, górach, na Mazurach.
1: A siedzicie przy ognisku, gracie na gitarze i śpiewacie sobie wspólnie?
2: Dokładnie, dokładnie. Znamy się jak łyse konie, a znajomość ta ma swoją tajemnicę. Przyczynę. Jeżeli ktoś się spotkamy, jednym z głównych wydarzeń jest wspólne śpiewanie. Wśród nas wspaniały muzyk i wokalista jest. On akompaniując tam

0: prowadzi po dziesiątkach melodii z różnych epok i różnej tematyki. Wszystkie są piękne, bo prowadzą nas w meandry wspomnień, a tych u nas no, niemało.
1: No, rozumiem, domyślam się. Też mam takie towarzystwo. Bardzo serdecznie proszę ode mnie pozdrowić pana przyjaciół, całe to towarzystwo, no i pana Wodzireja, doskonałego muzyka przede wszystkim, dobra?
0: Na pewno to uczynię.
1: Panie Macieju, za chwilę wracamy do pana opowieści o muzyce w Radiu Pogoda.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, rozmawiamy sobie z panem Maciejem, o pana Macieja najpiękniejszych melodiach. Mieczysław Wojnicki, Jabłuszko pełne snu. Już sam pan słyszy, ten tytuł i ta piosenka tak się wdrukowała w głowę, że nawet jak się wypowiada ten tytuł, to w rytmie tej piosenki.
2: Dlaczego? Żartobliwa, urocza, to jest coś fenomenalnego. Temat wydawałby się kompletnie błahy. Jak można śpiewać o jabłku? Ale ta piosenka jest tak urocza, tak przemiła, że słuchając jej, nie da się nie uśmiechnąć.
1: Prawda?
2: To jest niemożliwe. Bardzo wiele lat ma, jest wykonałem pierwotnie przez wspaniałego, już niestety nie żyjącego wykonawcę, ale cudowna w dalszym ciągu.
1: Cudowna w dalszym ciągu i muszę panu powiedzieć, że jest to jedna z ulubionych piosenek także naszego redakcyjnego kolegi Wojtka Pijanowskiego.
2: No, nie dziwię się.
1: No, także panowie dzielicie pasję do tej samej piosenki. Zagrajmy ją zatem w Radiu Pogoda, Mieczysław Wojnicki, a za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia. No, a właściwie dwie. No, tutaj będzie klasyka.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze wracamy do rozmowy z panem Maciejem. Oczywiście ten program do godziny 16. Ostatni przed wakacjami, ale spokojnie. Na te wakacyjne, letnie, gorące weekendy przygotowaliśmy dla państwa naprawdę mnóstwo atrakcji, bo to będzie alfabet kabaretu Tej. To w sobotę od 10 do 14. Tak, nie będzie też koncertu życzeń. Natomiast w niedzielę od godziny 10 do 14 posłuchają państwo płyty na lato. Łamane przez płytę na lata, czyli największe klasyki. Tego jeszcze w Radiu Pogoda nie było, ale będziemy grać long playe, ale oczywiście też o nich opowiadać. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda także w wakacje każdego dnia, w weekendy też.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Nie jesteśmy jeszcze na końcu audycji, ale teraz dwa razy pojawi się ten sam wokalista, ten sam artysta, ten sam człowiek orkiestra. Wszyscy go chyba uwielbiamy. Zbigniew Wodecki. Najpierw zacznij od Bacha. Co pan ma do powiedzenia o tej najpiękniejszej melodii, panie Macieju?
2: Panie Rasie, ja może powiem najpierw o panu Zbyszku. Fenomenalny człowiek. Przepiękna postać.
1: Tak.
2: Wspaniale wykształcony, nieodżałowany nasz piosenkarz, multiinstrumentalista i kompozytor. Jego wykonania zawsze wyciska łyskę na moich oczach, ale nie tylko moich, jak wiem, wielu ludzi bardzo lubi go. Mam piękne dwie, ja wskazałem dwie za tytuły w jego wykonaniu, tych tytułów jest sporo więcej, ale te dwa jakoś szczególnie zapadły mi. Zacznij od Bacha. To jest zaproszenie do miłego życia, kolejnego dnia. Myślę, że każdy jakby to wysłuchał i wsłuchał się w tekst, to będzie od razu mile nastawiony do życia. Ja taki jestem. Mnie to tak działa. U mnie to tak działa.
1: No to pięknie. A jeżeli muzyka wyzwala w nas tę pogodę ducha, ten uśmiech i tą energię, to jeszcze lepiej. Zacznij od Bacha.
2: Dokładnie tak.
1: W Radiu Pogoda wykonanie, oczywiście, ładnie to pan powiedział, nieodżałowany Zbigniew Wodecki. A za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii. To będzie już finał naszego spotkania i też wystąpi Zbigniew Wodecki, ale na razie sza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Maciejem, moje najpiękniejsze melodie, ostatnie przed wakacjami i ostatnia piosenka przed nami z wyborów pana Macieja i tutaj niespodzianek nie będzie, Zbigniew Wodecki, a tytuł Z tobą chcę oglądać świat. To jedna z dwóch piosenek Zbigniewa Wodeckiego, które pan wybrał dzisiaj.
2: Myślę, że każdy, kto to odsłucha, będzie miał dokładnie takie same wrażenia. Z tobą chcę oglądać świat. Jest to pewnego rodzaju wyznanie miłości i wyznanie chęci życia z upragnioną osobą, niezależnie czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Mhm. Zresztą wykonanie, to słowetne wykonanie pana Zbyszka ze Zdzisławą Sośnicką jest dokładnie chyba tak zaprogramowane. Pośpiewa dwoje młodych ludzi, którzy nastawiają nas do cudownego życia. Tak można, aby tak wszyscy chcieli, byłoby to cudowne. Ja kiedy tego słucham, jeszcze raz powtórzę, łezkę wciska ta piosenka na moich oczach. Podobne to jest.
1: Ale pan to pięknie powiedział. I myślę, jestem przekonana, że słuchacze są panu bardzo wdzięczni za te wybory muzyczne. Wszystkie, no ale za Zbyszka, jak to ładnie pan też ujął wcześniej. To nie Zbigniew, tylko Zbyszek Wodecki. Taki
2: nie,
1: po prostu nasz piosenkarz.
2: Nasz
1: przyjaciel. Panie Macieju, bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za pana wybory muzyczne. Z tobą chcę oglądać świat. Oczywiście za chwileczkę zabrzmi na antenie Radia Pogoda specjalnie dla pana. Życzę panu takiej ryby, albo nawet takiej ryby i cudownego wypoczynku w pana, jak to pan ujął? Domu na wodzie. O.
2: Domu na wodzie.
1: O, fajnie.
2: Dom na wodzie. Ja też dziękuję bardzo za możliwość odbycia przemiłej rozmowy. I życzę i pani, i życzę wszystkim słuchaczom najlepszego urlopu i samego szczęścia i radości w życiu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Została ostatnia reklama.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zamknięta.

0: pozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z dwóch państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Gorąco.

0: KFC.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
4: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
3: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
4: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
23: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
23: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
24: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani. ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
23: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
2: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
23: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł albo grzywnę do nawet

0: sześcioro szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia. Radio
1: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Pogoda. Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski. Tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marian,
19: hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
19: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
19: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
3: No.
20: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
21: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: Została ostatnia reklama.
24: Hipertania niedziela w Auchan.
25: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
0: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
0: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Nodino, today is yours. Feel good.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci, 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w mediaexpert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z mediaexpert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z mediaexpert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek tego wydania Centrum Poznania.
18: Z mikrofonem przez Poznanie.
17: Postanowiłem zapytać mieszkańców, jak radzą sobie z upałami.
19: Każdy ma swoje metody. Najlepiej dziś się schłodzić albo, nie wiem, wentylator, oklimatyzacja.
17: Widzę, ciemne okulary są.
19: No, muszą być.
17: Ale w Poznaniu gdzie się schronić przed słońcem?
19: Nie wiem, bo ja wyjeżdżam na działkę.
17: Ani na działce, pod
19: tak,
17: Poznaniem?
19: Ja pod Poznaniem, tak. Także ja tam będę.
17: I co, hamaczek pod drzewkiem?
19: Raczej tak. Pod drzewkiem, chociaż też może być ciepło, więc zazwyczaj pod wentylatorem.
20: Jak sobie radzić? Pić dużo płynów, w klimatyzacji szukać. Chyba to jest rozwiązanie.
17: Dzień dobry. Widzę, że pan ma ogromny kapelusz na głowie.
21: Dzień dobry, oczywiście.
17: Pan jest przygotowany.
21: Jestem zdecydowanie przygotowany. Jest bardzo przyjemnie, jestem zacieniony, jest chłodno, a przynajmniej na tyle chłodno, na ile się da. A
17: skąd ten kapelusz? Bo zwraca pan uwagę poznaniaków, poznanianych.
21: Po prostu. Przede wszystkim wygoda. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Według powszechnych przekonań pomaga, ale według mnie nie pomaga. Więc jest przyjemnie, chłodno, może też trochę stylowo, ale przede wszystkim praktycznie.
17: No ale są też ciemne okulary, widzę.
21: Tak, oczywiście, na wszelki wypadek.
0: Ale w pana przypadku długi rękaw, nawet kurtka jeansowa.
21: Tak, żeby unikać opalenia, poparzenia słonecznego, przede wszystkim zdrowie.
0: I co jeszcze robić, gdy tak gorąco, gdy żar leje się z nieba?
21: Przede wszystkim krem z filtrem, 50 w torbie, tak. Cały czas.
3: Powiem panu tak szczerze, że no na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza.
0: Jeśli chodzi o ubiór, widzę, klapersy są, tak?
3: Okulary. No, są klapersy, są okulary, jest len.
18: Pytamy poznaniaków na ulicach.

0: się, ale tutaj polecam jak najbardziej.
1: Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Upały niosą poważne ryzyko oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego. Zwykle objawy oparzenia obejmują zaczerwienienie skóry, ból, wrażliwość na dotyk, świąt, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem oraz ból głowy, gorączka, nudności i zmęczenie. Udar cieplny objawia się podwyższoną temperaturą ciała lub wysoką gorączką, bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami oraz zaburzeniami stanu psychicznego i zachowania. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się powyższych dolegliwości, należy unikać słońca w ciągu dnia, szczególnie między godziną 10 a 14, oraz nosić ubranie, które zasłania ciało. Niezbędna jest ochrona głowy, oczu, jak i skóry. Poza tym należy dobrze się nawadniać. W przypadku rozległych oparzeń lub objawów udaru cieplnego należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Absolutnym sygnałem alarmowym świadczącym o głębokim oparzeniu trzeciego stopnia jest brak czucia w miejscu urazu oraz widoczność na martwica skóry. Więcej informacji o tym, jak chronić się przed upałem i jak reagować w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania słońca, można znaleźć w poradniku pacjenta NFZ.
2: Jak przetrwać takie wysokie temperatury w mieście, tu w Poznaniu?
0: Chronić się w cieniu, korzystać z tego, że mamy tutaj trochę różnego rodzaju parków czy innych terenów zielonych. Nie ufać wyłącznie tutaj betonowym nawierzchniom.
2: Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek apeluje.
3: Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych seniorów, naszych dzieci. Wszyscy musimy zadbać też jako pracodawcy o warunki pracy dla ludzi pracujących i myślę, że jeżeli wszyscy o to zadbamy, to jesteśmy w stanie te dni przetrwać bez żadnych przykrych niespodzianek. To się sprowadza często do bardzo takich prozaicznych czynności, bo kiedy jest bardzo gorąco, to chcemy też podlać nasze ogrody, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł, aby przez cały dzień na nasze ogrody lała się woda, bo oczywiście dostawy wody przez akwanet są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna. Więc z takim apelem też do naszych mieszkańców, do Państwa wychodzimy. Miasto Poznań pamięta przede wszystkim o swoich mieszkańcach i mieszkankach, ale również pamiętamy o zwierzętach. Poprosiliśmy o działania adekwatne do tej sytuacji, zarówno schronisko, jak i nasze zoo, ale też apel do wszystkich mieszkańców, żeby pamiętać również o tym, tak? O naszych pupilach, czworonogach, zwierzętach, które też to będą dla nich bardzo trudne dni i aby też o tym pamiętać.
4: Pamiętajcie, że można skorzystać z naszych zdrojów wodnych i mgławic. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Zdroje wodne to urządzenia, z których wypływa poznańska kranówka, czyli bardzo wysokiej jakości woda do picia, do tego chłodna, co ma znaczenie w upały. Mamy takie urządzenia typu 3 w jednym. One pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. I one znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana, na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego. Mamy także takie zdroje wodne starszego typu, różnego kształtu urządzenia. Je Państwo znajdziecie na Starym Rynku. To są m.in. w kształcie lwów, tak zwane lwy oligoceńskie, a także przy pomniku Bamberki. Mamy zdroje na ulicy Święty Marcin 27 grudnia, przy ulicy Wieniawskiego czy na Placu Wolności. To są urządzenia często będące własnością innych instytucji, jak na przykład ZDM, a przez naszą spółkę eksploatowane. Inny sposób na przetrwanie w mieście w czasie upałów to tak zwane mgławice. To są z kolei urządzenia, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają przyjemną, chłodną mgiełkę, a zużywają przy tym niewiele wody. I je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Pamiętajmy o tym, że można skorzystać z tych mgiełek, ale przy tak ekstremalnych temperaturach na pewno najlepszym wyjściem będzie unikanie upałów, unikanie otwartego słońca. Co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli wszyscy w tym samym czasie zaczniemy napełniać baseny, podlewać rośliny, to ciśnienie w sieci nieuchronnie spadnie. Dlatego nawadnianie zieleni zaplanujmy albo na wczesny poranek, albo na późny wieczór lub nawet noc, jeżeli jest taka możliwość, na przykład przy systemach automatycznego nawadniania. To pomoże nam wszystkim uniknąć takich sytuacji jak bardzo niskie ciśnienie, a w ekstremalnych sytuacjach może nawet brak wody w kranie, również jeżeli chodzi o

0: Zdecydowanie utrzymanie ogrodów, róbmy to odpowiedzialnie, zwłaszcza w czasie tych ekstremalnych upałów.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a tymczasem jeśli już mówimy o wodzie, to teraz zajrzymy na Termy Maltańskie.
2: Termy Maltańskie na całe lato przygotowały atrakcje dla poznaniaków, zarówno tych mniejszych poznaniaków, jak i całych rodzin, jak i też tych starszych.
3: Marianna Osyra, Termy Maltańskie.
2: Zapraszamy na plażę, będą się odbywać przez cały lipiec i przez cały sierpień animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kilka razy dziennie w basenie takie zajęcia fitness, które nazywamy aquadance, a oprócz tego czekają na Was wszystkie nasze baseny, plaża i nowa plaża, nowa część plaży, którą otwieramy również na początku wakacji, to kilkaset metrów kwadratowych położonych z widokiem na Jezioro Maltańskie. Będą tam dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód dla dzieci, zraszacze i nowe miejsce po prostu do relaksu, do wypoczynku. Baseny kryte, czy cała hala akwaparku oczywiście będzie czynna. Latem otwieramy ją dla Was już od godziny 8 rano. Do tej pory to była 9, więc dla tych, którzy chcą już od rana skorzystać z naszych atrakcji, no to jest pewnie bardzo dobra informacja. Natomiast no nie ukrywajmy, największą atrakcją latem są te baseny wypływowe, baseny zewnętrzne i zjeżdżalnie zewnętrzne. Wszystkie są czynne, również ta najdłuższa, dzika rzeka zewnętrzna, 166-metrowa, także zapraszamy również do strefy dmuchańców, która przyciąga najmłodszych. Dla starszych mamy przygotowaną strefę saun. Do tej pory był to Świat Saun. Od 15 czerwca otworzyła całą nową przestrzeń na poziomie minus 1. To jest ponad 800 metrów kwadratowych przestrzeni więcej z 4 nowymi saunami i kilkoma miejscami do relaksu, do wypoczynku. Całość jest pomyślana w ten sposób, że sauny, łaźnie parowe są w takiej strefie określonej jako świat żywiołów. Jest to sauna ogień, sauna ziemia, sauna powietrze, łaźnia woda i łaźnia hama. Sauna japońska Ganbanyoku, która wycisza, w której są również, czy będą koncerty na misach tybetańskich. Jest pokój imersji, gdzie można się wyciszyć i duża atrakcja, przepiękne pomieszczenie, czyli tężnia solna. Trochę klimat jak z Ciechocinka, ale no tutaj polecamy, bo można tam głęboko odetchnąć. Ja myślę, że podkreśliłabym to, że przez całe lato w Termach Maltańskich będzie klimat związany z jaskiniowcami, taki prehistoryczny, jakby ubieramy naszą plażę w takim kostiumie prehistorycznym, który podkreśla to, że termy są miejscem, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy i bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić to, że nasza plaża termalna, nasze atrakcje mają skłonić Państwa do tego, żeby odłożyć telefon, nie sprawdzać powiadomień co chwilę, tylko oddać się takiemu nurtowi dzikiej zabawy. Wiadomo, że dzieci od razu pobiegną na zjeżdżalnię, rodzice położą się na leżakach, ale bardzo zależy nam na tym, żebyście właśnie tutaj odcięli się, wylogowali się z tego świata cyfrowego, trochę zdecydowali się na taki detoks od ekranu podczas pobytu u nas, usiedli sobie w samochodzie Flintstone, bo to jest jedna z nowych atrakcji na plaży, takich sezonowych. Nasza scena zmieni się w jaskinię. Zobaczycie również u nas taki telewizor, jak u Flintstonów. Także będzie sporo takich atrakcji nawiązujących do tego świata prehistorycznego, który da dodatkową zabawę, mamy nadzieję, taką dodatkową radość podczas wizyty.
1: A w naszym magazynie kolejny temat. Powiemy o budowie oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu. Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy Bezpieczeństwo Pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Autorzy tego projektu wskazują, że budowa brakującego oświetlenia ulic na terenie osiedli Łuszyna, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Starołęka, Mieńkowo, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki poprawi komfort użytkowania dróg. 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED zostanie zamontowanych po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Obecnie trwa opracowywanie czasowej organizacji ruchu, a w drugiej połowie lipca wykonawca przystąpi do prac budowlanych.
1: Całkowite koszty inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Czas na centrum Poznania.
5: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, tak, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy.
1: Startują wakacje, więc to doskonała okazja, by wybrać się do tego muzeum. Teraz przypomnienie, to już ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, jednak wiele może się jeszcze zmienić. Wszystko w rękach poznaniaków i poznanianek. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek dłuższa rozmowa. Zagościł dziś u mnie
7: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach.
7: Jeśli spojrzelibyśmy na przyczyny powstawania pożarów, to wciąż ponad połowa tych pożarów to jednak człowiek poprzez swoje nieumyślne najczęściej zachowanie. Jednak duży procent to również podpalenia, więc ważne jest to, jak my szanujemy naszą przyrodę i jak my jako ludzie zachowujemy się i czy nie narażamy siebie, innych, ale także całego ekosystemu na tak wielkie straty pożarowe, bo kilkanaście hektarów lasu to raz, że spalona przestrzeń, zieleń, ale to także setki, jak nie tysiące ton substancji chemicznych, szkodliwych, które przedostają się do naszej atmosfery. To także duże zużycie wody, które jest potrzebne przecież do obrony takiego lasu czy przestrzeni leśnej podczas walki z pożarem, więc to naprawdę duży wysiłek dla całego ekosystemu, który cierpi po prostu. I to jedna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że pogoda, a szczególnie upały, nie pomagają nam wszystkim. I tak jak my jako ludzie chronimy siebie przed narażeniem na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, na jakieś odwodnienie, czy bronimy się przed udarem cieplnym, tak samo strażacy muszą bronić cały system w zasadzie ochrony przeciwpożarowej i przygotować ten system przed pożarami lasów. Musimy obronić nasze lasy przed pożarem. I tutaj wespół z leśnikami, z lasami państwowymi oczywiście przygotowujemy się. W Wielkopolsce kilkadziesiąt różnych rozpoznań pożarowych w lasach jest już za nami. To przygotowanie prewencyjne, czyli przygotowanie i sprawdzenie dróg, zbiorników przeciwpożarowych, to jedna sprawa. Ćwiczenia, które odbywaliśmy także poza granicami kraju, żeby być przygotowanymi na te najbardziej ekstremalne scenariusze, to również za nami.
8: O tym się mówi.
7: Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie widząc prognozy pogodowe, a wiemy, że wiosna nie była obfita w deszcze i w Wielkopolsce już doszło do 250 pożarów lasów, gdzie w zeszłym roku było to około 200. Najwięcej mamy pożarów takich do 1 hektara, bo strażacy z leśnikami są w stanie opanować szybko takie zagrożenie. Jednak te upały nie spowodują, że to ryzyko powstania pożarów w lasach będzie mniejsze, więc tutaj ponownie rozpoznajemy zbiorniki wodne, bo niestety w Wielkopolsce brakuje wody. Niestety te zbiorniki wysychają i trzeba znaleźć pewną alternatywę, tak by być przygotowanym właśnie na wielkopowierzchniowe pożary lasów. Najgroźniejsze to te pożary wierzchołkowe, czyli te, które przenoszą się w koronie drzew. Silne wiatry, niska wilgotność ściuły leśnej, wysokie temperatury nie pomagają. Mamy taką zasadę 30, to znaczy jeśli mamy temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, wilgotność poniżej 30%, no to są idealne warunki do tego i prędkość wiatru, która rozprzestrzenia się powyżej 30, znaczy prędkość wiatru powyżej 30 km na godzinę, to te 3-30 wskazują na takie wysokie bądź nawet można powiedzieć ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach, jeśli w danym dniu występuje właśnie taka zbiorowość 30, powiedzmy.
1: A możemy powiedzieć o jakichś tutaj konkretnych miejscach w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, które są najbardziej narażone? Mówię o lasach.
7: Musimy pamiętać, że przede wszystkim każdy las iglasty to idealne środowisko do rozprzestrzeniania się pożaru. W Wielkopolsce północno-zachodnia część, tam gdzie mamy Puszczę Notecką, tam gdzie jest najwięcej lasów iglastych i one są w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, to tereny najbardziej zagrożone. Taki bardzo charakterystyczny pożar w Wielkopolsce z lat 90. pożar lasów w Potrzebowicach, to dawne województwo pilskie jeszcze, teren dzisiaj mniej więcej pogranicza Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Pilskiego.
1: Czyli północna część Wielkopolski?
7: Dokładnie tak. To historia pożaru, który trwał kilka godzin, a w trakcie którego spaliło się 6 tysięcy hektarów lasów. To był najbardziej dynamiczny pożar po II wojnie światowej w Europie i drugi pod względem takiego niebezpieczeństwa i ryzyka pożar, drugi najgroźniejszy pożar w Polsce. 2 tygodnie później paliła się Kuźnia Raciborska. Tutaj ten nasz Wielkopolski był najbardziej dynamiczny. Spaliło się, jeszcze raz powiem, w ciągu kilku godzin 6 tysięcy hektarów. Tam w Kuźni Raciborskiej działania trwały kilkanaście dni. Spaliło się więcej hektarów, ale no był ten pożar rozciągnięty. Natomiast tutaj Wielkopolskę uratował deszcz, który powstał. O 16:20 zgłoszenie o pożarze po północy. Silny deszcz, który po prostu ugasił ten pożar. Lata 90. to system, który tworzyliśmy w lasach tak naprawdę, to te doświadczenia wtedy lat 90. spowodowały, że dziś mówimy o zupełnie innym przygotowaniu strażaków i nie tylko strażaków, bo także i lasów państwowych do walki z pożarami właśnie na obszarach leśnych.
1: Może też przypomnijmy słuchaczom, że wielkopolscy strażacy mają doświadczenie w gaszeniu pożarów tych takich ekstremalnych w Europie, do których dochodziło, bo też wyjeżdżali pomagać.
7: Myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o przygotowanie, szkolenie, ale także taktykę walki z pożarami. Ten system ewoluuje. To znaczy przyzwyczailiśmy się w jakiś sposób, że mieliśmy dość duży zasób wody do walki właśnie z pożarami przez te minione lata i faktycznie ten sprzęt, przygotowanie, pojazdy to jest coś niebywałego, co się wydarzyło od początku lat 90. do dzisiaj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który rozwinął się, wszystkie procesy i szkolenia spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i cały czas odpowiadamy na nowe technologie, na to, co nowego w służbie możemy mieć do dyspozycji, dlatego inwestujemy w rozwój. Natomiast po doświadczeniach z akcji zagranicznych, chociażby z Grecji, gdzie teren był trudno dostępny, piaszczysty, gdzie nie było właśnie tak dużego zasobu wodnego, przestawiliśmy troszeczkę to nasze myślenie o strategii i wypracowanej taktyce na właśnie przygotowanie strażaków do indywidualnych działań w takich sytuacjach, gdzie być może będzie ograniczony zasób wody, gdzie nie będzie mógł jechać ciężki sprzęt strażacki, gdzie będzie trzeba się przemieszczać po prostu pomiędzy drzewami w lesie, tak, żeby sprawnie dotrzeć na front pożaru, szczególnie wtedy, kiedy no, wiatr będzie tutaj naszym niesprzymierzeńcem. I dlatego powstały moduły GFFF, które służą do tego, by poza granicami kraju właśnie z ograniczonym zasobem wody, czyli można powiedzieć z takim plecakiem wodnym, gdzie jest kilkadziesiąt litrów wody, z takimi narzędziami ręcznymi przypominającymi dziabki, które służą do przekopania gleby, tak żeby front pożaru dalej przez ściołę leśną się nie rozprzestrzeniał, z pilarkami, które służą wręcz wycince drzew, tak żeby ograniczyć miejsce, czy wyprofilować takie pasy do ograniczenia rozprzestrzeniania się frontu. To jest ta taktyka, na którą stawiamy i śladem Wielkopolski i Lublina, które kilka lat temu sformowały ten moduł, które szkoliły się poza granicami kraju. Dziś w Polsce inwestujemy w kolejne 5 modułów, łącznie jest już ich 7.
1: A my jesteśmy w Wielkopolsce, w Poznaniu i rozmawiamy o zagrożeniu pożarowym. Startuje okres wakacyjny. Wakacje kojarzą się z ogniskami, paleniskami. Właśnie tutaj też chyba powinniśmy zaapelować do wszystkich Wielkopolan, mieszkańców, by byli ostrożni.
7: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po tym okresie wiosennym, gdzie dopiero co skończyliśmy w zasadzie mówić o takich intensywnych działaniach czy zdarzeniach związanych z pożarami traw, ale także pożarami na naszych posesjach albo zgłoszeniami bardziej, które dotyczyły właśnie rozpalenia ogniska blisko zabudowań, blisko budynków, w jakichś beczkach, paleniskach, bo po prostu ludzie wypalali jakieś pozostałości roślinne, czyli w zasadzie bioodpady, tak by to trzeba było nazwać. Więc takie zdarzenia to czas za nami, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie wakacyjnym jesteśmy też w pewien sposób, chcemy odpocząć i to jest naturalne. Bywa, że zostawiamy ogniska, które są niedogaszone, grille, które powodują przecież ryzyko przeniesienia się ognia, czyli rozprzestrzenienia się, czyli de facto ryzyko powstania pożaru, szczególnie wtedy, kiedy zostawiamy te grille czy paleniska blisko budynków. To jest niezgodne z naszymi przepisami, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową naszych obiektów i trzeba pamiętać, że za ten element bezpieczeństwa pożarowego odpowiadamy my sami. Strażacy chodzą na kontrolę w naszych domach, to my jako dorośli, jako ci, którzy też czuwają nad naszą młodzieżą, nad osobami niepełnoletnimi, musimy zwracać uwagę na to, czy zachowujemy się bezpiecznie, czy pozostawiamy na przykład miejsce po naszym grillu, ognisku bezpieczne, tak żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, a w efekcie niepotrzebnego pożaru na naszej posesji.
1: Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o sprzęty, bo odnoszę wrażenie, gdy upał za oknem, wtedy te sprzęty, choćby ładowarki telefoniczne, one szybciej się nagrzewają.
7: Wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie wtedy, kiedy są poddane takiemu oddziaływaniu słońca czy ciepła, mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Bywa, że zostawiamy nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne na dworze. Ale znów bywa, że ładujemy na przykład hulajnogi czy inne urządzenia w nocy, czyli wtedy, kiedy ich nie używamy. To jest niebezpieczne. Nie chodzi mi tutaj o to teraz, żeby straszyć oczywiście nas wszystkich, że używanie telefonu, tabletu, komputera czy hulajnogi niesie ze sobą od razu ryzyko pożarowe. No tak nie jest, bo to są wyroby, które oczywiście są w jakiś sposób sprawdzane, certyfikowane i one z założenia mają nam pomóc w codzienności. Ale niestety, znów, kiedy spojrzymy na przyczyny powstawania pożarów, na tą statystykę, czy na te badania, które prowadzą eksperci w dziedzinie dochodzeń popożarowych, to okazuje się, że właśnie awarie techniczne, oprócz działalności człowieka umyślnej czy nieumyślnej, są tą grupą, która też jest w czołówce, jeśli chodzi o przyczyny powstawania pożarów. Różne awarie techniczne, myślę tutaj nie tylko o dużych przemysłowych halach produkcyjnych, tak, gdzie mówimy o wielopowierzchniowych pożarach, ale także o tych codziennych w naszych domach. Strażacy w Wielkopolsce jeżdżą coraz częściej do pożarów, które są spowodowane ładowarkami telefonicznymi, przegrzaniem się baterii, bateriami, które zapalają się, bo mamy pochowane urządzenia na przykład w naszych kanapach, sofach, czyli w miejscach, gdzie jest materiał łatwopalny. Bywa, że hulajnogi, które pozostawiamy do ładowania, czy to w dzień, czy w nocy, baterie z tych hulajnóg również się zapalają, bo mają jakieś mikrouszkodzenia, tak? I te ogniwa po prostu pracują i ta energia, to ciepło, które powstaje, w efekcie powoduje pożar. To są realne zdarzenia, z którymi na co dzień się spotykamy. Może nie zawsze o nich słychać, bo niestety w naszym społeczeństwie to jest tak, że jak temat jest dość często monitorowany, to z czasem powszechnieje czy powszednieje i nie zwracamy na to znów już tak często uwagi. Przecież każdego dnia tak naprawdę na terenie Wielkopolski średnio notujemy od 80 do 100 zdarzeń. Wśród nich bywają wypadki, kolizje. Nie zawsze o nich mówimy, nie codziennie już, bo przywykliśmy do tego. Natomiast to ryzyko pożarowe jest bardzo realne, jeśli chodzi o nasz każdy dom, bo dziś przecież w każdym domu mamy urządzenia elektroniczne, które ładujemy i pozostawienie na przykład takiej ładowarki czy hulajnogi w jedynym wejściu i wyjściu do naszego domu może w efekcie okazać się śmiertelnie niebezpieczne, bo odetniemy sobie jedyną drogę ucieczki. Strażacy apelują do Wielkopolan, do tych, którzy będą przebywali na terenie Wielkopolski podczas wakacji, o rozwagę, o bezpieczeństwo, o to, by zadbać o siebie i by nawet w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy chcemy spędzić ten czas na rekreacji, na takim wyluzowaniu, by jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, o tych podstawowych zasadach, które spowodują, że wrócimy po tym okresie urlopowym, wakacyjnym do codzienności, będąc szczęśliwi, wypoczęci i przede wszystkim bezpieczni, bez niepotrzebnych pożarów, wypadków i innych zagrożeń dla każdego z nas.
1: Na naszej antenie apelował
7: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
1: Kolejny temat w naszym magazynie, a dokładnie apel poznańskich policjantów.
8: Rozpoczął się okres letni, a także czas upałów. Pamiętajmy, że niebezpieczne, nawet śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawianie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są naprawdę niebezpieczne, dlatego rokrocznie apelujemy, także teraz, aby nie zostawiać kategorycznie w samochodzie nawet na chwilę dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie.
9: To warto wiedzieć.
8: Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawione dla psa sprawy naprawdę nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii. A wobec tego, widząc pozostawione w pojeździe dziecko, reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wcześniej warto rozejrzeć się za właścicielem samochodu, który może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem uważnie słuchajmy oraz wykonujmy polecenia osoby, która obsługuje numer alarmowy, bądź policjanta. Być może usłyszymy polecenie, aby dla ratowania życia wybić szybę w samochodzie. Jeżeli to możliwe, zostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawienia się właściciela pojazdu. W przypadku, gdy doszło do narażenia życia lub zdrowia dziecka, na przykład w przypadku właśnie omawianym, gdyby dziecko wyszło z pojazdu na ulicę lub gdyby pozostawało w nagrzanym, szczelnie zamkniętym samochodzie, wtedy wobec rodzica wszczęte zostałoby postępowanie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka, na którym miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jest ludzkie życie, ale warto i trzeba pamiętać także o zwierzętach. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi wówczas mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.
1: Przypomnę o tym wszystkim, mówił na naszej antenie podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
9: Z mikrofonem przez Poznań.
1: A na początek Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wakacje ruszyły.
10: Ruszyły. Izabela Libertię-Droszkowiak, wicekurator oświaty.
1: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
10: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
1: Zasłużone wakacje startują, a czego by pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
10: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
1: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
11: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie policja, straż państwowa, pożarna, straż leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, crossami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy były od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie, i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
7: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy Straż Pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok i to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, w których też w minionych latach interweniowali strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samych gospodarstwach, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć. Więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów. Więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami. Myślę tu o harcerzach. Sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak. To jedna sprawa. Dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu. Czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia, to tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym dla strażaków, ale także myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski, dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
1: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz zielone ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
12: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była nieska fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
1: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę. Będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
13: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
13: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem, to jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
1: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
13: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach w Muzeum Narodowym, czyli w tym gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
1: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
13: Oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, no to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuk Użytkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach. Także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cała, tak naprawdę cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia z sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
1: Jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami przykładowo nad morze.
13: Oczywiście cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo właśnie grup. Też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane. Zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwata wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papieża Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
1: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
13: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
13: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
14: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 Grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły wakacje. Dla niektórych wcale nie oznacza to letniego wypoczynku.
15: Ponad setka ochotników stanęła pod bramą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Właśnie rozpoczynamy wakacje z WOT, bo też rozpoczęły się po prostu wakacje. Dlaczego wakacje z WOT? Ano dlatego, że jest to trening wojskowy, jest to standardowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, jakie Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą w ciągu całego roku. Ten projekt skierowany jest do pełnoletniej młodzieży, uczniów i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
1: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny termin już w sierpniu.
9: Zmieniamy temat.
1: w naszym magazynie czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Będzie garść propozycji z biblioteki.
16: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. 2 lipca o godzinie 18 zapraszamy Państwa do Filii Sztuki na spotkanie z Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. To jest opowieść o absolutnie niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 56 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital, jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego, tej umiejętności przewidywania też tych ofiar Poznańskiego Czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie, a ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro, dlatego że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane, więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra, o tym 7 lipca we wtorek o 18.
1: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
16: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty i tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
1: A po lipcu nadejdzie sierpień.
16: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fiedlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fiedlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem poznamy tajemnice tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkania w Klubie Książki, będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską. Będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
1: I z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
16: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą skorzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
1: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać się, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku no, nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach, i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
16: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak pan wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału, są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych i to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach, na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
1: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
16: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
1: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
16: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
1: Do czego na naszej antenie zachęcała
16: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
17: Anna Gruszka, witam serdecznie. W zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w lipcu i sierpniu do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego, czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21.30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Fala upałów dotarła do Poznania. W tak gorące dni naszej pomocy mogą potrzebować zwierzęta. O tym, co możemy dla nich zrobić, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
19: Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
18: Ochłody znajdziecie m.in. na miejskich pływalniach. Ta w Parku Kasprowicza już działa. W niedzielę zostanie otwarty też letni basen na Chwiałce. Obiekt będzie działał codziennie od 9 do 20. Przed nami też rozpoczęcie lata na Madalinie. Zielona przestrzeń nad Wartą przez całe wakacje będzie oferować atrakcje dla całych rodzin. Inauguracja sezonu odbędzie się w ten weekend. A teraz zaglądamy do gminy Środa Wielkopolska. Działa tam już nowa hala produkcyjna Solarisa. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. W nowej hali pracę znalazło blisko 300 osób. Zmieniamy temat. Przy ulicy Żelaznej w Poznaniu ma powstać nowe osiedle Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 12 budynkach zaplanowano ponad 500 mieszkań na długoterminowy najem. Nabór wniosków ma ruszyć jesienią.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: zwalcza ból?
1: Woltaryk!
0: Kto?
1: Woltaryk! Woltaryk!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Została ostatnia reklama.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: A w tym wydaniu poruszę sporo tematów z Poznania, ale nie tylko, bo na przykład zajrzymy do Lubonia. Sprawdzę, co z budową hali w tym mieście. Będzie też o kontroli punktów gastronomicznych w Wielkopolsce. Zostańcie ze mną, bo to wszystko już w tym kwadransie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy magazyn. Punkty gastronomiczne w Wielkopolsce pod lupą sanepidu. Od tego tematu zaczynamy to wydanie programu.
14: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna cykl weekendowych kontroli. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
15: To warto wiedzieć.
14: Bezpieczeństwo sanitarne jest naszym priorytetem, dlatego kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. W okresie letnim przy wysokich temperaturach rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, a inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności. Wyniki będą publikowane na bieżąco. Dbamy o najwyższe standardy, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.
13: Kontrole będą trwały do 27 września.
15: Zmieniamy temat.
13: W naszym magazynie będzie teraz o mieszkaniach, a dokładnie o pewnym programie.
16: Program Społecznej Agencji Najmu nabiera tempa. On rozwija się zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne osoby otrzymują mieszkania. Do tej pory ZKZL przekazał łącznie ponad 60 lokali w programie. Zainteresowanie programem rośnie i aby odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków, ZKZL stale poszukuje nowych lokali, które mogłyby zostać włączone do tego programu. Myślę, że program SAN to bardzo dobra opcja dla właścicieli. Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym. Te dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten model współpracy jest korzystny zarówno z perspektywy najemców, jak i właścicieli mieszkań. Uczestnicy programu, którzy odebrali klucze, pozytywnie reagują na stan lokali, na warunki mieszkania.

0: odpowie na potrzeby osób poszukujących stabilnego najmu. Te zgłoszenia mieszkań można zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie san.poznań.pl. Więcej szczegółów można też poznać na stronie internetowej ZKZR.
1: Mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodam, że sporym zainteresowaniem cieszy się też program Mieszkanie do Remontu.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
1: W naszym magazynie teraz zabierzemy Was do Lubonia. Będzie o hali, która ma powstać w tym mieście.
3: Kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy budowę hali widowiskowej, koncertowej przy Ośrodku Kultury na około 200 osób. Tym samym będziemy mogli w większym zakresie zapraszać teatry, w tym współpracując z Teatrem Muzycznym, choćby na wspaniałe przedstawienia dla mieszkańców, którzy przyjdą na te przedstawienia pieszo.
1: A gdzie obecnie odbywają się spektakle, różne wydarzenia?
3: W mniejszym zakresie, w Ośrodku Kultury, ale to przy publiczności do 100 osób, to zdecydowanie za mało. A gdy chcemy zrobić już coś większego, wykorzystujemy naszą halę sportowo-widowiskową, ale nie ma tam takiej atmosfery kameralnej.
1: Mówiła Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń. A my wracamy do Poznania. Rusza przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas pracy nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono warszawską i krańcową. Dalej kierowcy mogą kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do 30 września.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
1: Mamy lato, a więc sporo osób planuje wolny czas, a ten wolny czas można spędzić w naszych wielkopolskich lasach, również w okolicy Poznania. A dziś ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
4: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Tak, szczególnie, chociaż już też widzimy to, że cały rok są w zasadzie szeroko odwiedzane, ale no wakacje to jest ten szczyt sezonu turystycznego i rzeczywiście na terenie naszej poznańskiej dyrekcji lasów, głównie w Wielkopolsce, możemy wiele miejsc ciekawych zwiedzić.
1: Dziś do mojego studia przyszedł pan z mapą, tak?
4: Tak, przyniosłem mapę, taką tradycyjną mapę papierową, którą mamy jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu do dyspozycji dla Państwa, jak się spotykamy z mieszkańcami regionu na wszelkiego rodzaju piknikach, festynach, to zawsze ją mamy pod ręką, rozdajemy, ponieważ tutaj też oprócz tego, że widzimy, jakie mamy szlaki turystyczne i gdzie te nasze nadleśnictwa sięgają, z tyłu tej mapy mamy konkretne już propozycje wycieczek, to co możemy zobaczyć. I tutaj rzeczywiście tego troszkę jest.
1: To może pokrótce powiedzmy, jest tego tyle, że nie starczyłoby nam naszego czasu antenowego, ale pokrótce powiemy między innymi, co czeka na wszystkich mieszkańców, którzy zdecydują się właśnie, by skorzystać z takiej mapy.
4: Tutaj kilka takich najważniejszych, może na teraz, informacji, to polecam szczególnie wybrać się do nadleśnictwa Koło. To już teren Wielkopolski Wschodniej, ale tam mamy wyjątkowe miejsce, które nadleśnictwo Koło wraz z gminą i ze stowarzyszeniami archeologicznymi utrzymuje. To są, my je nazywamy tak, wielkopolskimi piramidami, czyli miejsca pochówków, grobowców megalitycznych, no robią wrażenie, bo to wiek szacowany ponad 5000 lat, także warto ten park kulturowy zobaczyć.
1: To nieco dalej Poznania, a bliżej jest stolicy Wielkopolski?
4: Bliżej to na pewno Mała Białowieża i Czeszewski Las, czyli nadleśnictwo Jarocin, przeprawiamy się Wartą poprzez promem po prostu płyniemy przez Wartę, promem liniowym i uwaga, promem sterują leśnicy, którzy 2 lata patent sternika śródlądowego robili, także to jest na pewno miejsce wyjątkowe, miejsce, które podziwiał również Henryk Sienkiewicz i pisał w swoich powieściach o tych właśnie lasach żerkowsko-czeszewskich.
1: A tutaj widzę też jest wieża widokowa z głową w chmurach.
4: Tak, i to jest miejsce obok Leszna, tutaj na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa. Miejsce również bardzo ciekawe, możemy wdrapać się, wejść na szczyt wieży drewnianej, widokowej i podziwiać właśnie tą panoramę lasów na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa.
1: Co jeszcze ciekawego można zobaczyć?
4: Na pewno tu z bliskiej naszej poznańskiej perspektywy ciekawymi miejscami może pochwalić się nadleśnictwo Włoszakowice. No Państwo na pewno znają Boszkowo, Jezioro Dominickie, słynne miejsce nie tylko dla Wielkopolan, ale tam też mamy miejsca przyrodniczo bardzo ciekawe. Mamy tam populację jelonka rogacza, on teraz właśnie w czerwcu, czyli owada największego chrząszcza, będzie miał rójkę, będą latać te jelonki, można nagrać filmy, zobaczyć jak one ze sobą walczą, bo te walki

0: samców i jelonków przypominają zapasy sumo. No one się po prostu przepychają na gałęzi i próbują czy też na pniu zrzucić jeden drugiego.
1: I powiedzmy słuchaczom, że jelonki rogacze przypominają...
0: No przypominają po prostu jelenie, no bo stąd ta nazwa tych żuwaczek. One mają po prostu takie charakterystyczne, wręcz majestatyczne te żuwaczki, duże. No jest to duży owad, on robi przez to też wrażenie. Także warto wyjechać, pojechać na leśnictwo w Oszakowice, zobaczyć ten spektakl przyrody. Tam też mamy takie miejsce nietypowe dla Wielkopolski, bo retorty kojarzą nam się z Bieszczadami, a tam jest jedyna taka na naszym, w naszym regionie Wielkopolski czynna retorta, gdzie jest wypalany węgiel drzewny.
1: Czyli jeśli ktoś nie chce wyjechać w Bieszczady, w nasze polskie Bieszczady, no to może tutaj nieco bliżej właśnie mieć trochę namiastkę tego regionu.
0: Tak, zgadza się. I też przy tej mapie warto powiedzieć o tym, że jak ją weźmiemy w ręce, to ona nie jest zbytnio szczegółowa. To jest... pewien zarys, kontur takiej naszej...
1: Czyli jak ktoś lubi konkrety, hasłowo.
0: Jak ktoś lubi konkrety, to powinien ściągnąć sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. I to do tego zawsze namawiamy. Ta aplikacja jest przez Lasy Państwowe utrzymywana darmowo od bodajże 2013 roku. Każdy z Państwa powinien taką aplikację sobie pobrać i używać ją. Tam są szlaki, to jest wszystko w powiększeniu, są różne mapy i na pewno Państwo w lesie się wtedy nie zgubią.
1: Zachęcamy do leśnych klimatów, szczególnie w wakacje, które dosłownie za chwilę, ale przy okazji może też przypomnijmy, jakie zasady obowiązują tych, którzy do lasu przyjeżdżają.
0: Tak, to taki leśny savoir vivre, jak my to nazywamy. No tak, żeby Państwu tutaj przybliżyć naszym słuchaczom, to poznańscy leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 25 nadleśnictw, my rocznie zbieramy śmieci, których koszt utylizacji to 3 miliony złotych. Jakbyśmy to śmieci zebrali w kubły takie, które każdy z nas przy domu ma, to jest 65 tysięcy kubów, czyli patrząc na Leszno, które tutaj mamy blisko miasto 70-tysięczne, no to to takie Leszno zbieramy, można powiedzieć. Także to jest cały czas za dużo, to jest wstyd dla nas Polaków, że my w tych lasach zostawiamy śmieci, dlatego pracujemy z młodymi pokoleniami poprzez edukację. Widzimy, że wśród już młodszych pokoleń to jest w ogóle absolutnie passé. Mamy problem gdzieś właśnie pod dużymi miastami. Tutaj Poznań niestety pokazuje nam to, że są to śmieci już często jakieś takie specjalistyczne, my to nazywamy, czyli jakieś opony, pozostałości elementów samochodów, czyli ktoś tego nie chce zutylizować w sposób legalny, wywozi to do lasu. No ale też walczymy z tym poprzez działania Straży Leśnej, Policji i Straży Pożarnej.
1: A niektóre z tych odpadów mogą przyczynić się do pożaru, szczególnie gdy mamy upały?
0: Oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy sytuację niedawno, całkiem niedawno, bodajże 2 miesiące temu, blisko Poznania, Biskupice, Państwo kojarzą, były wyrzucone do lasu rozpuszczalniki, ustalili to strażacy, substancja łatwopalna, popakowana w karnistry, ktoś po prostu wyrzucił ponad 600 litrów. Także to się zdarza cały czas. Ale też mówiąc o takim po prostu turyście, który idzie do lasu, to zasada niezostawiania po sobie śladów jest bardzo dobrą zasadą, a wręcz i wielu z naszych słuchaczy, bo też takich spotykamy w lesie, idzie krok dalej i zabiera torbę i sami jeszcze te śmieci do domu zabierają ze sobą i wyrzucają, co jest bardzo dobrą postawą.
1: I tu mi się przypomina akcja Zabierz 5 z lasu?
0: Tak jest, Zabierz 5 z lasu, akcja Lasów Państwowych. I taka postawa jest jak najbardziej na czasie. Dodatkowo, jeśli nasz wzrok jest zawsze i słuch wytężony, jeśli widzimy gdzieś, będąc w lesie, jakieś zarzewie ognia, dymu, no to od razu alarmujmy na 112. To jest dobra praktyka. Cały czas pamiętajmy o tym, że lasy w Polsce są w czołówce, jeśli chodzi o palność lasów w Europie, po Hiszpanii i Portugalii, także warto też odnotować, że większość tych zdarzeń, które my poprzez 112 właśnie otrzymujemy o pożarach lasów, czyli można powiedzieć, że nasi mieszkańcy są wyczuleni i szybko alarmują.
1: Niestety w lasach jest nadal sucho, pożar więc nie trudno. A mimo, że to początek lata, to już doświadczyliśmy upałów w Poznaniu i regionie, ale na tym nie koniec.
2: W upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też, w cudzysłowie zapobiegawczo, utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim w tych letnich miesiącach.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Witajcie, mam sporo tematów z Poznania i regionu. Nie zabraknie też tych bardzo letnich. Zostańcie ze mną, to się o tym wszystkim przekonacie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
4: Sprawdzam w Wielkopolsce.
1: Na początek region. Czujność, szybka reakcja i wspólne działanie pozwoliły uratować życie 53-letniemu mieszkańcowi gminy Rokietnica.
5: Do tego zdarzenia doszło w Napachaniu. Wówczas policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pełnili służbę patrolową na terenie tejże miejscowości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił mężczyzna, który w pośpiechu próbował dostać się do jednego z domów jednorodzinnych. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli na miejsce, chcąc ustalić przyczynę jego zachowania. Już po chwili przez okno budynku zauważyli wydobywający się ze środka dym. Sytuacja stała się jasna. Mężczyzna, jak się później okazało, brat właściciela posesji, próbował dostać się do środka, ponieważ podejrzewał, że jego bliski może znajdować się w niebezpieczeństwie. Widząc realne zagrożenie dla osoby przebywającej wewnątrz budynku, policjanci natychmiast przystąpili do działania. Razem z bratem poszkodowanego podjęli próbę sforsowania drzwi wejściowych. Po skutecznym wyważeniu drzwi weszli do zadymianego wnętrza i rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń. Szybko w środku odnaleźli na korytarzu 53-letniego mężczyznę. Był nieprzytomny, miał utrudniony oddech i słabo wyczuwalny puls. Widoczne były także obrażenia w postaci poparzeń w okolicy jego oczu. Liczyła się wówczas każda sekunda. Poszkodowany został niezwłocznie wyniesiony na zewnątrz, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach, jak się okazało, niezwykle pomocne okazało się również doświadczenie sierżanta Andrzeja Wilhelma z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który poza służbą w policji jest strażnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu. Zdobyta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wiedza pozwoliła sprawnie ocenić zagrożenie i skutecznie działać w warunkach zadymienia. Po ewakuacji mężczyzny policjanci zlokalizowali także źródło zagrożenia. Okazało się nim garnek z olejem pozostawiony na włączonym piekarniku. Ogień po otwarciu drzwi domu i dostaniu się tam większej ilości tlenu na moment sięgnął sufitu, a zadymienie objęło znaczną część budynku. Funkcjonariusze ugasili źródło ognia i wynieśli naczynie na zewnątrz, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Ich szybka reakcja pozwoliła ograniczyć straty materialne oraz wyeliminować zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy 53-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie w sytuacjach zagrożenia mają szybka reakcja, odpowiedzialność i współpraca. Gdyby nie czujność i determinacja brata poszkodowanego, który jako pierwszy zauważył zagrożenie i próbował dostać się do środka, pomoc mogłaby nadejść zbyt późno. Z kolei natychmiastowa interwencja policjantów, ich profesjonalizm oraz doświadczenie pozwoliły skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową i uratować ludzkie życie.
1: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
4: To warto wiedzieć.
1: Ogród miododajny powstanie w północno-wschodniej części poznańskiej Cytadeli, dokładnie tam, gdzie znajduje się niewykorzystywany od lat amfiteatr.
6: Wykonawca tej inwestycji przejął plac budowy i teren ten nie będzie dostępny dla spacerowiczów w trakcie prac. Aktualnie wykonawca przygotowuje przestrzeń do robót budowlanych, a w kolejnych krokach przystąpi do rozbiórek i prac ziemnych, w tym przeprofilowania terenu na potrzeby ogrodu tarasowego. Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, takie bardziej energiczne. W sumie kompozycję stanowić będzie ponad 80 gatunków bylin, docelowo ponad 11 tysięcy sztuk. Tym bylinom towarzyszyć będą krzewy stanowiące szkielet i wzbogacenie kompozycji. Do tego też planowane jest nasadzenie kilkunastu drzew. Uzupełnieniem inwestycji będzie też mała architektura.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a w ogrodzie pojawią się m.in. tablice edukacyjne i ławki. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
7: Do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej, tam będą wymieniane tory, także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek aczkolwiek no nie ma co ukrywać, zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska, po to żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane, zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane.
1: Tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Parowóz Blues Express w trasę z Poznania wyruszy już 4 lipca. Traktujemy Blues Express jako ikonę Wielkopolski. Tak marszałek Marek Woźniak zachęca do udziału w 34. edycji kultowego festiwalu muzycznego.
8: Nadal jeszcze ma w sobie tyle świeżości, że przyciąga fanów nie tylko z regionu, ale spoza regionu. Więc myślę, że w tym okresie letnim zwłaszcza taka impreza, która jest niestandardowa, nieporównywalna z czymkolwiek innym, no jest rzeczywiście dla Wielkopolski wartością i tą wartość chcemy cały czas konsekwentnie wspierać i realizować. Bez wątpienia to jest taka możliwość podróży w taki zakątek Wielkopolski, który pewnie wszyscy normalnie by nie dotarli. Zakrzewo to już jest jakby pogranicze z Pomorzem, a też miejsce historycznie bardzo ważne dla nas. Siedziba rodła przez długi czas, więc te wątki również myślę przy okazji można poznać. No i rzeczywiście ta łączność wewnątrzregionalna i taka budowa wspólnej tożsamości jest na pewno przy tej okazji możliwa do zrealizowania. No i myślę, że ta atrakcja, która jest dla wielu osób ważna, czyli autentyczna lokomotywa parowa ciągnąca pociąg, niespotykana już dzisiaj na co dzień często, więc połączenie naszej aktywności w parowozowni w Olsztyn i możliwości technicznych realizacji takiego pociągu nadal istnieje i to też jest pewna wartość.
1: Henryk Szopiński, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Blues Express, podkreśla.
9: Rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zakrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert. No po kolei mamy dworce w Obornikach, jak wspomniałem, po raz pierwszy w historii festiwalu. Później Rogoźno, Chodzież, Piła, Krajenka Złotów, Zakrzewo. Na poszczególnych dworcach no to zespoły w Obornikach to będzie lokalna grupa bluesowa, ponieważ trochę to organizowaliśmy ad hoc. Musieliśmy zmieniać z powrotem rozkład jazdy, ponieważ ta propozycja była taka nie do końca oczywista. Więc ten Blues Balon. Później w Rogoźnie gra taka polska-niemiecka formacja Dutch Boogie. W Rogoźnie goście z Ukrainy, Aleks Dol w trio, w Chodzieży Alex Dolgow trio, w Pile goście z Białorusi The Road Dogs, w Złotowie Tomek Kruk z zespołem Mojo i w Zakrzewie The East Coasters. Od lat rozpoczynamy festiwal dzień wcześniej. Kiedyś to była Pilska Wyspa, później ulica Śródmiejska w Pile, a teraz od kilku lat gramy w takiej zaprzyjaźnionej nomen omen fajnej smażalni Dwa Braty nad jeziorem Płotki w Pile, gdzie dwie formacje bluesowe zagrają na inaugurację tego festiwalu. Myśmy to nazwali na takie nasze potrzeby Blues Express poczekania, bo niektórzy przyjeżdżają dzień wcześniej i sobie czekają na to wydanie główne, które jest 4 lipca. No i oczywiście później koncert finałowy nad jeziorem Proboszczowskim. Tam goście z Niemiec, z Szwecji, z Wielkiej Brytanii i oczywiście dwa zespoły polskie. Z Polski Boogie Boys i poznańska grupa Boogie Chili. Czyli cały czas też jesteśmy bardzo tutaj osadzeni nasz regionalnie, Wielkopolsko. A później, w czasie tego koncertu finałowego jeszcze znakomita szwedzka grupa, bardzo młodzi, ale bardzo dynamicznie, świetni ludzie. Ja ich widziałem na festiwalu, w fajnym festiwalu w Norwegii, Blues in Hell. I tam postanowiłem ich zaprosić. Zespół ze Szwecji Blue Benders, Chrissy Matthew z Wielkiej Brytanii i ekipa, która już wspomniałem, gra na dworcu w Rogoźnie, czyli Dutch Boogie. No i Boogie Boys. I kończymy przed 1 w nocy. O godzinie 1 pociąg startuje w drogę powrotną do Poznania. z, mam nadzieję, z zmęczonymi, ale zadowolonymi, szczęśliwymi pasażerami. To się bardzo zmienia. No, festiwal już ma swoje lata, jest bardzo, bardzo pełnoletni. Kiedyś to byliby w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są wczasowicze z nadokolicznych jezior, turyści, miejscowa społeczność. No dzisiaj jest, tak powiem, publiczność jest bardzo wymagająca. I to nie dotyczy tylko jak propozycji tych artystycznych, ale także pogody. Więc jesteśmy, ponieważ to jest impreza w dużej części, bo niektóre, nie wszystkie perony są zadaszone, w dużej części jest plenerowa, zależna od pogody. Zawsze patrzymy no, z takim dozą niepokoju w niebo, jak to będzie. Ale to, co jest ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: Marek Nitkowski, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, dodaje.
10: Parowozownia w Olsztyn, która jest instytucją kultury, udostępnia nam lokomotywę i wagony. My na co dzień używamy tej lokomotywy na realizowanie przewozów w okolicach Olsztyna, czy to do Zbąszynia, czy to do Leszna. Lokomotywa przyjedzie, będzie gotowa i będzie także możliwość zobaczenia tego sprzętu. Chcę zaznaczyć, że Koleje Wielkopolskie są jedynym w kraju przewoźnikiem, który realizuje przewozy wszystkimi środkami transportu. Lokomotywą parową, trakcją spalinową, elektryczną. No, do wodoru jeszcze mamy trochę czasu. Będą inne parowozy w międzyczasie, aniżeli piękna Helena. Dzisiaj parowozownia w Olsztyn ma dwa parowozy i będzie wystawiony taki, który będzie gotowy.
1: A w niedzielę, 5 lipca o godzinie 1 w nocy, Blues Express ruszy w drogę powrotną do Poznania.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie o budowie mieszkań w Poznaniu. W programie też dłuższa rozmowa w studio z Agnieszką Nowak-Dębińską z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Będzie m.in. garść letnich porad, jak dbać o nasze rośliny, szczególnie w upałę. W programie powiemy też o inwestycji na osiedlu kwiatowym w Poznaniu.
4: To warto wiedzieć.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina.
11: To właśnie tam, w miejsce starych baraków, powstanie 161 mieszkań komunalnych. To postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w listopadzie 2025 roku. Otwarcie oferty nastąpiło 16 marca. W przetargu wzięły udział 4 firmy i po analizie złożonych propozycji 30 kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę. Dalsze jednak rzeczy związane z podpisaniem umowy zostały wstrzymane ze względu na odwołanie do przetargu. Teraz już ta procedura się zakończyła, więc już za moment będziemy zawierać umowę i głównemu wykonawcy zostanie przekazany teren robót. Przy Kopaninie powstanie 161 lokali. To będą 3-5 kondygnacyjne budynki. Będą to lokale 1, 2 i 3 pokojowe, ale też oczywiście projekt tego osiedla obejmuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Zaplanowano plac zabaw, parkingi, pomieszczenia do przechowywania rowerów czy infrastrukturę, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnościami. Myślę, że bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla seniorów i rodziców z moimi dziećmi, będzie fakt, że w każdej klatce schodowej będzie znajdować się winda. Myślę, że to spore ułatwienie i duży komfort dla tych osób. Ważnym elementem tej inwestycji jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować tą inwestycję. No i mam nadzieję, że już wkrótce na Kopaninie pojawią się pierwsze maszyny, które przystąpią do realizacji tego właśnie projektu.
1: A mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
4: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę, a w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
12: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Witam pięknie.
12: Witam również.
1: Naszą rozmowę zaczniemy od Krzysztofa.
12: Informowaliśmy już Państwa wcześniej, że nasz dąb Krzysztof bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację Gaja na drzewo roku 2026. Od 1 czerwca można głosować między innymi na Krzysztofa. Serdecznie i gorąco zachęcamy do oddawania głosów, bo czas mija już w tym miesiącu. Na oddanie głosów mamy czas tylko do 30 czerwca. czerwca. W tajemnicy powiem, że Krzysztof jest w czołówce, że mamy o co walczyć, mamy o co się bić. Przypomnę, że jeżeli uda nam się zdobyć tytuł Drzewa Roku, Krzysztof przejdzie do europejskiego konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Dlatego gorąco i serdecznie zapraszamy. Głosowanie jest proste. Wchodzicie Państwo na stronę drzeworoku.pl, logujecie się tam Państwo, podając swojego maila. Na maila przychodzi link, do którego trzeba wejść i po prostu zagłosować na Drzewo Roku. Warto zajrzeć do spamu, bo mamy sporo głosów, że takie maile nie dochodzą. Niestety lądują one w spamie, także warto zajrzeć, sprawdzić i oddać głos na Krzysztofa. Mamy się o co bić.
1: A kto nie widział tego wyjątkowego drzewa na poznańskiej Wildzie, warto by odwiedził to miejsce i schował się chociażby w cieniu.
12: Zgadza się, zwłaszcza, że jest co podziwiać. Krzysztof, no mimo swojego sędziwego wieku, jest pięknym, dorodnym drzewem. Jego wiek szacowany jest między 250 a 300 lat. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i stoi tak naprawdę w sercu Wildy, przy ulicy Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Daje cień bawiącym się dzieciom i daje dużo radości z samego bycia, że jest piękny, że możemy go podziwiać. Warto też dodać, że jakiś czas temu zebrano żołędzie z Krzysztofa. Pobliskie szkoły otrzymały owoce Krzysztofa, żołędzie, aby wyhodować sadzonki. Udało nam się dotrzeć ostatnio do szkoły podstawowej na Wildzie, gdzie rosną dwa małe krzyśki. Mają się bardzo dobrze, są pielęgnowane przez pana pracownika ze szkoły. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają, zapraszamy na Facebooka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu albo na naszą stronę. Tam można podziwiać zarówno Krzysztofa, jak i małe krzyśki.
1: Czyli jest nadzieja, że z tych małych drzewek wyrosną ogromne dęby.
12: Taką mamy nadzieję. Pewnie już tego nie doczekamy, ale duża szansa jest, ponieważ faktycznie pieczołowicie się nimi zajmuje pan, który tam pracuje.
1: To może teraz z poznańskiej Wildy przeniesiemy się na poznańską Cytadelę, bo tam również dzieje się i to sporo.
12: Zgadza się, na Cytadeli oczywiście. Może zacznę od tego, że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do ogrodu kwiatów letnich. Jest wymieniana ekspozycja z kwiatów wiosennych, już sadzone są kwiaty letnie. Także za chwilę będziemy mogli podziwiać piękny kobierzec kwiatów.
1: Jakich na przykład, powiedzmy, jakie gatunki zobaczymy na poznańskiej Cytadeli?
12: Nie zdradzę gatunków. Powiem tylko, że będzie kolorowo, pięknie i pachnąco. A gatunki zapraszamy, żebyście Państwo przybyli na Cytadelę i obejrzeli.
1: To muszę sobie jakiś weekend zaplanować. Widzi Pani, zorganizowała mi Pani weekend, bo jestem ciekaw, co będzie w tym miejscu.
12: Koniecznie. Warto zajrzeć też do rozarium. Tam rosną nasze kijanki, które wiosną apelowaliśmy, aby nie wpuszczać psów, bo był złożony skrzek. Kijanki mają się coraz lepiej, są coraz większe. Widać je, jak pięknie już sobie pływają i radzą.
1: Jest coś dla oka, ale przede wszystkim dla ucha.
12: Tak, zgadza się. I dla oka, i dla ucha, i dla węchu. Proszę Państwa, kwitną lipy. To jest obłędny zapach. To naprawdę warto się wybrać na spacer, choćby dla samego zapachu lipy. Ale jeśli wsłuchamy się w to, będzie słychać dźwięczenie pszczół i innych owadów zapylających. Po prostu poezja, zarówno dla ucha, oka i węchu.
1: Nie zapominajmy, że lipa pięknie pachnie, ale jest bardzo zdrowa.
12: Zgadza się, lipa jest bardzo zdrowa, a biorąc pod uwagę, że mamy małą pasiekę naszą na Cytadeli, także tym bardziej się cieszymy, bo będzie miód lipowy, który z pewnością, tak jak w poprzednich latach, przekażemy pewnie seniorom.
1: Teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu.
12: Mamy od Państwa wiele zapytań o miejsca do grillowania i na ognisko. I Zarząd Zieleni Miejskiej ma dwa takie miejsca w Poznaniu. Jest to polana biwakowa przy Parku Szelongowskim. To jedno z najbardziej popularnych w mieście i lubianych miejsc do organizacji ogniska. I oczywiście nasze szachty. malowniczy teren rekreacyjny na południu Poznania. I o ile w przypadku polany biwakowej nie obowiązują żadne zapisy, decyduje po prostu kolejność przybycia, to w przypadku chęci organizacji ogniska czy grilla na szachtach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja i wystarczy wysłać zgłoszenie na adres kancelaria@zzmpoznań.pl i poczekać na potwierdzenie. Mówiąc o ogniskach i o grillach, pamiętajmy, rozpalamy ogień wyłącznie w przygotowanych do tego miejscach. Nie pozostawiajmy ogniska bez nadzoru i po zakończeniu dokładnie należy zgasić ogień i oczywiście zabrać ze sobą śmieci, tak aby kolejne osoby również mogły skorzystać z tego miejsca. Na pewno niedługo już będę mogła Państwa poinformować o oddaniu Parku Czarneckiego. Trwają ostatnie odbiory techniczne, także z niecierpliwością wielką czekamy na Park Czarneckiego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata będziemy mogli cieszyć się z ogródków Zakrzewskiego. Tam również trwają już próby przy fontannie. Widać, że te prace toczą się pełną parą i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zakończymy. Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły też remont kładki na Cytadeli. Natomiast z takich ciekawych rzeczy rozpoczyna się remont w amfiteatrze na Cytadeli, gdzie powstanie ogród miododajny. Przy okazji pobytu na szachtach warto zwrócić uwagę, apelowaliśmy do Państwa, że gdzieś tam do pierwszego tygodnia lipca, do końca pierwszego tygodnia lipca możliwe będą utrudnienia w poruszaniu się alejkami spacerowymi, z tego względu, że we współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich prowadzone będą prace pielęgnacyjne. Do tych prac niestety zmusiła nas troszkę pogoda ostatnia. Silne burze, deszcze spowodowały, że sporo suchych gałęzi jest połamanych i ze względów bezpieczeństwa musimy po prostu je usunąć.
1: Pozwoli pani, to teraz muszę zapytać o pewien wyjątkowy park. Park astronomiczny w Poznaniu.
12: Zgadza się, mamy piękny park imienia Jana Heweliusza. Od 2020 roku w jego centralnej części stoi 8 wykonanych przez wielkopolskiego artystę Krzysztofa Wizę rzeźb. Wszystkie rzeźby wykonane są z konarów drzew i spotkać tam możemy między innymi patrona parku Jana Heweliusza, Mikołaja Kopernika, Małego Księcia, postaci związane z astronomią, wyobraźnią i odkrywaniem wszechświata. Jak często z drewnem bywa, wymaga ono troski. Działanie deszczu, słońca, mrozu i pleśni odciska oczywiście swoje piętno na drewnie. Dlatego w tym roku zadbaliśmy o te rzeźby i ponownie zostały zaimpregnowane. Dzięki temu drewno dłużej zachowa kolor i kształt, a figury będą chronione przed warunkami atmosferycznymi. Z pewnością nie jest to jeden z popularniejszych parków w Poznaniu, jednakże gorąco zachęcamy do odwiedzenia, bo jest po prostu pięknie.
1: Lato to taki czas, gdy no, trzeba szczególnie dbać o te rośliny.
12: Z pewnością warto jest regularnie podlewać. Może nie jakieś duże ilości, ale regularnie. I nie wystawiać ich na ostre promienie słońca. Ale mówiąc o roślinach, nie zapominajmy też o ptakach. Nasi mali przyjaciele potrzebują wody, szczególnie w mieście. Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
1: Również dla owadów?
12: Zgadza się. Wystarczy do małego podstawka włożyć kilka kamyków, aby owad mógł przysiąść, żeby się nie utopił i uratujemy im życie.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
12: Na koniec serdecznie zachęcam jeszcze do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Już niedługo będziecie Państwo mogli znaleźć informacje o planowanych przez nas spacerach dendrologicznych na poznańskiej Cytadeli. Wszelkie informacje o terminie, o możliwości zapisów znajdziecie Państwo właśnie na naszej stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszam.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie, w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu. Mówiła
12: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Ja pani bardzo dziękuję za to spotkanie i co do zobaczenia, do usłyszenia.
12: Dziękuję również, mam nadzieję na kolejne spotkanie z państwem.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania. Będzie o zielonych punktach kontrolnych.
13: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając na taki punkt kontrolny, powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator. Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne. One są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka.
1: A tymczasem Kobylnica i Luboń to 2 nowe miejsca na mapie zielonych punktów kontrolnych w powiecie poznańskim. Czas na osiedle kwiatowe w Poznaniu. Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na osiedlowych ulicach. Zmiany mają na celu uporządkowanie oznakowania i poprawę bezpieczeństwa. Obecnie trwają prace związane z wymianą i montażem znaków pionowych. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca lipca. Do czasu zakończenia wszystkich prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć, ponieważ oznakowanie poszczególnych ulic zmienia się sukcesywnie. Całkowity koszt wdrażania nowej organizacji ruchu wynosi prawie 150 tysięcy złotych.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym sporo tematów z Poznania, ale też z regionu. A na początek poznańska ławica, tym razem nie będzie o lataniu. Część lotniska nie jest wykorzystywana do operacji lotniczych, dlatego wydzielono ją i przygotowano do organizowania eventów.
14: Pierwszym z nich jest święto amerykańskie 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
4: Wkrótce.
14: I wraz z estradą, szefostwem 5. Korpusu organizujemy piknik rodzinny. Marcin Życimski, jestem szefem strategii i rozwoju w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Na tym pikniku, no przede wszystkim, będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, no oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię, więc będzie to naprawdę imponujący pokaz. Jeśli chodzi o scenę, to tutaj mamy doświadczenia i we współpracy z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej mamy ustalenia i każdorazowo analizujemy pod kątem bezpieczeństwa tej imprezy. Scena, która jest odwrócona tyłem do drogi startowej, nie wpływa na funkcjonowanie statków powietrznych. Natomiast jeśli chodzi o sam pokaz, on oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie może odbyć się w trakcie wykonywania operacji. W związku z tym znaleźliśmy takie okienko czasowe, kiedy operacje nie odbywają się i znowuż we współpracy z PASZP-em na tą chwilę wyłączymy lotnisko, tak żeby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa i natychmiast po tym, jak skończymy pokaz, to lotnisko zostanie z powrotem uruchomione, bez oczywiście żadnej kolizji, bez straty w operacjach jako takich, a więc odbędzie się to bez szkody dla naszej podstawowej działalności. No przede wszystkim cieszy nas, że tak nas docenili partnerzy amerykańscy. Tak jak powiedział pułkownik, my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa. Myślę, że dowództwo 5. Korpusu zlokalizowane tutaj no, było tym elementem, który ułatwił wynegocjowanie czy ustalenie tej imprezy na terenie Poznania. No, a Ławica wydaje się być idealną przestrzenią kulturalną, żeby taką imprezę zrealizować.
1: Wydarzenie odbędzie się w piątek, 3 lipca, dzień przed amerykańskim Dniem Niepodległości. mówiliśmy, co na poznańskiej ławicy, a teraz przeniesiemy się do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu.
15: W ostatnich dwóch tygodniach czerwca zaobserwowaliśmy spadek liczby zachorowań na COVID-19, grypę, RSV, krztusiec oraz ospę wieczną i WZWA. Statystyka wygląda następująco. Czerwiec, pierwsza połowa czerwca, 12 przypadków COVID-u. Grypy nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku. Czerwiec, pierwsza połowa RSV, 86 przypadków. Krztusiec, 15 przypadków. Ospa wieczna, 664 przypadki. W porównaniu do maja, gdzie w całym maju było 1112, to jest to spadek. WZWA, czerwiec, 1 przypadek, ale zauważamy znaczny wzrost zachorowań na boreliozę. W samej pierwszej połowie czerwca jest to 173 przypadki, gdzie w całym maju było ich 163, także rzeczywiście liczba zachorowań na boreliozę wzrasta. To też ważny moment, żeby przypomnieć o regularnych badaniach, o ostrożności i żeby zwracać uwagę, czy czasem nie ugryzł nas, nie ukąsił nas kleszcz.
1: Mówiła nam Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W magazynie teraz będzie o suszy. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się z naszymi wielkopolskimi jeziorami. Problem widać gołym okiem.
16: Tej wody, zwłaszcza Wielkopolska, ma bardzo mało. Pojawia się to pojęcie stepowienia. Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. My to obserwujemy w lasach, widzimy to po drzewach. Nawet jeżeli spadnie troszeczkę deszczu, to on bardzo często pojawia się tylko w jeden dzień. To jest jakaś nawałnica, to jest jednodniowe zdarzenie. Natomiast później przez miesiąc na przykład nie mamy ani kropli deszczu. I to niestety powoduje, że mimo że w statystykach rocznych ta liczba wody z opadów jest jakby stała, no to przyroda nie odczuwa tego w ten sam sposób. Zdecydowanie chyba najłatwiej to zaobserwować na dużych zbiornikach. W lasach to też jest widoczne, tylko trzeba troszeczkę wiedzieć, gdzie patrzeć. Mamy zbiorniki, które nam wysychają, mamy bagna, torfowiska, w których woda czasami potrafiła stagnować na powierzchni, także nie dało się na nie wejść zupełnie. Widzimy to też po drzewach. Drzewa czasami troszeczkę mają, można powiedzieć, taki spóźniony zapłon, czyli troszeczkę później pokazują to, że coś jest nie tak. Zazwyczaj, jeżeli mamy takie suche lato, zajmuje im to około półtorej roku, ale my to widzimy, ponieważ na przykład pojawia nam się jemioła. Jemioła, która jest gatunkiem bardziej kojarzonym z drzewami liściastymi, natomiast mamy jej w tej chwili bardzo dużo w lasach sosnowych, w borach sosnowych. Tam, gdzie jeszcze 30-40 lat temu leśnicy by powiedzieli, moi starsi koledzy, że nie ma czegoś takiego, jak jemioła na sośnie, a my teraz mamy całe fragmenty lasu, które są przez nią porażone i to jest sygnał, że drzewa po prostu sobie nie radzą. To są też pojawianie się owadów, takich tak zwanych takich wtórnych, które sygnalizują nam, że drzewo jest osłabione i nie potrafi się przed nimi bronić. I one są tutaj niestety czynnikiem, który po prostu je dobija w tym momencie. Obserwujemy to i chcemy reagować. Także tutaj leśnicy z terenu Wielkopolski przede wszystkim działają w temacie przebudowy lasów, ale też małej retencji, czyli zatrzymywania wody w lesie.
1: A jak my możemy pomóc w taki domowy sposób, że tak się wyrażę?
16: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać, a jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrody. przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Na naszej antenie apelowała
16: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękuję również.
4: To warto wiedzieć.
1: To dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
17: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
1: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia. Czas na podpoznański Luboń.
18: Zbliżają się wakacje i nie może Państwa zabraknąć na naszej plaży miejskiej w Luboniu przy ulicy Rzecznej. Angelika Stefaniak, Urząd Miasta Luboń. Jak co roku planujemy liczne atrakcje, także zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sensoryczne, na animacje, które będą odbywać się przez całe wakacje codziennie o godzinie 18:00. Zajęcia sportowe, seanse kina letniego i wiele innych bezpłatnych atrakcji. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram. Plaża miejska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie rodzin z dziećmi i to właśnie dla nich wymyślamy większość aktywności. Chcemy, żeby to nasze miejsce było przyjazne rodzicom, którzy przychodzą z małymi dziećmi. Szczególnie lubią nasz prysznic.
1: Prysznic?
18: Prysznic, tak. Mamy prysznic i dzieci budują tunele, kanały. Woda z prysznica spływa bezpośrednio do warty, także jest to dla nich wspaniała zabawa. Rodzice mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki, akcesoria do zabawy.
1: Jednym słowem, jeśli ktoś nie wyjeżdża na wymarzone wakacje, to z pewnością w Luboniu nudy nie będzie.
18: Oj, na pewno nie, nudy nie będzie. Dzieciaki będą się świetnie bawić, a rodzice w tej fantastycznej przestrzeni będą mogli wypocząć.
1: Otwarcie plaży w Luboniu już w ten weekend. Warto zajrzeć na stronę internetową tego miasta i zapoznać się ze szczegółami.
4: Zmieniamy temat.
1: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
19: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę.
1: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Mam kolejną propozycję. Zielona przestrzeń nad Wartą i mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla całych rodzin. Tak wyglądać będzie kolejna edycja lata na Madalinie. W tym roku z powodu modernizacji dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie wydarzenia odbywać się będą na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na Bielnikach. Otwarcie już w najbliższy weekend.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Reklama.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek tego wydania Centrum Poznania. Postanowiłem zapytać mieszkańców, jak radzą sobie z upałami.
10: Każdy ma swoje metody. Najlepiej dziś się schłodzić albo, nie wiem, wentylator, aklimatyzacja.
9: Widzę, ciemne okulary są.
10: No, muszą być.
9: Ale w Poznaniu gdzie się schronić przed słońcem?
10: Nie wiem, bo ja wyjeżdżam na działkę.
9: Pani na działce, pod Poznaniem?
10: Ja pod Poznaniem, tak, także ja tam będę.
9: A co, hamaczek pod drzewkiem?
10: Raczej tak, pod drzewkiem, chociaż też może być ciepło, więc zazwyczaj pod wentylatorem.
11: Jak sobie radzić? Pić dużo płynów, w klimatyzacji szukać. Chyba to jest rozwiązanie.
9: Dzień dobry. Widzę, że pan ma ogromny kapelusz na głowie.
12: Dzień dobry, oczywiście.
9: Pan jest przygotowany.
12: Jestem zdecydowanie przygotowany. Jest bardzo przyjemnie, jestem zacieniony, jest chłodno, a przynajmniej na tyle chłodno, na ile się da.
9: Skąd ten kapelusz? Bo zwraca pan uwagę poznaniaków, poznanianek.
12: Po prostu. Przede wszystkim wygoda. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Według powszechnych przekonań pomaga, ale według mnie nie pomaga. Więc jest przyjemnie, chłodno, może też trochę stylowo, ale przede wszystkim praktycznie.
9: No ale są też ciemne okulary, widzę.
12: Tak, oczywiście, na wszelki wypadek.
9: Ale w pana przypadku długi rękaw, nawet kurtka jeansowa.
12: Tak, żeby unikać opalenia, poparzenia słonecznego, przede wszystkim zdrowie.
9: I co jeszcze robić, gdy tak gorąco, gdy żar leje się z nieba?
12: Przede wszystkim krem z filtrem, 50 w torbie, tak. Cały czas.
13: Powiem panu tak szczerze, że no na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza.
9: Jeśli chodzi o ubiór, widzę, klapersy są, tak? Okulary.
13: No są klapersy, są okulary, jest tlen.
9: Jak sobie radzimy? Ochładzamy się, pijemy wodę. Żar leje się z nieba w Poznaniu. Widzę, woda jest?
14: Oczywiście, że jest. Przed chwilą kupiona.
9: I jak sobie jeszcze radzić podczas takich ekstremalnych temperatur?
14: Chować się w cieniu przede wszystkim. W momencie, kiedy są największe upały, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby.
9: A co z ubiorem? Widzę, że okulary ciemne są przede wszystkim.
14: Tak, tak. Słońce dzisiaj dość mocno świeci. Ubiór, no, możliwie cienki. No. Choć też trzeba uważać na oparzenia słoneczne oczywiście.
9: Czyli krem z filtrem.
14: Tak, no ja obecnie nie mam na sobie, nie jestem przykładem w tym aspekcie, ale tutaj polecam jak najbardziej.
15: Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Upały niosą poważne ryzyko oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego. Zwykle objawy oparzenia obejmują zaczerwienienie skóry, ból, wrażliwość na dotyk, świąt, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem oraz ból głowy, gorączka, nudności i zmęczenie. Udar cieplny objawia się podwyższoną temperaturą ciała lub wysoką gorączką, bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami oraz zaburzeniami stanu psychicznego i zachowania. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się powyższych dolegliwości, należy unikać słońca w ciągu dnia, szczególnie między godziną 10 a 14, oraz nosić ubranie, które zasłania ciało. Niezbędna jest ochrona głowy, oczu, jak i skóry. Poza tym należy dobrze się

0: wierzchnią.
1: Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek apeluje.
2: Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych seniorów, naszych dzieci. Wszyscy musimy zadbać też jako pracodawcy o warunki pracy dla ludzi pracujących. I myślę, że jeżeli wszyscy o to zadbamy, to jesteśmy w stanie te dni przetrwać bez żadnych przykrych niespodzianek. To się sprowadza często do bardzo takich prozaicznych czynności, bo kiedy jest bardzo gorąco, to chcemy też podlać nasze ogrody, ale to niekoniecznie musi być dobry pomysł, aby przez cały dzień na nasze ogrody lała się woda, bo oczywiście dostawy wody przez akwanet są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna. Więc z takim apelem też do naszych mieszkańców, do Państwa wychodzimy. Miasto Poznań pamięta przede wszystkim o swoich mieszkańcach i mieszkankach, ale również pamiętamy o zwierzętach. Poprosiliśmy o działania adekwatne do tej sytuacji, zarówno schronisko, jak i nasze zoo, ale też apel do wszystkich mieszkańców, żeby pamiętać również o tym, tak? O naszych pupilach, czworonogach, zwierzętach, które też to będą dla nich bardzo trudne dni i aby też o tym pamiętać.
3: Pamiętajcie, że można skorzystać z naszych zdrojów wodnych i mgławic. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Zdroje wodne to urządzenia, z których wypływa poznańska kranówka, czyli bardzo wysokiej jakości woda do picia, do tego chłodna, co ma znaczenie w upały. Mamy takie urządzenia typu 3 w jednym. One pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka i one znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy Moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego. Mamy także takie zdroje wodne starszego typu, różnego kształtu urządzenia. Je Państwo znajdziecie na Starym Rynku, to są m.in. w kształcie lwów, tak zwane lwy oligoceńskie, a także przy pomniku Bamberki. Mamy zdroje na ulicy Święty Marcin 27 grudnia, przy ulicy Wieniawskiego czy na Placu Wolności. To są urządzenia często będące własnością innych instytucji, jak na przykład ZDM, a przez naszą spółkę eksploatowane. Inny sposób na przetrwanie w mieście w czasie upałów to tak zwane mgławice. To są z kolei urządzenia, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają przyjemną, chłodną mgiełkę, a zużywają przy tym niewiele wody. I je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, pamiętajmy o tym, że można skorzystać z tych mgiełek, ale przy tak ekstremalnych temperaturach na pewno najlepszym wyjściem będzie unikanie upałów, unikanie otwartego słońca. Co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli wszyscy w tym samym czasie zaczniemy napełniać baseny, podlewać rośliny, to ciśnienie w sieci nieuchronnie spadnie. Dlatego nawadnianie zieleni zaplanujmy albo na wczesny poranek, albo na późny wieczór lub nawet noc, jeżeli jest taka możliwość, na przykład przy systemach automatycznego nawadniania. To pomoże nam wszystkim uniknąć takich sytuacji jak bardzo niskie ciśnienie, a w ekstremalnych sytuacjach może nawet brak wody w kranie. Również jeżeli chodzi o podlewanie, utrzymanie ogrodów, róbmy to odpowiedzialnie, zwłaszcza w czasie tych ekstremalnych upałów.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a tymczasem jeśli już mówimy o wodzie, to teraz zajrzymy na Termy Maltańskie.
4: Termy Maltańskie na całe lato przygotowały atrakcje dla poznaniaków, zarówno tych mniejszych poznaniaków, jak i całych rodzin, jak i też tych starszych.
5: Marianna Osyra, Termy Maltańskie.
4: Zapraszamy na plażę. Będą się odbywać przez cały lipiec i przez cały sierpień animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kilka razy dziennie w basenie takie zajęcia fitness, które nazywamy Aquadance. A oprócz tego czekają na Was wszystkie nasze baseny, plaża i nowa plaża, nowa część plaży, którą otwieramy również na początku wakacji. To kilkaset metrów kwadratowych położonych z widokiem na Jezioro Maltańskie. Będą tam dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód dla dzieci, zraszacze i nowe miejsce po prostu do relaksu, do wypoczynku. Baseny kryte, czy cała hala akwaparku oczywiście będzie czynna. Latem otwieramy ją dla Was już od godziny 8 rano. Do tej pory to była 9, więc dla tych, którzy chcą już od rana skorzystać z naszych atrakcji, no to jest pewnie bardzo dobra informacja. Natomiast no nie ukrywajmy, największą atrakcją latem są te baseny wypływowe, baseny zewnętrzne.

0: i zjeżdżalnie zewnętrzne. Wszystkie są czynne, również ta najdłuższa dzika rzeka zewnętrzna, 166-metrowa, także zapraszamy również do strefy dmuchańców, która przyciąga najmłodszych. Dla starszych mamy przygotowaną strefę saun. Do tej pory był to świat saun. Od 15 czerwca otworzyła całą nową przestrzeń na poziomie minus 1. To jest ponad 800 metrów kwadratowych przestrzeni więcej, z 4 nowymi saunami i kilkoma miejscami do relaksu, do wypoczynku. Całość jest pomyślana w ten sposób, że sauny, łaźnie parowe są w takiej strefie określonej jako świat żywiołów. Jest to sauna ogień, sauna ziemia, sauna powietrze, łaźnia woda i łaźnia hamam. Sauna japońska Ganbanyoku, która wycisza, w której są również, czy będą koncerty na misach tybetańskich. Jest pokój imersji, gdzie można się wyciszyć, i duża atrakcja, przepiękne pomieszczenie, czyli tężnia solna. Trochę klimat jak z Ciechocinka, ale no tutaj polecamy, bo można tam głęboko odetchnąć. Ja myślę, że podkreśliłabym to, że przez całe lato w Termach Maltańskich będzie klimat związany z jaskiniowcami, taki prehistoryczny, jakby ubieramy naszą plażę w takim kostiumie prehistorycznym, który podkreśla to, że termy są miejscem, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy i bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić to, że nasza plaża termalna, wszystkie nasze atrakcje mają skłonić Państwa do tego, żeby odłożyć telefon, nie sprawdzać powiadomień co chwilę, tylko oddać się takiemu nurtowi dzikiej zabawy. Wiadomo, że dzieci od razu pobiegną na zjeżdżalnię, rodzice położą się na leżakach, ale bardzo zależy nam na tym, żebyście właśnie tutaj odcięli się, wylogowali się z tego świata cyfrowego, trochę zdecydowali się na taki detoks od ekranu podczas pobytu u nas, usiedli sobie w samochodzie Flintstonów, bo to jest jedna z nowych atrakcji na plaży, takich sezonowych. Nasza scena zmieni się w jaskinie. Zobaczycie również u nas taki telewizor, jak u Flintstonów. Także będzie sporo takich atrakcji nawiązujących do tego świata prehistorycznego, który da dodatkową zabawę, mamy nadzieję, taką dodatkową radość podczas wizyty.
1: A w naszym magazynie kolejny temat. Powiemy o budowie oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu. Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Autorzy tego projektu wskazują, że budowa brakującego oświetlenia ulic na terenie osiedli Uszyna, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Starołęka, Miennikowo, Szczepankowo, Spławie, Krzysinki poprawi komfort użytkowania dróg, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo pieszych. 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED zostanie zamontowanych po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Obecnie trwa opracowywanie czasowej organizacji ruchu, a w drugiej połowie lipca wykonawca przystąpi do prac budowlanych.
1: Całkowite koszty inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Czas na centrum Poznania.
3: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz, bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, znaczy osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum. Także serdecznie zapraszamy.
1: Startują wakacje, więc to doskonała okazja, by wybrać się do tego muzeum. Teraz przypomnienie, to już ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, jednak wiele może się jeszcze zmienić. Wszystko w rękach poznaniaków i poznanianek. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę. Co będzie działo się w naszym mieście?
5: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego, bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść. Oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą. Sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś popularności, ale jakości.
6: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
1: Będzie się działo w te wakacje.
6: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
1: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedlu.
6: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji. Programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Święto Wianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę. Chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
7: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
1: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
7: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesne drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, Część Druga, Rana Gesu, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz licznych filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Bartona, więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Eskara, mamy bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy wszyscy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
1: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe. Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
8: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 1956 roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, takie jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane, czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może że oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
1: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek dłuższa rozmowa. Zagościł dziś u mnie
9: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach.
9: Jeśli spojrzelibyśmy na przyczyny powstawania pożarów, to wciąż ponad połowa tych pożarów to jednak człowiek poprzez swoje nieumyślne najczęściej zachowanie. Jednak duży procent to również podpalenia, więc ważne jest to, jak my szanujemy naszą przyrodę i jak my jako ludzie zachowujemy się i czy nie narażamy siebie, innych, ale także całego ekosystemu na tak wielkie straty pożarowe, bo kilkanaście hektarów lasu to raz, że spalona przestrzeń, zieleń, ale to także setki, jak nie tysiące ton substancji chemicznych, szkodliwych, które przedostają się do naszej atmosfery. To także duże zużycie wody, które jest potrzebne przecież do obrony takiego lasu czy przestrzeni leśnej podczas walki z pożarem, więc to naprawdę duży wysiłek dla całego ekosystemu, który cierpi po prostu. I to jedna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że pogoda, a szczególnie upały, nie pomagają nam wszystkim. I tak jak my jako ludzie chronimy siebie przed narażeniem na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, na jakieś odwodnienie, czy bronimy się przed udarem cieplnym. Tak samo strażacy muszą bronić cały system w zasadzie ochrony przeciwpożarowej i przygotować ten system przed pożarami lasów. Musimy obronić nasze lasy przed pożarem. I tutaj wespół z leśnikami, z lasami państwowymi oczywiście przygotowujemy się. W Wielkopolsce kilkadziesiąt różnych rozpoznań pożarowych w lasach jest już za nami. To przygotowanie prewencyjne, czyli przygotowanie i sprawdzenie dróg, zbiorników przeciwpożarowych to jedna sprawa. Ćwiczenia, które odbywaliśmy także poza granicami kraju, żeby być przygotowanymi na te najbardziej ekstremalne scenariusze, to również za nami. Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie widząc prognozy pogodowe, a wiemy, że wiosna nie była obfita w deszcze i w Wielkopolsce już doszło do 250 pożarów lasów, gdzie w zeszłym roku było to około 200. Najwięcej mamy pożarów takich do 1 hektara, bo strażacy z leśnikami są w stanie opanować szybko takie zagrożenie. Jednak te upały nie spowodują, że to ryzyko powstania pożarów w lasach będzie mniejsze, więc tutaj ponownie rozpoznajemy zbiorniki wodne, bo niestety w Wielkopolsce brakuje wody. Niestety te zbiorniki wysychają i trzeba znaleźć pewną alternatywę, tak by być przygotowanym właśnie na wielkopowierzchniowe pożary lasów. Najgroźniejsze to te pożary wierzchołkowe, czyli te, które przenoszą się w koronie drzew. Silne wiatry, niska wilgotność ściuły leśnej, wysokie temperatury nie pomagają. Mamy taką zasadę 30, to znaczy jeśli mamy temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, wilgotność poniżej 30%, no to są idealne warunki do tego i prędkość wiatru, która rozprzestrzenia się powyżej 30 km na godzinę, to te 3-30 wskazują na takie wysokie, bądź nawet można powiedzieć ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach, jeśli w danym dniu występuje właśnie taka zbiorowość 30, powiedzmy.
1: A możemy powiedzieć o jakichś tutaj konkretnych miejscach w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, które są najbardziej narażone? Mówię o lasach.
9: Musimy pamiętać, że przede wszystkim każdy las iglasty to idealne środowisko do rozprzestrzeniania się pożaru. W Wielkopolsce północno-zachodnia część, tam gdzie mamy Puszczę Notecką, tam gdzie jest najwięcej lasów iglastych i one są w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, to tereny najbardziej zagrożone. Taki bardzo charakterystyczny pożar w Wielkopolsce z lat 90. pożar lasów w Potrzebowicach, to dawne województwo pilskie jeszcze, teren dzisiaj mniej więcej pogranicza Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Pilskiego.
1: Czyli północna część Wielkopolski?
9: Dokładnie tak. To historia pożaru, który trwał kilka godzin, a w trakcie którego spaliło się 6 tysięcy hektarów lasów. To był najbardziej dynamiczny pożar po II wojnie światowej w Europie i drugi pod względem takiego niebezpieczeństwa i ryzyka pożar, drugi najgroźniejszy pożar w Polsce. Dwa tygodnie później paliła się Kuźnia Raciborska. Tutaj ten nasz wielkopolski był najbardziej dynamiczny. Spaliło się, jeszcze raz powiem, w ciągu kilku godzin 6 tysięcy hektarów. Tam w Kuźni Raciborskiej działania trwały kilkanaście dni. Spaliło się więcej hektarów, ale był ten pożar rozciągnięty. Natomiast tutaj Wielkopolskę uratował deszcz, który powstał. O 16:20 zgłoszenie o pożarze. Po północy silny deszcz, który po prostu ugasił ten pożar. Lata 90. to system, który tworzyliśmy w lasach tak naprawdę, to te doświadczenia wtedy lat 90. spowodowały, że dziś mówimy o zupełnie innym przygotowaniu strażaków i nie tylko strażaków, bo także i lasów państwowych do walki z pożarami właśnie na obszarach leśnych.
1: Może też przypomnijmy słuchaczom, że wielkopolscy strażacy mają doświadczenie w gaszeniu pożarów tych takich ekstremalnych w Europie, do których dochodziło, bo też wyjeżdżali pomagać.
9: Myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o przygotowanie, szkolenie, ale także taktykę walki z pożarami. Ten system ewoluuje, to znaczy przyzwyczailiśmy się w jakiś sposób, że mieliśmy dość duży zasób wody do walki właśnie z pożarami przez te minione lata i faktycznie ten sprzęt, przygotowanie, pojazdy, to jest coś niebywałego, co się wydarzyło od początku lat 90. do dzisiaj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który rozwinął się, wszystkie procesy i szkolenia spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. I cały czas odpowiadamy na nowe technologie, na to, co nowego w służbie możemy mieć do dyspozycji, dlatego inwestujemy w rozwój. Natomiast po doświadczeniach z akcji zagranicznych, chociażby z Grecji, gdzie teren był trudno dostępny, piaszczysty, gdzie nie było właśnie tak dużego zasobu wodnego, przestawiliśmy troszeczkę to nasze myślenie o strategii i wypracowanej taktyce na właśnie przygotowanie strażaków do indywidualnych działań w takich sytuacjach, gdzie być może będzie ograniczony zasób wody, gdzie nie będzie mógł jechać ciężki sprzęt strażacki, gdzie będzie trzeba się przemieszczać po prostu pomiędzy drzewami w lesie, tak żeby sprawnie dotrzeć na front pożaru, szczególnie wtedy, kiedy wiatr będzie tutaj naszym niesprzymierzeńcem. I dlatego powstały moduły GFFF, które służą do tego, by poza granicami kraju właśnie z ograniczonym zasobem wody, czyli można powiedzieć z takim plecakiem wodnym, gdzie jest kilkadziesiąt litrów wody, z takimi narzędziami ręcznymi przypominającymi dziabki, które służą do przekopania gleby, tak żeby front pożaru dalej przez ściołę leśną się nie rozprzestrzeniał, z pilarkami, które służą wręcz wycince drzew, tak żeby ograniczyć miejsce, czy wyprofilować takie pasy do ograniczenia rozprzestrzeniania się frontu. To jest ta taktyka, na którą stawiamy i śladem Wielkopolski i Lublina, które kilka lat temu sformowały ten moduł, które szkoliły się poza granicami kraju. Dziś w Polsce inwestujemy w kolejne 5 modułów, łącznie jest już ich 7.
1: A my jesteśmy w Wielkopolsce w Poznaniu i rozmawiamy o zagrożeniu pożarowym. Startuje okres wakacyjny. Wakacje kojarzą się z ogniskami, paleniskami. Właśnie tutaj też chyba powinniśmy zaapelować do wszystkich Wielkopolan, mieszkańców, by byli ostrożni.
9: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po tym okresie wiosennym, gdzie dopiero co skończyliśmy w zasadzie mówić o takich intensywnych działaniach czy zdarzeniach związanych z pożarami traw, ale także pożarami na naszych posesjach albo zgłoszeniami bardziej, które dotyczyły właśnie rozpalenia ogniska blisko zabudowań, blisko budynków, w jakichś beczkach, paleniskach, bo po prostu ludzie wypalali jakieś pozostałości roślinne, czyli w zasadzie bioodpady, tak by to trzeba było nazwać. Więc takie zdarzenia to czas za nami, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie wakacyjnym jesteśmy też w pewien sposób, chcemy odpocząć i to jest naturalne. Bywa, że zostawiamy ogniska, które są niedogaszone, grille, które powodują przecież ryzyko przeniesienia się ognia, czyli rozprzestrzenienia się, czyli de facto ryzyko powstania pożaru, szczególnie wtedy, kiedy zostawiamy te grille czy paleniska blisko budynków. To jest niezgodne z naszymi przepisami, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową naszych obiektów i trzeba pamiętać, że za ten element bezpieczeństwa pożarowego odpowiadamy my sami. Strażacy chodzą na kontrolę w naszych domach, to my jako dorośli, jako ci, którzy też czuwają nad naszą młodzieżą, nad osobami niepełnoletnimi, musimy zwracać uwagę na to, czy zachowujemy się bezpiecznie, czy pozostawiamy na przykład miejsce po naszym grillu, ognisku, bezpieczne, tak żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, a w efekcie niepotrzebnego pożaru na naszej posesji.
1: Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o sprzęty, bo odnoszę wrażenie, gdy upał za oknem, wtedy te sprzęty, choćby ładowarki telefoniczne, one szybciej się nagrzewają.
9: Wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie wtedy, kiedy są poddane takiemu oddziaływaniu słońca czy ciepła, mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Bywa, że zostawiamy nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne na dworze. Ale znów bywa, że ładujemy na przykład hulajnogi czy inne urządzenia w nocy, czyli wtedy, kiedy ich nie używamy. To jest niebezpieczne. Nie chodzi mi tutaj o to teraz, żeby straszyć oczywiście nas wszystkich, że używanie telefonu, tabletu, komputera czy hulajnogi niesie ze sobą od razu ryzyko pożarowe. No tak nie jest, bo to są wyroby, które oczywiście są w jakiś sposób sprawdzane, certyfikowane i one z założenia mają nam pomóc w codzienności. Ale niestety, no znów, kiedy spojrzymy na przyczyny powstawania pożarów, na tą statystykę, czy na te badania, które prowadzą eksperci w dziedzinie dochodzeń popożarowych, no to okazuje się, że właśnie awarie techniczne, oprócz działalności człowieka umyślnej czy nieumyślnej, są tą grupą, która też jest w czołówce, jeśli chodzi o przyczyny powstawania pożarów. Różne awarie techniczne, myślę tutaj nie tylko o dużych przemysłowych halach produkcyjnych, tak, gdzie mówimy o wielopowierzchniowych pożarach, ale także o tych codziennych w naszych domach. Strażacy w Wielkopolsce jeżdżą coraz częściej do pożarów, które są spowodowane ładowarkami telefonicznymi, przegrzaniem się baterii, bateriami, które zapalają się, bo mamy pochowane urządzenia na przykład w naszych kanapach, sofach, czyli w miejscach, gdzie no, jest materiał łatwopalny. Bywa, że hulajnogi, które pozostawiamy do ładowania, czy to w dzień, czy w nocy, baterie z tych hulajnóg również się zapalają, bo mają jakieś mikrouszkodzenia, tak? I te ogniwa po prostu no, pracują i ta energia, to ciepło, które powstaje, w efekcie powoduje pożar. To są realne zdarzenia, z którymi na co dzień się spotykamy. Może nie zawsze o nich słychać, bo no niestety w naszym społeczeństwie to jest tak, że jak temat jest dość często monitorowany, to z czasem powszechnieje czy powszednieje i nie zwracamy na to znów już tak często uwagi. Przecież każdego dnia tak naprawdę na terenie Wielkopolski średnio notujemy od 80 do 100 zdarzeń. Wśród nich bywają wypadki, kolizje. Nie zawsze o nich mówimy, nie codziennie już, bo przywykliśmy do tego. Natomiast to ryzyko pożarowe jest bardzo realne, jeśli chodzi o nasz każdy dom, bo dziś przecież w każdym domu mamy urządzenia elektroniczne, które ładujemy i pozostawienie na przykład takiej ładowarki czy hulajnogi w jedynym wejściu i wyjściu do naszego domu może w efekcie okazać się śmiertelnie niebezpieczne, bo odetniemy sobie jedyną drogę ucieczki. Strażacy apelują do Wielkopolan, do tych, którzy będą przybywali na terenie Wielkopolski podczas wakacji, o rozwagę, o bezpieczeństwo, o to, by zadbać o siebie i by nawet w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy chcemy spędzić ten czas na rekreacji, na takim wyluzowaniu, by jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, o tych podstawowych zasadach, które spowodują, że wrócimy po tym okresie urlopowym, wakacyjnym do codzienności, będąc szczęśliwi, wypoczęci i przede wszystkim bezpieczni, bez niepotrzebnych pożarów, wypadków i innych zagrożeń dla każdego z nas.
1: Na naszej antenie apelował
9: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję.
1: Kolejny temat w naszym magazynie, a dokładnie apel poznańskich policjantów.
10: Rozpoczął się okres letni, a także czas upałów. Pamiętajmy, że niebezpieczne, nawet śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawianie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są naprawdę niebezpieczne, dlatego rokrocznie apelujemy, także teraz, aby nie zostawiać kategorycznie w samochodzie nawet na chwilę dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie. Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawione dla psa sprawy naprawdę nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii. A wobec tego, widząc pozostawione w pojeździe dziecko, reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wcześniej warto rozejrzeć się za właścicielem samochodu, który może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem uważnie słuchajmy oraz wykonujmy polecenia osoby, która obsługuje numer alarmowy, bądź policjanta. Być może usłyszymy polecenie, aby dla ratowania życia wybić szybę w samochodzie. Jeżeli to możliwe, zostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawienia się właściciela pojazdu. W przypadku, gdy doszło do narażenia życia lub zdrowia dziecka, na przykład w przypadku właśnie omawianym, gdyby dziecko wyszło z pojazdu na ulicę lub gdyby pozostawało w nagrzanym, szczelnie zamkniętym samochodzie, wtedy wobec rodzica wszczęte zostałoby postępowanie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka, na którym miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jest ludzkie życie, ale warto i trzeba pamiętać także o zwierzętach. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi wówczas mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.
1: Przypomnę o tym wszystkim, mówił na naszej antenie podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
11: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
1: Zabiorę was też na Szlak Piastowski.
12: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
1: Zajrzymy też do nowego zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
13: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
1: Zaczynamy magazyn. Rusza sezon letni. Za chwilę wakacje. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
11: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieli na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacji. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy, i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+ i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30, więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
14: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frąskowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, w wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
15: Filip Borowiak, rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
1: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
11: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
1: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji. Mamy kilka propozycji.
12: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlaku, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
1: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
3: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań. Historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza między innymi temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca godzina 17.30 Fredry 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
1: Spacer po Poznaniu potrwa około półtorej godziny. A teraz zupełnie zmieniamy temat. Bardzo dobre informacje płyną z poznańskiego zoo. Urodziły się tam chomiki europejskie.
13: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także. No i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Kosiński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy, przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bez stresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim nowym zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy co można, same chomiki zresztą też robią co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o otrzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Cricetus cricetus. Ten rodzaj Cricetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednik jako słowo chomik. Pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
1: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
1: Reklama.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a na początek tego wydania Centrum Poznania.
7: Z mikrofonem przez Poznań.
6: Postanowiłem zapytać mieszkańców, jak radzą sobie z upałami.
8: Każdy ma swoje metody. Najlepiej dziś się schłodzić albo, nie wiem, wentylator, oklimatyzacja.
6: Widzę, ciemne okulary są.
8: No, muszą być.
6: Ale w Poznaniu gdzie się schronić przed słońcem?
8: Nie wiem, bo ja wyjeżdżam na działkę.
6: Pani na działce pod Poznaniem?
8: Ja pod Poznaniem, tak. Także ja tam będę.
6: A co, hamaczek pod drzewkiem?
8: Raczej tak. Tak, pod drzewkiem, chociaż też może być ciepło, więc zazwyczaj pod wentylatorem.
9: Jak sobie radzić? Pić dużo płynów, w klimatyzacji szukać. Chyba to jest rozwiązanie.
6: Dzień dobry. Widzę, że pan ma ogromny kapelusz na głowie.
10: Dzień dobry, oczywiście.
6: Pan jest przygotowany.
10: Jestem zdecydowanie przygotowany. Jest bardzo przyjemnie, jestem zacieniony, jest chłodno, a przynajmniej na tyle chłodno, na ile się da.
6: Skąd ten kapelusz? Bo zwraca pan uwagę poznaniaków, poznanianych.
10: Po prostu. Przede wszystkim wygoda. Przede wszystkim szerokie rondo pozwala nie być rażonym przez słońce, bo czapka z daszkiem nie pomaga. Według powszechnych przekonań pomaga, ale według mnie nie pomaga. Więc jest przyjemnie, chłodno, może też trochę stylowo, ale przede wszystkim praktycznie.
6: No ale są też ciemne okulary, widzę.
10: Tak, oczywiście, na wszelki wypadek.
6: Ale w pana przypadku długi rękaw, nawet kurtka jeansowa.
10: Tak, żeby unikać opalenia, poparzenia słonecznego, przede wszystkim zdrowie.
6: I co jeszcze robić, gdy tak gorąco, gdy żar leje się z nieba?
10: Przede wszystkim krem z filtrem, 50 w torbie, tak? Cały czas.
11: Powiem panu tak szczerze, że no na pewno trzeba się ubrać jakoś lekko, to jest pierwsza rzecz. No i najlepiej to wyjechać z miasta, bo zazwyczaj to jest betonoza.
6: Jeśli chodzi o ubiór, widzę, klapersy są, tak?
11: Okulary. No są klapersy, są okulary, jest len.
4: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
12: Jak sobie radzimy? Ochładzamy się, pijemy wodę.
6: Żar leje się z nieba w Poznaniu. Widzę, woda jest?
13: Oczywiście, że jest. Przed chwilą kupiona.
6: I jak sobie jeszcze radzić podczas takich ekstremalnych temperatur?
13: Chować się w cieniu przede wszystkim. W momencie, kiedy są największe upały, nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby.
6: A co z ubiorem? Widzę, że okulary ciemne są przede wszystkim.
13: Tak, tak. Słońce dzisiaj dość mocno świeci. Ubiór, no, możliwie cienki. No. Choć też trzeba uważać na oparzenia słoneczne, oczywiście.
6: Czyli krem z filtrem.
13: Tak, no ja obecnie nie mam na sobie, nie jestem przykładem w tym aspekcie, ale tutaj polecam jak najbardziej.
14: Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Upały niosą poważne ryzyko oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego. Zwykle objawy oparzenia obejmują zaczerwienienie skóry, ból, wrażliwość na dotyk, świąt, a w cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherze wypełnione płynem oraz ból głowy, gorączka, nudności i zmęczenie. Udar cieplny objawia się podwyższoną temperaturą ciała lub wysoką gorączką, bólami i zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami oraz zaburzeniami stanu psychicznego i zachowania. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się powyższych dolegliwości, należy unikać słońca w ciągu dnia, szczególnie między godziną 10 a 14, oraz nosić ubranie, które zasłania ciało. Niezbędna jest ochrona głowy, oczu, jak i skóry. Poza tym należy dobrze się nawadniać. W przypadku rozległych oparzeń lub objawów udaru cieplnego należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Absolutnym sygnałem alarmowym świadczącym o głębokim oparzeniu trzeciego stopnia jest brak czucia w miejscu urazu oraz widoczność na martwica skóry. Więcej informacji o tym, jak chronić się przed upałem i jak reagować w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania słońca, można znaleźć w poradniku pacjenta NFZ.
6: Jak przetrwać takie wysokie temperatury w mieście, tu w Poznaniu?
13: Chronić się w cieniu, korzystać z tego, że mamy tutaj trochę różnego

0: Dostawy wody przez akwanet są zapewnione, ale jeżeli wszyscy nagle zaczną w sposób nieumiarkowany podlewać swoje ogrody, to gdzieś to ciśnienie wody może być po prostu mniejsze, a ona może być wtedy niezwykle potrzebna. Więc z takim apelem też do naszych mieszkańców, do Państwa wychodzimy. Miasto Poznań pamięta przede wszystkim o swoich mieszkańcach i mieszkankach, ale również pamiętamy o zwierzętach. Poprosiliśmy o działania adekwatne do tej sytuacji, zarówno schronisko, jak i nasze zoo, ale też apel do wszystkich mieszkańców, żeby pamiętać również o tym, tak? O naszych pupilach, czworonogach, zwierzętach, które też to będą dla nich bardzo trudne dni i aby też o tym pamiętać.
1: Pamiętajcie, że można skorzystać z naszych zdrojów wodnych i mgławic. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Zdroje wodne to urządzenia, z których wypływa poznańska kranówka, czyli bardzo wysokiej jakości woda do picia, do tego chłodna, co ma znaczenie w upały. Mamy takie urządzenia typu 3 w jednym. One pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. I one znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana, na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego. Mamy także takie zdroje wodne starszego typu, różnego kształtu urządzenia. Je Państwo znajdziecie na Starym Rynku, to są m.in. w kształcie lwów, tak zwane lwy oligoceńskie, a także przy pomniku Bamberki. Mamy zdroje na ulicy Święty Marcin 27 grudnia, przy ulicy Wieniawskiego czy na Placu Wolności. To są urządzenia często będące własnością innych instytucji, jak na przykład ZDM, a przez naszą spółkę eksploatowane. Inny sposób na przetrwanie w mieście w czasie upałów to tak zwane mgławice. To są z kolei urządzenia, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają przyjemną, chłodną mgiełkę, a zużywają przy tym niewiele wody. I je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, pamiętajmy o tym, że można skorzystać z tych mgiełek, ale przy tak ekstremalnych temperaturach na pewno najlepszym wyjściem będzie unikanie upałów, unikanie otwartego słońca. Co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli wszyscy w tym samym czasie zaczniemy napełniać baseny, podlewać rośliny, to ciśnienie w sieci nieuchronnie spadnie. Dlatego nawadnianie zieleni zaplanujmy albo na wczesny poranek, albo na późny wieczór lub nawet noc, jeżeli jest taka możliwość, na przykład przy systemach automatycznego nawadniania. To pomoże nam wszystkim uniknąć takich sytuacji jak bardzo niskie ciśnienie, a w ekstremalnych sytuacjach może nawet brak wody w kranie. Również jeżeli chodzi o podlewanie, utrzymanie ogrodów, róbmy to odpowiedzialnie, zwłaszcza w czasie tych ekstremalnych upałów.
2: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, a tymczasem jeśli już mówimy o wodzie, to teraz zajrzymy na Termy Maltańskie.
3: Termy Maltańskie na całe lato przygotowały atrakcje dla poznaniaków, zarówno tych mniejszych poznaniaków, jak i całych rodzin, jak i też tych starszych.
4: Marianna Osyra, Termy Maltańskie.
3: Zapraszamy na plażę, będą się odbywać przez cały lipiec i przez cały sierpień animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, kilka razy dziennie w basenie takie zajęcia fitness, które nazywamy Aquadance, a oprócz tego czekają na Was wszystkie nasze baseny, plaża i nowa plaża, nowa część plaży, którą otwieramy również na początku wakacji, to kilkaset metrów kwadratowych położonych z widokiem na Jezioro Maltańskie. Będą tam dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód dla dzieci, zraszacze i nowe miejsce po prostu do relaksu, do wypoczynku. Baseny kryte, czy cała hala akwaparku oczywiście będzie czynna. Latem otwieramy ją dla Was już od godziny 8 rano, do tej pory to była 9, więc dla tych, którzy chcą już od rana skorzystać z naszych atrakcji, no to jest pewnie bardzo dobra informacja. Natomiast no nie ukrywajmy, największą atrakcją latem są te baseny wypływowe, baseny zewnętrzne i zjeżdżalnie zewnętrzne. Wszystkie są czynne, również ta najdłuższa, dzika rzeka zewnętrzna, 166-metrowa, także zapraszamy również do strefy dmuchańców, która przyciąga najmłodszych. Dla starszych mamy przygotowaną strefę Sound. Do tej pory był to Świat Sound. Od 15 czerwca otworzyła całą nową przestrzeń na poziomie minus 1. To jest ponad 800 metrów kwadratowych przestrzeni więcej z 4 nowymi saunami i kilkoma miejscami do relaksu, do wypoczynku. Całość jest pomyślana w ten sposób, że sauny właśnie

0: nieparowe są w takiej strefie określonej jako świat żywiołów. Jest to sauna ogień, sauna ziemia, sauna powietrze, łaźnia woda i łaźnia hama. Sauna japońska Ganbanyoku, która wycisza, w której są również, czy będą koncerty na misach tybetańskich. Jest pokój imersji, gdzie można się wyciszyć i duża atrakcja, przepiękne pomieszczenie, czyli tężnia solna. Trochę klimat jak z Ciechocinka, ale no tutaj polecamy, bo można tam głęboko odetchnąć. Ja myślę, że podkreśliłabym to, że przez całe lato w termach maltańskich będzie klimat związany z jaskiniowcami, taki prehistoryczny, jakby ubieramy naszą plażę w takim kostiumie prehistorycznym, który podkreśla to, że termy są miejscem, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy i bardzo zależy nam na tym, żeby podkreślić to, że nasza plaża termalna, przez nasze atrakcje mają skłonić Państwa do tego, żeby odłożyć telefon, nie sprawdzać powiadomień co chwilę, tylko oddać się takiemu nurtowi dzikiej zabawy. Wiadomo, że dzieci od razu pobiegną na zjeżdżalnię, rodzice położą się na leżakach, ale bardzo zależy nam na tym, żebyście właśnie tutaj odcięli się, wylogowali się z tego świata cyfrowego, trochę zdecydowali się na taki detoks od ekranu podczas pobytu u nas, usiedli sobie w samochodzie Flintstone, bo to jest jedna z nowych atrakcji na plaży, takich sezonowych. Nasza scena zmieni się w jaskinię. Zobaczycie również u nas taki telewizor, jak u Flintstonów. Także będzie sporo takich atrakcji nawiązujących do tego świata prehistorycznego, który da dodatkową zabawę, mamy nadzieję, taką dodatkową radość podczas wizyty.
1: A w naszym magazynie kolejny temat. Powiemy o budowie oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu. Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krotoszyńskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy Bezpieczeństwo Pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Autorzy tego projektu wskazują, że budowa brakującego oświetlenia ulic na terenie osiedli Łuszyna, Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo, Starołęka, Mielnikowo, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki poprawi komfort użytkowania dróg. 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED zostanie zamontowanych po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Obecnie trwa opracowywanie czasowej organizacji ruchu, a w drugiej połowie lipca wykonawca przystąpi do prac budowlanych.
1: Całkowite koszty inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Czas na centrum Poznania.
3: Znajdujemy się w Muzeum Kultur Świata w Poznaniu, które w tym momencie obchodzi szczególnego rodzaju jubileusz. Bo to jest jubileusz 105-lecia włączenia zbiorów etnograficznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Antropologii i Etnologii oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Mieszczanki, znaczy osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Natomiast w ciągu swojego dosyć długiego i bardzo aktywnego, takiego też na polu takich badań ludoznawczych, jednak amatorskich, ale coraz bardziej profesjonalnych, zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski. No właśnie tych strojów tutaj na wystawie nie widzimy, ponieważ widzimy zrobione rekonstrukcje na podstawie zachowanych rysunków, ponieważ trzeba podkreślić, że zarówno Helena, jak i Wiesława Cichowicz nie gromadziły tylko obiektów, czyli ubiorów, ale także rysowały, jakby, a więc również same wytwarzały dokumentację etnograficzną i to jest właśnie rekonstrukcja dokonana na podstawie rysunków. Ta wystawa jest wystawą stałą, a więc w ciągu najbliższych kilku lat muzeum może zagwarantować, że ta wystawa będzie dostępna, ponieważ jest ona świeżutko otwarta po kilkuletnim remoncie muzeum, także serdecznie zapraszamy.
1: Startują wakacje, więc to doskonała okazja, by wybrać się do tego muzeum. Teraz przypomnienie, to już ostatnie dni głosowania na Drzewo Roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański Dąb Krzysztof. Nasz kandydat aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, jednak wiele może się jeszcze zmienić. Wszystko w rękach poznaniaków i poznanianek. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek dłuższa rozmowa. Zagościł dziś u mnie
4: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach.
4: Jeśli spojrzelibyśmy na przyczyny powstawania pożarów, to wciąż ponad połowa tych pożarów to jednak człowiek poprzez swoje nieumyślne najczęściej zachowanie. Jednak duży procent to również podpalenia, więc ważne jest to, jak my szanujemy naszą przyrodę i jak my jako ludzie zachowujemy się i czy nie narażamy siebie, innych, ale także całego ekosystemu na tak wielkie straty pożarowe, bo kilkanaście hektarów lasu to raz, że spalona przestrzeń, zieleń, ale to także setki, jak nie tysiące ton substancji chemicznych, szkodliwych, które przedostają się do naszej atmosfery. To także duże zużycie wody, które jest potrzebne przecież do obrony takiego lasu czy przestrzeni leśnej podczas walki z pożarem, więc to naprawdę duży wysiłek dla całego ekosystemu, który cierpi po prostu. I to jedna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać, że pogoda, a szczególnie upały, nie pomagają nam wszystkim. I tak jak my jako ludzie chronimy siebie przed narażeniem na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, na jakieś odwodnienie, czy bronimy się przed udarem cieplnym, tak samo strażacy muszą bronić cały system w zasadzie ochrony przeciwpożarowej i przygotować ten system przed pożarami lasów. Musimy obronić nasze lasy przed pożarem. I tutaj wespół z leśnikami, z lasami państwowymi oczywiście przygotowujemy się. W Wielkopolsce kilkadziesiąt różnych rozpoznań pożarowych w lasach jest już za nami. To przygotowanie prewencyjne, czyli przygotowanie i sprawdzenie dróg, zbiorników przeciwpożarowych, to jedna sprawa. Ćwiczenia, które odbywaliśmy także poza granicami kraju, żeby być przygotowanymi na te najbardziej ekstremalne scenariusze, to również za nami.
5: O tym się mówi.
4: Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie widząc prognozy pogodowe, a wiemy, że wiosna nie była obfita w deszcze i w Wielkopolsce już doszło do 250 pożarów lasów, gdzie w zeszłym roku było to około 200. Najwięcej mamy pożarów takich do 1 hektara, bo strażacy z leśnikami są w stanie opanować szybko takie zagrożenie. Jednak te upały nie spowodują, że to ryzyko powstania pożarów w lasach będzie mniejsze, więc tutaj ponownie rozpoznajemy zbiorniki wodne, bo niestety w Wielkopolsce brakuje wody. Niestety te zbiorniki wysychają i trzeba znaleźć pewną alternatywę, tak by być przygotowanym właśnie na wielkopowierzchniowe pożary lasów. Najgroźniejsze to te pożary wierzchołkowe, czyli te, które przenoszą się w koronie drzew. Silne wiatry, niska wilgotność ściuły leśnej, wysokie temperatury nie pomagają. Mamy taką zasadę 30, to znaczy jeśli mamy temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza, wilgotność poniżej 30%, no to są idealne warunki do tego i prędkość wiatru, która rozprzestrzenia się powyżej 30 km na godzinę, to te 3-30 wskazują na takie wysokie bądź nawet można powiedzieć ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach. Jeśli w danym dniu występuje właśnie taka zbiorowość 30, powiedzmy.
1: A możemy powiedzieć o jakichś tutaj konkretnych miejscach w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, które są najbardziej narażone? Mówię o lasach.
4: Musimy pamiętać, że przede wszystkim każdy las iglasty to idealne środowisko do rozprzestrzeniania się pożaru. W Wielkopolsce północno-zachodnia część, tam gdzie mamy Puszczę Notecką, tam gdzie jest najwięcej lasów iglastych i one są w pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, to tereny najbardziej zagrożone. Taki bardzo charakterystyczny pożar w Wielkopolsce z lat 90. pożar lasów w Potrzebowicach, to dawne województwo pilskie jeszcze. Teren dzisiaj mniej więcej pogranicza Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Pilskiego.
1: Czyli północna część Wielkopolski?
4: Dokładnie tak. To historia pożaru, który trwał kilka godzin, a w trakcie którego spaliło się 6 tysięcy hektarów lasów. To był najbardziej dynamiczny pożar po II wojnie światowej w Europie i drugi pod względem takiego niebezpieczeństwa i ryzyka pożar, drugi najgroźniejszy pożar w Polsce. 2 tygodnie później paliła się Kuźnia Raciborska. Tutaj ten nasz Wielkopolski był najbardziej dynamiczny. Spaliło się, jeszcze raz powiem, w ciągu kilku godzin 6 tysięcy hektarów. Tam w Kuźni Raciborskiej działania trwały kilkanaście dni. Spaliło się więcej hektarów, ale był ten pożar rozciągnięty. Natomiast tutaj Wielkopolskę uratował deszcz, który powstał. O 16:20 zgłoszenie o pożarze po północy. nocy silny deszcz, który po prostu ugasił ten pożar. Lata 90. to system, który tworzyliśmy w lasach tak naprawdę, to te doświadczenia wtedy lat 90. spowodowały, że dziś mówimy o zupełnie innym przygotowaniu strażaków i nie tylko strażaków, bo także i lasów państwowych do walki z pożarami właśnie na obszarach leśnych.
1: Może też przypomnijmy słuchaczom, że wielkopolscy strażacy mają doświadczenie w gaszeniu pożarów tych takich ekstremalnych w Europie, do których dochodziło, bo też wyjeżdżali pomagać.
4: Myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o przygotowanie, szkolenie, ale także taktykę walki z pożarami. Ten system ewoluuje. To znaczy przyzwyczailiśmy się w jakiś sposób, że mieliśmy dość duży zasób wody do walki właśnie z pożarami przez te minione lata i faktycznie ten sprzęt, przygotowanie, pojazdy to jest coś niebywałego, co się wydarzyło od początku lat 90. do dzisiaj. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który rozwinął się, wszystkie procesy i szkolenia spowodowały, że my dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. I cały czas odpowiadamy na nowe technologie, na to, co nowego w służbie możemy mieć do dyspozycji, dlatego inwestujemy w rozwój. Natomiast po doświadczeniach z akcji zagranicznych, chociażby z Grecji, gdzie teren był trudno dostępny, piaszczysty, gdzie nie było właśnie tak dużego zasobu wodnego, przestawiliśmy troszeczkę to nasze myślenie o strategii i wypracowanej taktyce na właśnie przygotowanie strażaków do indywidualnych działań w takich sytuacjach, gdzie być może będzie ograniczony zasób wody, gdzie nie będzie mógł jechać ciężki sprzęt strażacki, gdzie będzie trzeba się przemieszczać po prostu pomiędzy drzewami w lesie, tak, żeby sprawnie dotrzeć na front pożaru, szczególnie wtedy, kiedy wiatr będzie tutaj naszym niesprzymierzeńcem. I dlatego powstały moduły GFFF, które służą do tego, by poza granicami kraju właśnie z ograniczonym zasobem wody, czyli można powiedzieć z takim plecakiem wodnym, gdzie jest kilkadziesiąt litrów wody, z takimi narzędziami ręcznymi przypominającymi dziabki, które służą do przekopania gleby, tak żeby front pożaru dalej przez ściołę leśną się nie rozprzestrzeniał, z pilarkami, które służą wręcz wycince drzew, tak żeby ograniczyć miejsce, czy wyprofilować takie pasy do ograniczenia rozprzestrzeniania się frontu. To jest ta taktyka, na którą stawiamy. I śladem Wielkopolski i Lublina, które kilka lat temu sformowały ten moduł, które szkoliły się poza granicami kraju, dziś w Polsce inwestujemy w kolejne 5 modułów. Łącznie jest już ich 7.
1: A my jesteśmy w Wielkopolsce, w Poznaniu i rozmawiamy o zagrożeniu pożarowym. Startuje okres wakacyjny. Wakacje kojarzą się z ogniskami, paleniskami. Właśnie tutaj też chyba powinniśmy zaapelować do wszystkich Wielkopolan, mieszkańców, by byli ostrożni.
4: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po tym okresie wiosennym, gdzie dopiero co skończyliśmy w zasadzie mówić o takich intensywnych działaniach czy zdarzeniach związanych z pożarami traw, ale także pożarami na naszych posesjach albo zgłoszeniami bardziej, które dotyczyły właśnie rozpalenia ogniska blisko zabudowań, blisko budynków, w jakichś beczkach, paleniskach, bo po prostu ludzie wypalali jakieś pozostałości roślinne, czyli w zasadzie bioodpady, tak by to trzeba było nazwać. Więc takie zdarzenia to czas za nami, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie wakacyjnym jesteśmy też w pewien sposób, chcemy odpocząć i to jest naturalne. Bywa, że zostawiamy ogniska, które są niedogaszone, grille, które powodują przecież ryzyko przeniesienia się ognia, czyli rozprzestrzenienia się, czyli de facto ryzyko powstania pożaru, szczególnie wtedy, kiedy zostawiamy te grille czy paleniska blisko budynków. To jest niezgodne z naszymi przepisami, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową naszych obiektów i trzeba pamiętać, że za ten element bezpieczeństwa pożarowego odpowiadamy my sami. Strażacy chodzą na kontrolę w naszych domach, to my jako dorośli, jako ci, którzy też czuwają nad naszą młodzieżą, nad osobami niepełnoletnimi, musimy zwracać uwagę na to, czy zachowujemy się bezpiecznie, czy pozostawiamy na przykład miejsce po naszym grillu, ognisku, bezpieczne, tak żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, a w efekcie niepotrzebnego pożaru na naszej posesji.
1: Tutaj chciałbym jeszcze zapytać o sprzęty, bo odnoszę wrażenie, gdy upał za oknem, wtedy te sprzęty, choćby ładowarki telefoniczne, one szybciej się nagrzewają.
4: Wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie wtedy, kiedy są poddane takiemu oddziaływaniu słońca czy ciepła, mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Bywa, że zostawiamy nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne na dworze. Ale znów bywa, że ładujemy na przykład hulajnogi czy inne urządzenia w nocy, czyli wtedy, kiedy ich nie używamy. To jest niebezpieczne. Nie chodzi mi tutaj o to teraz, żeby straszyć już oczywiście nas wszystkich, że używanie telefonu, tabletu, komputera, komputera czy hulajnogi niesie ze sobą od razu ryzyko pożarowe. No tak nie jest, bo to są wyroby, które oczywiście są w jakiś sposób sprawdzane, certyfikowane i one z założenia mają nam pomóc w codzienności. Ale niestety, no znów, kiedy spojrzymy na przyczyny powstawania pożarów, na tą statystykę czy na te badania, które prowadzą eksperci w dziedzinie dochodzeń popożarowych, no to okazuje się, że właśnie awarie techniczne, oprócz działalności człowieka umyślnej czy nieumyślnej, są tą grupą, która też jest w czołówce, jeśli chodzi o przyczyny powstawania pożarów. Różne awarie techniczne, myślę tutaj nie tylko o dużych przemysłowych halach produkcyjnych, tak, gdzie mówimy o wielopowierzchniowych pożarach, ale także o tych codziennych w naszych domach. Strażacy w Wielkopolsce jeżdżą coraz częściej do pożarów, które są spowodowane ładowarkami telefonicznymi, przegrzaniem się baterii, bateriami, które zapalają się, bo mamy pochowane urządzenia na przykład w naszych kanapach, sofach, czyli w miejscach, gdzie no, jest materiał łatwopalny. Bywa, że hulajnogi, które pozostawiamy do ładowania, czy to w dzień, czy w nocy, baterie z tych hulajnóg również się zapalają, bo mają jakieś mikrouszkodzenia, tak? I te ogniwa po prostu no, pracują i ta energia, to ciepło, które powstaje, w efekcie powoduje pożar. To są realne zdarzenia, z którymi na co dzień się spotykamy. Może nie zawsze o nich słychać, bo no niestety w naszym społeczeństwie to jest tak, że jak temat jest dość często monitorowany, to z czasem powszechnieje czy powszednieje i nie zwracamy na to znów już tak często uwagi. Przecież każdego dnia tak naprawdę na terenie Wielkopolski średnio notujemy od 80 do 100 zdarzeń. Wśród nich bywają wypadki, kolizje. Nie zawsze o nich mówimy, nie codziennie już, bo przywykliśmy do tego. Natomiast to ryzyko pożarowe jest bardzo realne, jeśli chodzi o nasz każdy dom, bo dziś przecież w każdym domu mamy urządzenia elektroniczne, które ładujemy i pozostawienie na przykład takiej ładowarki czy hulajnogi w jedynym wejściu i wyjściu do naszego domu może w efekcie okazać się śmiertelnie niebezpieczne, bo odetniemy sobie jedyną drogę ucieczki. Strażacy apelują do Wielkopolan, do tych, którzy będą przybywali na terenie Wielkopolski podczas wakacji, o rozwagę, o bezpieczeństwo, o to, by zadbać o siebie i by nawet w tym okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy chcemy spędzić ten czas na rekreacji, na takim wyluzowaniu, by jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, o tych podstawowych zasadach, które spowodują, że wrócimy po tym okresie urlopowym, wakacyjnym do codzienności, będąc szczęśliwi, wypoczęci i przede wszystkim bezpieczni, bez niepotrzebnych pożarów, wypadków i innych zagrożeń dla każdego z nas.
1: Na naszej antenie apelował
4: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Kolejny temat w naszym magazynie, a dokładnie apel poznańskich policjantów.
5: Rozpoczął się okres letni, a także czas upałów. Pamiętajmy, że niebezpieczne, nawet śmiertelnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawianie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są naprawdę niebezpieczne, dlatego rokrocznie apelujemy, także teraz, aby nie zostawiać kategorycznie w samochodzie nawet na chwilę dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie.
6: To warto wiedzieć.
5: Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawione dla psa sprawy naprawdę nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii. A wobec tego, widząc pozostawione w pojeździe dziecko, reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wcześniej warto rozejrzeć się za właścicielem samochodu, który może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem uważnie słuchajmy oraz wykonujmy polecenia osoby, która obsługuje numer alarmowy, bądź policjanta. Być może usłyszymy polecenie, aby dla ratowania życia wybić szybę w samochodzie. Jeżeli to możliwe, zostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawienia się właściciela pojazdu. W przypadku, gdy doszło do narażenia życia lub zdrowia dziecka, na przykład w przypadku właśnie omawianym, gdyby dziecko wyszło z pojazdu na ulicę lub gdyby pozostawało w nagrzanym, szczelnie zamkniętym samochodzie, wtedy wobec rodzica wszczęte zostałoby postępowanie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia dziecka, na którym miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jest ludzkie życie, ale warto i trzeba pamiętać także o zwierzętach. Pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawienie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi wówczas mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.
1: Przypomnę o tym wszystkim, mówił na naszej antenie podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
6: Z mikrofonem przez Poznań.
1: A na początek kuratorium oświaty w Poznaniu. Wakacje ruszyły.
8: Ruszyły. Izabela Liberty-Jędroszkowiak, wicekurator oświaty.
1: Wielkopolscy uczniowie będą z pewnością wypoczywać na koloniach, na półkoloniach, które odbędą się również w Wielkopolsce.
8: I w tej chwili w naszej bazie wypoczynku mamy zgłoszone już 1585 różnych form wypoczynku, czyli półkolonii i kolonii. I weźmie w nich udział razem 55 600 dzieci. I to jest informacja na początek wakacji.
1: Zasłużone wakacje startują, a czego by pani życzyła uczniom, uczennicom właśnie naszych wielkopolskich szkół?
8: Życzyłabym im dobrej pogody, resetu, pobycia offline, spędzenia czas z przyjaciółmi, z rodziną, tak żeby wypoczęci wrócili na początek roku szkolnego.
1: Wakacje to czas wypoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie również na łonie natury, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
9: Lato to czas wypoczynku. Z wypoczynkiem na łonie natury wiąże się też bezpieczeństwo. Stąd służby takie jak właśnie policja, straż państwowa, pożarna, straż leśna co roku wspólnie ćwiczą i też organizują akcje Bezpieczne Wakacje. I tak samo w tym roku nasi strażnicy leśni w towarzystwie policji, w towarzystwie właśnie straży pożarnej będą kontrolowali obozowiska, będą również zwracali uwagę na posługiwanie się ogniem, będą edukowali, no ale jeżeli ktoś złamie prawo, no to też mają wtedy możliwość wystawienia mandatu. Chodzi o to, by też poruszać się pojazdami, samochodami, quadami, crossami w miejscach do tego przeznaczonych. Generalnie w lasach nie lubimy takich pojazdów i chcemy, żeby lasy były od nich wolne, spokojne. Tam mają Państwo zaznać spokoju podczas spaceru, biegania, jeżdżenia rowerem, każdej aktywności. A właśnie jeśli chodzi o takie już zorganizowane obozowiska harcerskie nad wodą, wypoczynek, no to tutaj wspólnie ze strażakami, z policjantami też takie miejsca będziemy odwiedzać, zwracać na nie uwagę, by ten wypoczynek był po prostu źródłem radości, a my jako tutaj służby odpowiednie zadbamy, by były też bezpieczne. Na koniec apeluję jeszcze raz do poznaniaków, Wielkopolan o to, by podczas wakacji wypoczywać z rozwagą, by zawsze pamiętać o tym numerze 112, jeżeli Państwo widzą jakieś zagrożenie i o tym, by przyrodę traktować z szacunkiem i w sposób bezpieczny wypoczywać.
4: Mamy w Wielkopolsce wakacje. To radosny czas, szczególnie dla naszej młodzieży, dla dzieci, ale oczywiście czas, kiedy straż pożarna zwraca szczególną uwagę na miejsca wypoczynków, na te przestrzenie, w których i młodzież, i dorośli odpoczywają. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków. Pod koniec czerwca wszedł kolejny z obowiązków montowania czujek w miejscach, gdzie nocujemy. Chodzi o obiekty, które są wynajmowane. To ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w tych miejscach, gdzie przede wszystkim będziemy spędzali noc i będziemy odpoczywali. Ryzyko pożarowe istnieje przez cały rok. I to nie jest tak, że tylko okres grzewczy jest tym najbardziej zagrożonym czasem. Więc te czujki, kolejne z tych obowiązków dla kolejnych, można powiedzieć, obiektów wszedł w życie. I dobrze, że to się stało przed okresem wakacyjnym. Im szybciej, tym lepiej z punktu widzenia strażaka. Natomiast oczywiście sam okres wakacyjny to dość charakterystyczne zdarzenia, w których też w minionych latach interweniowali strażacy, więc przestrzegając przed tym, co może się zdarzyć, pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą. Jeśli chodzi o dorosłych, niestety wiele tych tragicznych sytuacji jest efektem tego, że czy to jakaś nieuwaga, nieroztropność, ale także spożycie alkoholu powoduje, że no niestety nawet strażacy nie są w stanie uratować człowieka, który po prostu się topi lub było już za późno na wyciągnięcie go z wody i na skuteczne udzielenie pomocy. To także ryzyko pożarowe w lasach i na różnych innych przestrzeniach, bo przecież jest pora sucha, jest upalnie, ta wilgotność spada powietrza, do tego silne wiatry, więc to kolejna grupa zagrożeń, ale także w samych gospodarstwach, gdzie dochodzi do wypadków, gdzie nasza młodzież też chce pomagać przy różnych zbiorach, ale nie zawsze dzieje się to właśnie z takim bezpieczeństwem i higieną, można by powiedzieć, pracy, czyli z takimi podstawowymi zasadami, które powinny towarzyszyć. Więc tutaj też ta uwaga w kontekście gospodarstw rolnych i tam, gdzie będziemy przebywali na wsi, ale też kwestia wypoczynku, sprawdzanie, kontrolowanie obiektów tuż przed rozpoczęciem takiego wypoczynku, czyli zorganizowanej formy dla dzieci i młodzieży odpoczynku, wyjazdów. Więc kontrolę obiektów, ale także sprawdzanie lasów, lasów, gdzie mamy wypoczynki pod namiotami. Myślę tu o harcerzach. Sprawdzanie tych terenów przed, tak żeby określić, czy jest bezpiecznie, żeby w tym danym określonym miejscu przez organizatora zorganizować taki biwak, to jedna sprawa. Dwa, sprawdzenie podczas już odbywania samego wypoczynku tego terenu, czy organizator zadbał o punkt przeciwpożarowy, o jakąś drogę, ścieżkę ewakuacji, o zapasowe miejsce na wypadek burz i intensywnych opadów deszczów czy wiatrów, ale także o drzewa, czy nie są suche drzewa w okolicy, które mogłyby przewrócić się i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. To tylko niektóre z elementów sprawdzanych przez strażaków i to wszystko się dzieje. A ponadto oczywiście całe przygotowanie też straży pożarnej do sprzętowe, do burz, do nawałnic, także do innych zagrożeń. To taka codzienność w tym okresie wakacyjnym dla strażaków, ale także myślę, że moment, gdzie powinniśmy pomyśleć o tym, że jako ludzie chcemy przeżyć ten czas bezpiecznie, odpoczywając, korzystając z rekreacji. To jest super, to jest świetne, bo przecież każdy z nas czeka z wytchnieniem na okres urlopowy, ale musimy pamiętać, że do wielu zagrożeń, z którymi mają chociażby do czynienia strażacy, tutaj na terenie Wielkopolski, dochodzi dlatego, że człowiek gdzieś tam właśnie ma mniejszą uważność na te różne codzienne sytuacje, a w wyniku tego dochodzi do niebezpieczeństw, które powodują jakieś zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego.
1: Bądźmy zatem ostrożni, pamiętajmy o tych wszystkich zasadach. A teraz Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego.
10: Fontanna na terenie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego przeszła remont. Paulina Nowicka, szefer Poznańskiej Inwestycje Miejskie. Przeprowadzono tam rozruchy technologiczne instalacji, a udostępnienie tego skweru mieszkańcom planowane jest na początek lipca, zaraz po dopełnieniu formalności. A podczas tych prób sprawdzono poprawność działania wszystkich instalacji, w tym pracy pomp czy też oświetlenia niecki. Dzięki tej inwestycji instalacje niezbędne do poprawnego działania fontanny zostały całkowicie wymienione. Kluczowe były elementy, które na co dzień nie są widoczne, gdyż ukryte w podziemnej komorze technicznej. To tam naprawiono pompy, armaturę sterującą, całą atrakcją i przeprowadzono prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. W ramach prac zmieniły się nie tylko mechanizmy czy też instalacje, dzięki którym ta fontanna znów będzie działać, ale wykonane zostały też prace na zewnątrz. W ramach tych prac stare płyty, którymi wyłożona była niecka fontanny, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi granitowymi. W zakres prac wchodziło również dno fontanny oraz nawierzchnia wokół niej. Ponadto wyremontowano betonowy mostek. Zrealizowane prace poprawiły estetykę tego miejsca.
1: Przypomnę, udostępnienie skweru Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego planowane jest na początek lipca. Czas na dłuższą rozmowę. Będzie kulturalnie, a zarazem wakacyjnie. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
11: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Właśnie wakacje ruszyły. Co na ten czas przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu?
11: Atrakcji jest bardzo dużo i tych atrakcji jest skierowanych do różnych grup wiekowych, bo zajęcia są od 3 do 15 lat, więc też są bardzo różnorodne, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie dość, że są po prostu właśnie dostosowane do różnych grup wiekowych, to jeszcze mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o te zajęcia. No i oczywiście tak, w Muzeum Narodowym w Poznaniu na przykład będziemy mieć zajęcia takie na przykład skierowane do najmłodszych, do dzieci w wieku 3 lat, więc tutaj będzie spotkanie z Albertem Albertsonem, to jest taki bohater książek dla dzieci, więc tutaj często dzieci mogą się z nim utożsamić, bo to jest taki chłopiec jak każdy tak naprawdę i po prostu łatwo się z nim utożsamić i po prostu wejść w jego skórę, że tak powiem.
1: Te zajęcia odbywać się będą przy Placu Wolności?
11: Tak, dokładnie. Na razie mówię o tych właśnie zajęciach w Muzeum Narodowym, czyli w tym gmachu głównym tutaj w Poznaniu. Oprócz tego też przygotowaliśmy takie zajęcia, które wydają mi się być bardzo ciekawe, bo tutaj dzieci będą mogły trochę nauczyć się historii sztuki, poznać takie pojęcia jak na przykład dywizjonizm czy monotypia. Te zajęcia też będą zakończone warsztatem artystycznym, więc jak najbardziej będzie można wyjść ze swoją własno przygotowaną pracą.
1: Co jeszcze przygotowaliście na ten wyjątkowy czas wakacyjny w Poznaniu?
11: Oprócz tego właśnie, że oczywiście w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu mamy zajęcia, to nie możemy zapominać też o innych naszych oddziałach właśnie poznańskich. W Muzeum Sztuki dodatkowych będzie pokaz mody historycznej i też projektowanie własnych strojów. Z kolei w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zarówno będzie można usłyszeć właśnie o samurajach, jak i o Wielkopolanach i o powstańcach, także to też będzie interesująca dawka historii, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego akurat na wakacje. Oprócz tego jeszcze w Muzeum Kultur Świata przygotowaliśmy na przykład, to są tylko oczywiście przykłady, bo całość, tak naprawdę cały harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie Muzeum Narodowego w zakładce Edukacja i tam jest cała, tak naprawdę cały program przygotowany. I w Muzeum Kultur Świata będą przygotowane zajęcia z sypania mandali, czyli coś zupełnie takiego egzotycznego, można powiedzieć. Te zajęcia bardzo cieszą się ogromną popularnością, bo one też odbywają się, można powiedzieć, co jakiś czas w Muzeum Kultur Świata. Naprawdę dużo dzieci jest chętnych, bo to jest sypanie mandali z piasku, a później również przygotowywanie swoich własnych prac.
1: Jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy czas wakacyjny w stolicy Wielkopolski. W wakacje też z pewnością wiele osób chętnie przyjeżdża do Poznania i odwiedza Muzeum Narodowe w Poznaniu. To nie jest tak, że są wakacje i kojarzą się tylko z wyjazdami, przykładowo nad morze.
11: Oczywiście cały czas mamy zwiedzających, cały czas jest dużo właśnie grup. Też przyjeżdżają grupy zorganizowane, bo to nie jest tak, że to są tylko indywidualne osoby, ale też grupy zorganizowane. Zapraszamy właśnie też kolonie, półkolonie. Też przygotowana jest na przykład między innymi taka już trwata wystawa, to właściwie to jest pokaz prac na papierze Wojciecha Weissa, która przyciąga bardzo zwiedzających i to jest gratka dla fanów grafiki. Oczywiście zachęcamy do zwiedzania Galerii Sztuki Polskiej, bo to oczywiście Jacek Malczewski, znane nazwiska sztuki polskiej, Olga Boznańska, także to też na pewno cieszy się dużą popularnością.
1: A więcej szczegółów można znaleźć na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
11: Tak, oczywiście właśnie wszelkie godziny otwarcia, też jak muzeum funkcjonuje w sobotę, w niedzielę, wszystko jest dostępne na stronie Muzeum Narodowego.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówiła
11: Katarzyna Lorek, specjalistka do spraw komunikacji z Biura Prasowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
6: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie zajrzymy teraz do onkobazy.
12: Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana i to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień, takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 Grudnia 3A w Poznaniu. A tymczasem ruszają prace torowe na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Roboty ruszają też na Zamenhofa. W związku z remontami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia potrwają do końca lipca. A tymczasem trwa wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. Wkrótce roboty rozpoczną się na ulicach Bednarskiej, Grodziskiej i Szamotulskiej.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły wakacje. Dla niektórych wcale nie oznacza to letniego wypoczynku.
10: Ponad setka ochotników stanęła pod bramą 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by rozpocząć swoją przygodę z mundurem. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Właśnie rozpoczynamy wakacje z WOT, bo też rozpoczęły się po prostu wakacje. Dlaczego wakacje z WOT? Ano dlatego, że jest to trening wojskowy, jest to standardowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, jakie Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą w ciągu całego roku. Ten projekt skierowany jest do pełnoletniej młodzieży, uczniów i studentów, którzy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe, nie tracąc jednocześnie tego czasu nauki. Wykorzystując sezon letni, wykorzystując moment, gdy właśnie zakończył się rok szkolny, można właśnie odbyć takie dwutygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Od tego momentu ochotnik staje się już pełnoprawnie żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co zatem czeka ochotników? Dokonują ostatnich formalności, to znaczy wypełniają dokumentację, pobierają sprzęt, który będzie potrzebny podczas szkolenia. Następnie czeka ich trening wojskowy. Będą musieli zaznajomić się z podstawą rzemiosła wojskowego. To jest między innymi trening strzelecki, to jest bezpieczne i efektywne posługiwanie się bronią, to jest medycyna pola walki, to są podstawy taktyki, czy też topografii i orientacji w terenie.
1: A pierwszy termin wakacji z WOT właśnie się rozpoczął. Kolejny termin już w sierpniu.
6: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Będzie garść propozycji z biblioteki.
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. 2 lipca o godzinie 18 zapraszamy Państwa do Filii Sztuki na spotkanie z Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. To jest opowieść o absolutnie niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w czerwcu 56 roku powziął decyzję o wprowadzeniu w szpitalu stanu wyjątkowego. Wysłał wszystkich pacjentów, którzy mogli opuścić szpital, do domów, ponieważ spodziewał się, że jako szpital, jako lekarze będą mieli mnóstwo pracy. Wysłał też przyszłe pielęgniarki na ulicę Poznania, aby tam opatrywały rannych. I dzięki temu jego tej umiejętności przewidywania też tych ofiar poznańskiego czerwca prawdopodobnie mamy mniej, ponieważ udało się dużą część opatrzeć i uratować ich życie. A ta karta czerwcowa doktora Granatowicza to nie jest pierwsza karta historyczna w jego życiu, dlatego że on był także lekarzem podczas Powstania Warszawskiego, więc te doświadczenia działania w bardzo niebezpiecznych i nieoczywistych warunkach miał spore. To spotkanie 2 lipca o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Natomiast 7 lipca we wtorek, także o 18, zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich na spotkanie literackie z kryminałem retro, kryminałem Junkier, którego autorem jest Maciej Brzeziński, który będzie naszym gościem. I to jest kryminał, który dzieje się na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu i w Śremie, więc bardzo wielkopolskie klimaty. Poznaniem wstrząsa fala zbrodni. Przy wszystkich ofiarach zostaje znaleziony tajemniczy przedmiot. Skąd on się wziął? Co ma z tym wspólnego śledczy i w jaki sposób można rozwiązać tę zagadkę? Tego dowiedzą się Państwo z książki. Natomiast z tego spotkania z Maciejem Brzezińskim dowiedzą się Państwo między innymi o tym, skąd czerpał wiedzę o tym Poznaniu i Śremie sprzed ponad 100 lat i w jaki sposób w ogóle przygotowuje się dzisiaj pisarz do pisania tak wymagającego gatunku, jakim jest kryminał retro, dlatego że z jednej strony musi być intryga kryminalna, a z drugiej też wiemy, że są tacy czytelnicy, którzy bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie historyczne dane, więc w jaki sposób Maciej Brzeziński się przygotowywał do pisania Junkra, o tym 7 lipca we wtorek o 18.
1: Ale to nie jedyne wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu w wakacje.
13: Zapraszamy też oczywiście na spotkania dla dzieci, dlatego że w naszych filiach trwają wakacje i akcje wakacyjne związane ze słynnymi ludźmi, bo dzisiaj to lato ma temat właśnie związany ze słynnymi ludźmi. Mamy nadzieję, że być może nasi czytelnicy też niedługo będą sławni. Natomiast zapraszamy też oczywiście na czytaty. I tak 4 lipca warsztaty teatralne z Aż Teatrem, czyli spotkanie z baśniami oraz teatrem. Może się okaże, że znane nam baśniowe historie będą miały zupełnie inne zakończenia niż te, których się spodziewamy. A 18 lipca warsztaty astronomiczne z Patrykiem Oko oraz spacer po niebie w mobilnym planetarium, czyli spojrzymy w gwiazdy, spojrzymy w niebo, zastanowimy się, co ciekawego czeka nas na niebie w te wakacje, a będzie przecież zaćmienie, więc będzie co oglądać. Skąd się biorą te wszystkie zjawiska na naszym niebie? O tym będzie można się dowiedzieć 18 lipca w sobotę. Czytaty to jest cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i oczywiście też dla rodziców, ponieważ naszą ambicją jest to, żeby te zajęcia były interesujące też dla tych nieco starszych i żeby po wyjściu z biblioteki dzieci i dorośli mieli po prostu o czym rozmawiać i czego poszukiwać w książkach. Na ostatni akord lipca zapraszamy Państwa koncertowo 31 lipca. Koncert Jakuba Dery, koncert fortepianowy. Bardzo ciekawy, zróżnicowany repertuar, bo będzie i muzyka romantyczna i bardziej współczesna. I na ten koncert wstęp jest wolny, natomiast obowiązują zapisy, także prosimy o kontakt z biblioteką wszystkich fanów fortepianu.
1: A po lipcu nadejdzie sierpień.
13: Nadejdzie sierpień i w sierpniu też kolejne wydarzenia, kolejne czytatowe spotkania. Będziemy spotykać się z Elizją Piotrowską, będziemy spotykać się także z Markiem Oliwerem Fiedlerem, który opowie o genie podróżnika i o całej rodzinie Fiedlerów i o muzeum, które ta rodzina prowadzi. Spotkamy się też z Bogusiem Janiszewskim i Maksem Skorwiterem. Poznamy tajemnice tworzenia książek. Będziemy także mieć oczywiście spotkania w Klubie Książki. Będziemy również bliżej poznawać kulturę ukraińską. Będzie nowa wystawa, więc przez całe wakacje zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to to, że w soboty Biblioteka Raczyńskich w lipcu i w sierpniu jest nieczynna, a między 6 i 17 lipca nieczynna będzie wypożyczalnia tutaj na Placu Wolności, ponieważ będziemy przeprowadzać skontrum, czyli kontrolny spis księgozbiorów, czyli będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co powinno być na półkach, faktycznie na nich jest. No i w związku z tym przez te 2 tygodnie wypożyczalnia w głównym gmachu będzie nieczynna, natomiast zapraszamy do filii.
1: I z pewnością wakacje to taki idealny moment, by to zrobić, a zrobić to trzeba.
13: Zrobić to trzeba, to jest nakaz ustawowy nałożony przez biblioteki i oczywiście takie zamknięcie zawsze jest problematyczne, bo wiemy doskonale, że nasi czytelnicy zawsze chcą skorzystać z naszych zbiorów. Natomiast w wakacje ten ruch bywa trochę mniejszy. Uprzedzamy zatem o tym, żeby przygotować się, żeby przyjść do biblioteki wcześniej i jeżeli ktoś właśnie w tym czasie między 6 a 17 lipca przebywa na urlopie, to żeby o te wakacyjne lektury zadbać wcześniej.
1: Ruch bywa mniejszy, powiedziała pani, ale nie oznacza to, że poznaniacy, poznajanki nie sięgają po książki, bo są tacy, którzy przez cały rok czytają, a wakacje to taki doskonały moment, by zaczytać, by sięgnąć po książkę, bo często w ciągu roku no, nie mamy czasu, a tutaj plaża, pociąg, samolot, można książkę do ręki wziąć. Ostatnio tak obserwuję poznanianki, poznaniaków i widzę, że czytają i to sporo w takich różnych miejscach, i ławki, i właśnie w tramwajach, w autobusach.
13: Oczywiście bywa mniejszy ruch w bibliotece, ale absolutnie nie zamiera, tym bardziej, że są tacy czytelnicy, którzy przychodzą do nas właśnie szczególnie wtedy, kiedy mają wolne, szukając książek na urlop. I to są przeróżne wybory, dlatego że, tak jak pan wspomniał, czasami nie ma czasu, żeby przeczytać w trakcie roku wybrane książki i zostawia się je na wakacje. Są tacy, którzy sprawdzają wtedy na przykład książki, które były nagrodzone w różnych konkursach. Są wielbiciele kryminału, są tacy, którzy poszukują cały czas książek podróżniczych, bo to nie do końca jest tak, że szukamy tylko rzeczy w internecie. Przewodniki cały czas cieszą się zainteresowaniem, zwłaszcza, że mnóstwo mnóstwo pięknych książek podróżniczych jest teraz publikowanych i to są książki, które łączą trochę informacji praktycznych, a też bardzo dużo takich ciekawostek, więc te współczesne, nazwijmy to przewodniki, są już pisane w zupełnie inny sposób, no bo wiadomo, że część takich podstawowych informacji najłatwiej znaleźć w internecie i one tam też będą najbardziej aktualne, natomiast dużo tych książek podróżniczych to są też takie wrażenia autorów, osób, które mieszkały, mieszkają w różnych krajach na temat tego, czym te kraje się różnią od innych, co jest taką, co jest stałym elementem w życiu ich mieszkańców, więc myślę, że te książki podróżnicze, tak samo jak reportaże podróżnicze, pozwalają nam na trochę inne spojrzenie na te miejsca, które być może będą naszym wakacyjnym kierunkiem.
1: Z pewnością słuchacze przyzwyczaili się do naszych cyklicznych spotkań i teraz może na koniec, pani Katarzyno, czego pani życzy wszystkim na wakacje, które właśnie ruszyły?
13: O, ja na wakacje życzę, żeby każdy miał czas i możliwość spędzić je tak, jakby chciał, żeby nie zabrakło nam pięknych widoków, dobrego towarzystwa i oczywiście świetnych lektur.
1: A kto nie może wyjechać, musi zostać w Poznaniu?
13: No to tych zapraszamy do biblioteki po to, żeby sobie poczytać i żeby być może zabrać książkę, właśnie tak jak pan mówił, na ławkę, do parku, nad jezioro, bo przecież mamy w Poznaniu dużo miejsc, gdzie można spędzać te wakacje i to lato w mieście wcale nie musi być takie straszne.
1: Do czego na naszej antenie zachęcała?
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
14: Anna Gruszka, witam serdecznie. W zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w lipcu i sierpniu do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Fala upałów dotarła do Poznania. W tak gorące dni naszej pomocy mogą potrzebować zwierzęta. O tym, co możemy dla nich zrobić, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
16: Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
15: Ochłodę znajdziecie m.in. na miejskich pływalniach. Ta w Parku Kasprowicza już działa. W niedzielę zostanie otwarty też letni basen na Chwiałce. Obiekt będzie działał codziennie od 9 do 20. Przed nami też rozpoczęcie lata na Madalinie. Zielona przestrzeń nad Wartą przez całe wakacje będzie oferować atrakcje dla całych rodzin. Inauguracja sezonu odbędzie się w ten weekend. A teraz zaglądamy do gminy Środa Wielkopolska. Działa tam już nowa hala produkcyjna Solarisa. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. W nowej hali pracę znalazło blisko 300 osób. Zmieniamy temat. Przy ulicy Żelaznej w Poznaniu ma powstać nowe osiedle Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 12 budynkach zaplanowano ponad 500 mieszkań na długoterminowy najem. Nabór wniosków ma ruszyć jesienią.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
17: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu poruszę sporo tematów z Poznania, ale nie tylko, bo na przykład zajrzymy do Lubonia. Sprawdzę, co z budową hali w tym mieście. Będzie też o kontroli punktów gastronomicznych w Wielkopolsce. Zostańcie ze mną, bo to wszystko już w tym kwadransie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy magazyn. Punkty gastronomiczne w Wielkopolsce pod lupą sanepidu. Od tego tematu zaczynamy to wydanie programu.
2: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna cykl weekendowych kontroli. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
3: To warto wiedzieć.
2: Bezpieczeństwo sanitarne jest naszym priorytetem, dlatego kontrole mają na celu weryfikację standardów w gastronomii, przy trasach turystycznych oraz w obiektach turystycznych w weekendy. W okresie letnim przy wysokich temperaturach rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, a inspektorzy sprawdzają zasady higieny, czystości oraz prawidłowe przechowywanie żywności. Wyniki będą publikowane na bieżąco. Dbamy o najwyższe standardy, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie.
1: Kontrole będą trwały do 27 września.
3: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie będzie teraz o mieszkaniach, a dokładnie o pewnym programie.
4: Program społecznej agencji najmu nabiera tempa. On rozwija się zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne osoby otrzymują mieszkania. Do tej pory ZKZL przekazał łącznie ponad 60 lokali w programie. Zainteresowanie programem rośnie i aby odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków, ZKZL stale poszukuje nowych lokali, które mogłyby zostać włączone do tego programu. Myślę, że program SAN to bardzo dobra opcja dla właścicieli. Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym. Te dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ten model współpracy jest korzystny zarówno z perspektywy najemców, jak i właścicieli mieszkań. Uczestnicy programu, którzy odebrali klucze, pozytywnie reagują na stan lokali, na warunki mieszkaniowe, a właściciele podkreślają liczne korzyści wynikające z tej współpracy. Między innymi wskazują tutaj bezpieczeństwo finansowe czy ulgi podatkowe. SAN działa już od kilku lat w Poznaniu. Mamy też społeczną agencję najmu 2.0. Ten program skierowany jest do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy osób z niepełnosprawnościami i osoby, które przystąpią do społecznej agencji najmu, mogą również liczyć na dofinansowanie w czynszu. My zachęcamy właścicieli mieszkań do zgłaszania lokali, do współtworzenia tego programu, który zwiększy dostępność mieszkań w Poznaniu, a także odpowie na potrzeby osób poszukujących stabilnego najmu. Te zgłoszenia mieszkań można zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie san.poznań.pl. Więcej szczegółów można też poznać na stronie internetowej ZKZL.
1: Mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodam, że sporym zainteresowaniem cieszy się też program Mieszkanie do Remontu.
3: Co słychać w Wielkopolsce?
1: W naszym magazynie teraz zabierzemy Was do Lubonia. Będzie o hali, która ma powstać w tym mieście.
5: Kończymy przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zakończymy budowę hali widowiskowej, koncertowej przy Ośrodku Kultury na około 200 osób. Tym samym będziemy mogli w większym zakresie zapraszać teatry, w tym współpracując z Teatrem Muzycznym, choćby na wspaniałe przedstawienia dla mieszkańców, którzy przyjdą na te przedstawienia pieszo.
1: A gdzie obecnie odbywają się spektakle, różne wydarzenia?
5: W mniejszym zakresie, w Ośrodku Kultury, ale to przy publiczności do 100 osób, to zdecydowanie za mało. A gdy chcemy zrobić już coś większego, wykorzystujemy naszą halę sportowo-widowiskową, ale nie ma tam takiej atmosfery kameralnej.

0: państwowych w Poznaniu.
1: Tak, szczególnie, chociaż już też widzimy to, że cały rok są w zasadzie szeroko odwiedzane, ale no wakacje to jest ten szczyt sezonu turystycznego i rzeczywiście na terenie naszej poznańskiej dyrekcji lasów, głównie w Wielkopolsce, możemy wiele miejsc ciekawych zwiedzić.
2: Dziś do mojego studia przyszedł pan z mapą, tak?
1: Tak, przyniosłem mapę, taką tradycyjną mapę papierową, którą mamy jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu do dyspozycji dla państwa, jak się spotykamy z mieszkańcami regionu na wszelkiego rodzaju piknikach, festynach, to zawsze ją mamy pod ręką, rozdajemy, ponieważ tutaj też oprócz tego, że widzimy, jakie mamy szlaki turystyczne i gdzie te nasze nadleśnictwa sięgają. Z tyłu tej mapy mamy konkretne już propozycje wycieczek, to co możemy zobaczyć. I tutaj rzeczywiście tego troszkę jest.
2: To może pokrótce powiedzmy, jest tego tyle, że nie starczyłoby nam naszego czasu antenowego, ale pokrótce powiemy między innymi, co czeka na wszystkich mieszkańców, którzy zdecydują się właśnie, by skorzystać z takiej mapy.
1: Tutaj kilka takich najważniejszych, może na teraz, informacji, to polecam szczególnie wybrać się do nadleśnictwa Koło. To już teren Wielkopolski Wschodniej, ale tam mamy wyjątkowe miejsce, które nadleśnictwo Koło wraz z gminą i ze stowarzyszeniami archeologicznymi utrzymuje. To są, my je nazywamy tak, wielkopolskimi piramidami, czyli miejsca pochówków, grobowców megalitycznych, no robią wrażenie, bo to wiek szacowany ponad 5000 lat, także warto ten park kulturowy zobaczyć.
2: To nieco dalej Poznania, a bliżej jest stolicy Wielkopolski?
1: Bliżej to na pewno Mała Białowieża i Czeszewski Las, czyli nadleśnictwo Jarocin, przeprawiamy się Wartą poprzez prom. Promem po prostu płyniemy przez Wartę, promem liniowym i uwaga, promem sterują leśnicy, którzy 2 lata patent sternika śródlądowego robili, także to jest na pewno miejsce wyjątkowe, miejsce, które podziwiał również Henryk Sienkiewicz i pisał w swoich powieściach o tych właśnie lasach żerkowsko-czeszewskich.
2: A tutaj widzę też jest wieża widokowa z głową w chmurach.
1: Tak, i to jest miejsce obok Leszna, tutaj na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa. Miejsce również bardzo ciekawe, możemy wdrapać się, wejść na szczyt wieży drewnianej, widokowej i podziwiać właśnie tą panoramę lasów na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa.
2: Co jeszcze ciekawego można zobaczyć?
1: Na pewno tu z bliskiej naszej poznańskiej perspektywy ciekawymi miejscami może pochwalić się nadleśnictwo Włoszakowice. No państwo na pewno znają Boszkowo, Jezioro Dominickie, słynne miejsce nie tylko dla Wielkopolan, ale tam też mamy miejsca przyrodniczo bardzo ciekawe. Mamy tam populację jelonka rogacza, on teraz właśnie w czerwcu, czyli owada największego chrząszcza, będzie miał rójkę, będą latać te jelonki, można nagrać filmy, zobaczyć jak one ze sobą walczą, bo te walki samców i jelonków przypominają zapasy sumo. No one się po prostu przepychają na gałęzi i próbują czy też na pniu zrzucić jeden drugiego.
2: I powiedzmy słuchaczom, że jelonki rogacze przypominają...
1: No przypominają po prostu jelenie, no bo stąd ta nazwa tych żuwaczek, one mają po prostu takie charakterystyczne, wręcz majestatyczne te żuwaczki, duże. No jest to duży owad, on robi przez to też wrażenie, także warto wyjechać, pojechać na nadleśnictwo Włoszakowice, zobaczyć ten spektakl przyrody. Tam też mamy takie miejsce nietypowe dla Wielkopolski, bo retorty kojarzą nam się z Bieszczadami, a tam jest jedyna taka w naszym regionie Wielkopolski czynna retorta, gdzie jest wypalany węgiel czerwony.
2: Czyli jeśli ktoś nie chce wyjechać w Bieszczady, w nasze polskie Bieszczady, no to może tutaj nieco bliżej właśnie mieć trochę namiastkę tego regionu.
1: Tak, zgadza się. I też przy tej mapie warto powiedzieć o tym, że jak ją weźmiemy w ręce, to ona nie jest zbytnio szczegółowa. To jest pewien zarys, kontur takiej naszej...
2: Czyli jak ktoś lubi konkrety, hasłowo.
1: Jak ktoś lubi konkrety, to powinien ściągnąć sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. I to do tego zawsze namawiamy. Ta aplikacja jest przez Lasy Państwowe utrzymywana darmowo od bodajże 2013 roku. Każdy z Państwa powinien taką aplikację sobie pobrać i używać ją. Tam są szlaki, to jest wszystko w powiększeniu, są różne mapy i na pewno Państwo w lesie się wtedy nie zgubią.
2: Zachęcamy do leśnych klimatów, szczególnie w wakacje, które dosłownie za chwilę, ale przy okazji może też przypomnijmy, jak jakie zasady obowiązują tych, którzy do lasu przyjeżdżają.
1: Tak, to taki leśny savoir-vivre, jak my to nazywamy, no tak, żeby Państwu tutaj przybliżyć, naszym słuchaczom.

0: to Poznańscy Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 25 nadleśnic, my rocznie zbieramy śmieci, których koszt utylizacji to 3 miliony złotych. Jakbyśmy to śmieci zebrali w kubły takie, które każdy z nas przy domu ma, to jest 65 tysięcy kubów, czyli patrząc na Leszno, które tutaj mamy blisko miasto 70-tysięczne, no to to takie Leszno zbieramy, można powiedzieć. Także to jest cały czas za dużo, to jest wstyd dla nas Polaków, że my w tych lasach zostawiamy śmieci, dlatego pracujemy z młodymi pokoleniami poprzez edukację. Widzimy, że wśród już młodszych pokoleń to jest w ogóle absolutnie passé. Mamy problem gdzieś właśnie pod dużymi miastami. Tutaj Poznań niestety pokazuje nam to, że są to śmieci już często jakieś takie specjalistyczne, my to nazywamy, czyli jakieś opony, pozostałości elementów samochodów, czyli ktoś tego nie chce zutylizować w sposób legalny, wywozi to do lasu. No ale też walczymy z tym poprzez działania Straży Leśnej, Policji i Straży Pożarnej.
1: A niektóre z tych odpadów mogą przyczynić się do pożaru, szczególnie gdy mamy upały?
0: Oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy sytuację niedawno, całkiem niedawno, bodajże 2 miesiące temu, blisko Poznania, Biskupice, państwo kojarzą, były wyrzucone do lasu rozpuszczalniki, ustalili to strażacy, substancja łatwopalna, opakowana w karnistry, ktoś po prostu wyrzucił ponad 600 litrów. Także to się zdarza cały czas. Ale też mówiąc o takim po prostu turyście, który idzie do lasu, to zasada niezostawiania po sobie śladów jest bardzo dobrą zasadą, a wręcz i wielu z naszych słuchaczy, bo też takich spotykamy w lesie, idzie krok dalej i zabiera torbę i sami jeszcze te śmieci do domu zabierają ze sobą i wyrzucają, co jest bardzo dobrą postawą.
1: I tu mi się przypomina akcja Zabierz 5 z lasu?
0: Tak jest, Zabierz 5 z lasu, akcja Lasów Państwowych. I taka postawa jest jak najbardziej na czasie. Dodatkowo, jeśli nasz wzrok jest zawsze i słuch wytężony, jeśli widzimy gdzieś, będąc w lesie, jakieś zarzewie ognia, dymu, no to od razu alarmujmy na 112. To jest dobra praktyka. Cały czas pamiętajmy o tym, że lasy w Polsce są w czołówce, jeśli chodzi o palność lasów w Europie, po Hiszpanii i Portugalii, także warto też odnotować, że większość tych zdarzeń, które my poprzez 112 właśnie otrzymujemy o pożarach lasów, czyli można powiedzieć, że nasi mieszkańcy są wyczuleni i szybko alarmują.
1: Niestety w lasach jest nadal sucho, pożar więc nie trudno. A mimo, że to początek lata, to już doświadczyliśmy upałów w Poznaniu i regionie, ale na tym nie koniec.
2: W upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu no nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim w tych letnich miesiącach.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Witajcie, mam sporo tematów z Poznania i regionu. Nie zabraknie też tych bardzo letnich. Zostańcie ze mną, to się o tym wszystkim przekonacie. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
4: Sprawdzam w Wielkopolsce.
1: Na początek region. Czujność, szybka reakcja i wspólne działanie pozwoliły uratować życie 53-letniemu mieszkańcowi gminy Rokietnica.
5: Do tego zdarzenia doszło w Napachaniu. Wówczas policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pełnili służbę patrolową na terenie tej tejże miejscowości. W pewnym momencie i uwagę zwrócił mężczyzna, który w pośpiechu próbował dostać się do jednego z domów jednorodzinnych. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli na miejsce, chcąc ustalić przyczynę jego zachowania. Już po chwili przez okno budynku zauważyli wydobywający się ze środka dym. Sytuacja stała się jasna. Mężczyzna, jak się później okazało, brat właściciela posesji, próbował dostać się do środka, ponieważ podejrzewał, że jego bliski może znajdować się w niebezpieczeństwie. Widząc realne zagrożenie dla osoby przebywającej wewnątrz budynku, policjanci natychmiast przystąpili do działania. Razem z bratem poszkodowanego podjęli próbę sforsowania drzwi wejściowych. Po skutecznym wyważeniu drzwi weszli do zadymianego wnętrza i rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń. Szybko w środku odnaleźli na korytarzu 53-letniego mężczyznę. Był nieprzytomny, miał utrudniony oddech i słabo wyczuwalny puls. Widoczne były także obrażenia w postaci poparzeń w okolicy jego oczu. Liczyła się wówczas każda sekunda. Poszkodowany został niezwłocznie wyniesiony na zewnątrz, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach, jak się okazało, niezwykle pomocne okazało się również doświadczenie sierżanta Andrzeja Wilhelma z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który poza służbą w policji jest strażnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Napahaniu. Zdobyta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wiedza pozwoliła sprawnie ocenić zagrożenie i skutecznie działać w warunkach zadymienia. Po ewakuacji mężczyzny policjanci zlokalizowali także źródło zagrożenia. Okazało się nim garnek z olejem pozostawiony na włączonym piekarniku. Ogień po otwarciu drzwi domu i dostaniu się tam większej ilości tlenu na moment sięgnął sufitu, a zadymienie objęło znaczną część budynku. Funkcjonariusze ugasili źródło ognia i wynieśli naczynie na zewnątrz, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Ich szybka reakcja pozwoliła ograniczyć straty materialne oraz wyeliminować zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Po udzieleniu pomocy 53-latek został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie w sytuacjach zagrożenia mają szybka reakcja, odpowiedzialność i współpraca. Gdyby nie czujność i determinacja brata poszkodowanego, który jako pierwszy zauważył zagrożenie i próbował dostać się do środka, pomoc mogłaby nadejść zbyt późno. Z kolei natychmiastowa interwencja policjantów, ich profesjonalizm oraz doświadczenie pozwoliły skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową i uratować ludzkie życie.
1: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
3: To warto wiedzieć.
1: Ogród miododajny powstanie w północno-wschodniej części poznańskiej Cytadeli, dokładnie tam, gdzie znajduje się niewykorzystywany od lat amfiteatr.
6: Wykonawca tej inwestycji przejął plac budowy i teren ten nie będzie dostępny dla spacerowiczów w trakcie prac. Aktualnie wykonawca przygotowuje przestrzeń do robót budowlanych, a w kolejnych krokach przystąpi do rozbiórek i prac ziemnych, w tym przeprofilowania terenu na potrzeby ogrodu tarasowego. Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, takie bardziej energiczne. W sumie kompozycję stanowić będzie ponad 80 gatunków bylin, docelowo ponad 11 tysięcy sztuk. Tym bylinom towarzyszyć będą krzewy stanowiące szkielet i wzbogacenie kompozycji. Do tego też planowane jest nasadzenie kilkunastu drzew. Uzupełnieniem inwestycji będzie też mała architektura.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a w ogrodzie pojawią się m.in. tablice edukacyjne i ławki. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
7: Do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej, tam będą wymieniane tory, także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. I w momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie mieście Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy kaponierą a mostem teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane.
1: Tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Parowóz Blues Express w trasę z Poznania wyruszy już 4 lipca. Traktujemy Blues Express jako ikonę Wielkopolski. Tak marszałek Marek Woźniak zachęca do udziału w 34. edycji kultowego festiwalu muzycznego.
8: Nadal jeszcze ma w sobie tyle świeżości, że przyciąga fanów nie tylko z regionu, ale spoza regionu. Więc myślę, że w tym okresie letnim zwłaszcza taka impreza, która jest niestandardowa, nieporównywalna z czymkolwiek innym, no jest rzeczywiście dla Wielkopolski wartością i tą wartość chcemy cały czas konsekwentnie wspierać i realizować. Bez wątpienia to jest taka możliwość podróży w taki zakątek wielkopolski, który pewnie wszyscy normalnie by nie dotarli. Zakrzewo to już jest jakby pogranicze z Pomorzem, a też miejsce historycznie bardzo ważne dla nas. Siedziba Rodła przez długi czas, więc te wątki również myślę przy okazji można poznać. No i rzeczywiście ta łączność wewnątrzregionalna i taka budowa wspólnej tożsamości jest na pewno przy tej okazji możliwa do zrealizowania. No i myślę, że ta atrakcja, która nadal jest dla wielu osób ważna, czyli autentyczna lokomotywa parowa ciągnąca pociąg, niespotykana już dzisiaj na co dzień często, więc połączenie naszej aktywności w parowozowni w Olsztyn i możliwości technicznych realizacji takiego pociągu nadal istnieje i to też jest pewna wartość.
1: Henryk Szopiński, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Blues Express, podkreśla:
9: rozpoczynamy o godzinie 10.45 koncertem zespołu After Blues, który potrwa do odjazdu pociągu, czyli do godziny 11.48, a później ruszamy już taką wielogodzinną podróż do Zagrzewa, nawet do Lipki Krajeńskiej, gdzie pociąg będzie się przygotowywał do drogi powrotnej i również tam będzie koncert. No po kolei mamy dworce w Obornikach, jak wspomniałem, po raz pierwszy w historii festiwalu. Później Rogoźno, Chodzież, Piła, Krajenka Złotów, Zagrzewo. Na poszczególnych dworcach no to zespoły w Obornikach to będzie lokalna grupa bluesowa, ponieważ trochę to organizowaliśmy ad hoc. Musieliśmy zmieniać z powrotem rozkład jazdy, ponieważ ta propozycja była taka nie do końca oczywista. Więc ten Blues Balon. Później w Rogoźnie gra taka polska-niemiecka formacja Dutch Boogie. W Rogoźnie goście z Ukrainy, Alex Dolgo w trio, w Chodzieży Alex Dolgo w trio, w Pile goście z Białorusi, The Road Dogs, w Złotowie Tomek Kruk z zespołem Mojo i w Zagrzewie The East Coasters. Od lat rozpoczynamy festiwal dzień wcześniej. Kiedyś to była Pilska Wyspa, później ulica Śródmiejska w Pile, a teraz od kilku lat gramy w takiej zaprzyjaźnionej, nomen omen fajnej smażalni Dwa Braty nad jeziorem Płotki w Pile, gdzie dwie formacje bluesowe zagrają jakby na inaugurację tego festiwalu. Myśmy to nazwali na takie nasze potrzeby Blues Express poczekalnia, bo niektórzy przyjeżdżają dzień wcześniej i sobie czekają na to wydanie główne, które jest 4 lipca. No i oczywiście później koncert finałowy nad jeziorem Proboszczowskim. Tam goście z Niemiec, z Szwecji, z Wielkiej Brytanii, oczywiście dwa zespoły polskie, z Polski Boogie Boys i poznańska grupa Boogie Chili, czyli cały czas też jesteśmy bardzo tutaj osadzeni nasz regionalnie, Wielkopolsko. A później, znaczy później, no w czasie tego koncertu finałowego jeszcze znakomita szwedzka grupa, bardzo młodzi, ale bardzo dynamiczni, świetni ludzie. Ja ich widziałem na festiwalu, w fajnym festiwalu w Norwegii, Blues in Hell. I tam postanowiłem ich zaprosić. Zespół ze Szwecji Blue Benders, Chrissy Matthew z Wielkiej Brytanii i ekipa, która już wspomniałem, gra na dworcu w Rogoźnie, czyli Dutch Boogie. No i Boogie Boys. I kończymy przed pierwszą w nocy. O godzinie pierwszej pociąg startuje w drogę powrotną do Poznania. Mam nadzieję, z zmęczonymi, ale zadowolonymi, szczęśliwymi pasażerami. To się bardzo zmienia. No festiwal już ma swoje lata, jest bardzo, bardzo pełnoletni. Kiedyś to byli w większości fani bluesa. Dzisiaj to są, można powiedzieć, w dużej części miłośnicy kolejnictwa, bo jak wiecie, parowozem się już dzisiaj na co dzień nie jeździ. To są wczasowicze z nadokolicznych jezior, turyści, miejscowa społeczność. No dzisiaj jest, tak powiem, publiczność jest bardzo wymagająca. I to nie dotyczy tylko propozycji tych artystycznych, ale także pogody. Więc jesteśmy, ponieważ to jest impreza w dużej części, bo niektóre, nie wszystkie perony są zadaszone, w dużej części jest plenerowa, zależna od pogody. Zawsze patrzymy z takim dozą niepokoju w niebo, jak to będzie. Ale to, co jest ważne, wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: Marek Nitkowski, prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, dodaje:
10: parowozownia w Olsztyn, która jest instytucją kultury, udostępnia nam lokomotywę i wagony. My na co dzień używamy tej lokomotywy na realizowanie przewozów w okolicach Olsztyna, czy to do Zbąszynia, czy to do Leszna. Lokomotywa przyjedzie, będzie gotowa i będzie także możliwość zobaczenia tego sprzętu. Chcę zaznaczyć, że Koleje Wielkopolskie są jedynym w kraju przewoźnikiem, który realizuje przewozy wszystkimi środkami transportu. Lokomotywą parową, trakcją spalinową, elektryczną. No, do wodoru jeszcze mamy trochę czasu. Będą inne parowozy w międzyczasie, aniżeli piękna Helena. Dzisiaj parowozownia w Olsztyn ma dwa parowozy i będzie wystawiony taki, który będzie gotowy.
1: A w niedzielę, 5 lipca o godzinie 1 w nocy, Blues Express ruszy w drogę powrotną do Poznania.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie o budowie mieszkań w Poznaniu. W programie też dłuższa rozmowa w studio z Agnieszką Nowak-Dębińską z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Będzie m.in. garść letnich porad, jak dbać o nasze rośliny, szczególnie w upałę. W programie powiemy też o inwestycji na osiedlu kwiatowym w Poznaniu.
4: To warto wiedzieć.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina.
12: To właśnie tam, w miejsce starych baraków, powstanie 161 mieszkań komunalnych. To postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w listopadzie 2025 roku. Otwarcie oferty nastąpiło 16 marca. W przetargu wzięły udział 4 firmy i po analizie złożonych propozycji 30 kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę. Dalsze jednak rzeczy związane z podpisaniem umowy zostały wstrzymane ze względu na odwołanie do przetargu. Teraz już ta procedura się zakończyła, więc już za moment będziemy zawierać umowę i głównemu wykonawcy zostanie przekazany teren robót. Przy kopalinie powstanie 161 lokali. To będą 3 pięciokondygnacyjne budynki. Będą to lokale 1, 2 i 3 pokojowe, ale też oczywiście projekt tego osiedla obejmuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Zaplanowano plac zabaw, parkingi, pomieszczenia do przechowywania rowerów czy infrastrukturę, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnościami. Myślę, że bardzo dobrą wiadomością, szczególnie dla seniorów i rodziców z małymi dziećmi, będzie fakt, że w każdej klatce schodowej będzie znajdować się winda. Myślę, że to spore ułatwienie i duży komfort dla tych osób. Ważnym elementem tej inwestycji jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To dzięki temu wsparciu będziemy mogli zrealizować tą inwestycję. No i mam nadzieję, że już wkrótce na kopalinie pojawią się pierwsze maszyny, które przystąpią do realizacji tego właśnie projektu.
1: A mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
4: Zmieniamy temat.
1: W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę, a w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
13: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Witam pięknie.
13: Witam również.
1: Naszą rozmowę zaczniemy od Krzysztofa.
13: Informowaliśmy już Państwa wcześniej, że nasz dąb Krzysztof bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację Gaja na drzewo roku 2026. Od 1 czerwca można głosować między innymi na Krzysztofa. Serdecznie i gorąco zachęcamy do oddawania głosów, bo czas mija już w tym miesiącu. Na oddanie głosów mamy czas tylko do 30 czerwca. W tajemnicy powiem, że Krzysztof jest w czołówce, że mamy o co walczyć, mamy o co się bić. Przypomnę, że jeżeli uda nam się zdobyć tytuł Drzewa Roku, Krzysztof przejdzie do europejskiego konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Dlatego gorąco i serdecznie zapraszamy. Głosowanie jest proste. Wchodzicie Państwo na stronę drzeworoku.pl, logujecie się tam Państwo, podając swojego maila. Na maila przychodzi link, do którego trzeba wejść i po prostu zagłosować na Drzewo Roku. Warto zajrzeć do spamu, bo mamy sporo głosów, że takie maile nie dochodzą. Niestety lądują one w spamie, także warto zajrzeć, sprawdzić i oddać głos na Krzysztofa. Mamy się o co bić.
1: A kto nie widział tego wyjątkowego drzewa na poznańskiej Wildzie, warto by odwiedził to miejsce i schował się chociażby w cieniu.
13: Zgadza się, zwłaszcza, że jest co podziwiać. Krzysztof, no mimo swojego sędziwego wieku, jest pięknym, dorodnym drzewem. Jego wiek szacowany jest między 250 a 300 lat. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i stoi tak naprawdę w sercu Wildy, przy ulicy Garczyńskiego i Prądzyńskiego. Daje cień bawiącym się dzieciom i daje dużo radości z samego bycia, że jest piękny, że możemy go podziwiać. Warto też dodać, że jakiś czas temu zebrano żołędzie z Krzysztofa. Pobliskie szkoły otrzymały owoce Krzysztofa, żołędzie, aby wyhodować sadzonki. Udało nam się dotrzeć ostatnio do szkoły podstawowej na Wildzie, gdzie rosną dwa małe Krzyśki. Mają się bardzo dobrze. Są pielęgnowane przez pana pracownika ze szkoły. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają, zapraszamy na Facebooka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu albo na naszą stronę. Tam można podziwiać zarówno Krzysztofa, jak i małe Krzyśki.
1: Czyli jest nadzieja, że z tych małych drzewek wyrosną ogromne dęby.
13: Taką mamy nadzieję. Pewnie już tego nie doczekamy, ale duża szansa jest, ponieważ faktycznie pieczołowicie się nimi zajmuje pan, który tam pracuje.
1: To może teraz z poznańskiej Wildy przeniesiemy się na poznańską Cytadelę, bo tam również dzieje się i to sporo.
13: Zgadza się, na Cytadeli oczywiście, może zacznę od tego, że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do ogrodu kwiatów letnich. Jest wymieniana ekspozycja, z kwiatów wiosennych już sadzone są kwiaty letnie, także za chwilę będziemy mogli podziwiać piękny kobierzec kwiatów.
14: Jakich na przykład, powiedzmy, jakie gatunki zobaczymy na poznańskiej Cytadeli?
13: Nie zdradzę gatunków, powiem tylko, że będzie kolorowo, pięknie i pachnąco, a gatunki zapraszamy, żebyście Państwo przybyli na Cytadelę i obejrzeli.
14: To muszę sobie jakiś weekend zaplanować, widzi Pani, zorganizowała mi Pani weekend, bo jestem ciekaw, co będzie w tym miejscu.
13: Koniecznie. Warto zajrzeć też do rozarium. Tam rosną nasze kijanki, które wiosną apelowaliśmy, aby nie wpuszczać psów, bo był złożony skrzek. Kijanki mają się coraz lepiej, są coraz większe. Widać je, jak pięknie już sobie pływają i radzą.
14: Jest coś dla oka, ale przede wszystkim dla ucha.
13: Tak, zgadza się. I dla oka, i dla ucha, i dla węchu. Proszę Państwa, kwitną lipy. To jest obłędny zapach. To naprawdę warto się wybrać na spacer, choćby dla samego zapachu lipy. Ale jeśli wsłuchamy się w to, będzie słychać dźwięczenie pszczół i innych owadów zapylających. Po prostu poezja, zarówno dla ucha, oka i węchu.
14: Nie zapominajmy, że lipa pięknie pachnie, ale jest bardzo zdrowa.
13: Zgadza się, lipa jest bardzo zdrowa, a biorąc pod uwagę, że mamy małą pasiekę naszą na Cytadeli, także tym bardziej się cieszymy, bo będzie miód lipowy, który z pewnością, tak jak w poprzednich latach, przekażemy pewnie seniorom.
14: Teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu.
13: Mamy od Państwa wiele zapytań o miejsca do grillowania i na ognisko. I Zarząd Zieleni Miejskiej ma dwa takie miejsca w Poznaniu. Jest to Polana Biwakowa przy Parku Szelongowskim. To jedno z najbardziej popularnych w mieście i lubianych miejsc do organizacji ogniska. I oczywiście nasze szachty. Malowniczy teren rekreacyjny na południu Poznania. I o ile w przypadku Polany Biwakowej nie obowiązują żadne zapisy, decyduje po prostu kolejność przybycia, to w przypadku chęci organizacji ogniska czy grilla na szachtach konieczna jest wcześniejsza rezerwacja i wystarczy wysłać zgłoszenie na adres kancelaria@zzmpoznań.pl i poczekać na potwierdzenie. Mówiąc o ogniskach i o grillach, pamiętajmy, rozpalamy ogień wyłącznie w przygotowanych do tego miejscach. Nie pozostawiajmy ogniska bez nadzoru i po zakończeniu dokładnie należy zgasić ogień i oczywiście zabrać ze sobą śmieci, tak aby kolejne osoby również mogły skorzystać z tego miejsca. Na pewno niedługo już będę mogła Państwa poinformować o oddaniu Parku Czarneckiego. Trwają ostatnie odbiory techniczne, także z niecierpliwością wielką czekamy na Park Czarneckiego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata będziemy mogli cieszyć się z ogródków Zakrzewskiego. Tam również trwają już próby przy fontannie. Widać, że te prace toczą się pełną parą i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zakończymy. Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły też remont kładki na Cytadeli. Natomiast z takich ciekawych rzeczy rozpoczyna się remont w amfiteatrze na Cytadeli, gdzie powstanie ogród miododajny. Przy okazji pobytu na szachtach warto zwrócić uwagę, apelowaliśmy do Państwa, że gdzieś tam do pierwszego tygodnia lipca, do końca pierwszego tygodnia lipca możliwe będą utrudnienia w poruszaniu się alejkami spacerowymi, z tego względu, że we współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich prowadzone będą prace pielęgnacyjne. Do tych prac niestety zmusiła nas troszkę pogoda ostatnia. Silne burze, deszcze spowodowały, że sporo suchych gałęzi jest połamanych i ze względów bezpieczeństwa musimy po prostu je usunąć.
14: Pozwoli Pani, to teraz muszę zapytać o pewien wyjątkowy park. Park astronomiczny w Poznaniu.
13: Zgadza się, mamy piękny park imienia Jana Heweliusza. Od 2020 roku w jego centralnej części stoi 8 wykonanych przez wielkopolskiego artystę Krzysztofa Wizę rzeźb. Wszystkie rzeźby wykonane są z konarów drzew i spotkać tam możemy między innymi patrona parku Jana Heweliusza, Mikołaja Kopernika, Małego Księcia, postaci związane z astronomią, wyobraźnią i odkrywaniem wszechświata. świata. Jak często z drewnem bywa, wymaga ono troski. Działanie deszczu, słońca, mrozu i pleśni odciska oczywiście swoje piętno na drewnie. Dlatego w tym roku zadbaliśmy o te rzeźby i ponownie zostały zaimpregnowane. Dzięki temu drewno dłużej zachowa kolor i kształt, a figury będą chronione przed warunkami atmosferycznymi. Z pewnością nie jest to jeden z popularniejszych parków w Poznaniu, jednakże gorąco zachęcamy do odwiedzenia, bo jest po prostu pięknie.
14: Lato to taki czas, gdy no, trzeba szczególnie dbać o te rośliny.
13: Z pewnością warto jest regularnie podlewać, może nie jakieś duże ilości, ale regularnie i nie wystawiać ich na ostre promienie słońca. Ale mówiąc o roślinach, nie zapominajmy też o ptakach. Nasi mali przyjaciele potrzebują wody, szczególnie w mieście. Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
14: Również dla owadów?
13: Zgadza się. Wystarczy do małego podstawka włożyć kilka kamyków, aby owad mógł przysiąść, żeby się nie utopił i uratujemy im życie.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
13: Na koniec serdecznie zachęcam jeszcze do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Już niedługo będziecie Państwo mogli znaleźć informacje o planowanych przez nas spacerach dendrologicznych na poznańskiej Cytadeli. Wszelkie informacje o terminie, o możliwości zapisów znajdziecie Państwo właśnie na naszej stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszam.
14: A o tym wszystkim na naszej antenie, w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
13: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
14: Ja Pani bardzo dziękuję za to spotkanie i co do zobaczenia, do usłyszenia.
13: Dziękuję również, mam nadzieję na kolejne spotkanie z Państwem.
14: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Będzie o zielonych punktach kontrolnych.
15: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając na taki punkt kontrolny, powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator. Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 centymetr na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka.
14: A tymczasem Kobylnica i Luboń to 2 nowe miejsca na mapie zielonych punktów kontrolnych w powiecie poznańskim. Czas na osiedle kwiatowe w Poznaniu. Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na osiedlowych ulicach. Zmiany mają na celu uporządkowanie oznakowania i poprawę bezpieczeństwa. Obecnie trwają prace związane z wymianą i montażem znaków pionowych. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca lipca. Do czasu zakończenia wszystkich prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć, ponieważ oznakowanie poszczególnych ulic zmienia się sukcesywnie. Całkowity koszt wdrażania nowej organizacji ruchu wynosi prawie 150 tysięcy złotych.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym sporo tematów z Poznania, ale też z regionu. A na początek poznańska ławica, tym razem nie będzie o lataniu. Część lotniska nie jest wykorzystywana do operacji lotniczych, dlatego wydzielono ją i przygotowano do organizowania eventów.
16: Pierwszym z nich jest święto amerykańskie 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
3: Wkrótce!
16: I wraz z estradą, szefostwem 5. Korpusu organizujemy piknik rodzinny. Marcin Życimski, jestem szefem strategii rozwoju w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Na tym pikniku, przede wszystkim będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy przygotowujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, no oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię, więc będzie to naprawdę imponujący pokaz. Jeśli chodzi o scenę, to tutaj mamy doświadczenia i we współpracy z Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej mamy ustalenia i każdorazowo analizujemy pod kątem bezpieczeństwa tej imprezy. Scena, która jest odwrócona tyłem do drogi startowej, nie wpływa na funkcjonowanie statków powietrznych. Natomiast jeśli chodzi o sam pokaz, on oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie może odbyć się w trakcie wykonywania operacji. W związku z tym znaleźliśmy takie okienko czasowe, kiedy operacje nie odbywają się i znowuż we współpracy z PASZP-em na tą chwilę wyłączymy lotnisko, tak żeby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa i natychmiast po tym, jak skończymy pokaz, to lotnisko zostanie z powrotem uruchomione, bez oczywiście żadnej kolizji, bez straty w operacjach jako takich, a więc odbędzie się to bez szkody dla naszej podstawowej działalności. No, przede wszystkim cieszy nas, że tak nas docenili partnerzy amerykańscy. Tak jak powiedział pułkownik, my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie świętuje się dzisiaj 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie poza Poznaniem taka impreza się nie odbywa. Myślę, że dowództwo 5. Korpusu zlokalizowane tutaj było tym elementem, który ułatwił wynegocjowanie czy ustalenie tej imprezy na terenie Poznania. No, a ławica wydaje się być idealną przestrzenią kulturalną, żeby taką imprezę zrealizować.
14: Wydarzenie odbędzie się w piątek, 3 lipca, dzień przed amerykańskim Dniem Niepodległości. Mówiliśmy co na poznańskiej ławicy, a teraz przeniesiemy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
17: W ostatnich dwóch tygodniach czerwca zaobserwowaliśmy spadek liczby zachorowań na COVID-19, grypę, RSV, krztusiec oraz ospę wieczną i WZWA. Statystyka wygląda następująco. Czerwiec, pierwsza połowa czerwca, 12 przypadków COVID-u. Grypy nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku. Czerwiec, pierwsza połowa RSV, 86 przypadków. Krztusiec, 15 przypadków. Ospa wieczna, 664 przypadki. W porównaniu do maja, gdzie w całym maju było 1112, to jest to spadek. WZWA, czerwiec, 1 przypadek, ale zauważamy znaczny wzrost zachorowań na boreliozę. W samej pierwszej połowie czerwca jest to 173 przypadki, gdzie w całym maju było ich 163, także rzeczywiście liczba zachorowań na boreliozę wzrasta. To też ważny moment, żeby przypomnieć o regularnych badaniach, o ostrożności i żeby zwracać uwagę, czy czasem nie ugryzł nas, nie ukąsił nas kleszcz.
14: Mówiła nam Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W magazynie teraz będzie o suszy. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się z naszymi wielkopolskimi jeziorami. Problem widać gołym okiem.
18: Tej wody, zwłaszcza Wielkopolska, ma bardzo mało. Pojawia się to pojęcie stepowienia. Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. My to obserwujemy w lasach, widzimy to po drzewach. Nawet jeżeli spadnie troszeczkę deszczu, to on bardzo często pojawia się tylko w jeden dzień. To jest jakaś nawałnica, to jest jednodniowe zdarzenie. Natomiast później przez miesiąc na przykład nie mamy ani kropli deszczu. I to niestety powoduje, że mimo że w statystykach rocznych ta liczba wody z upadów jest jakby stała, no to przyroda nie odczuwa tego w ten sam sposób. Zdecydowanie chyba najłatwiej to zaobserwować na dużych zbiornikach. W lasach to też jest widoczne, tylko trzeba troszeczkę wiedzieć, gdzie patrzeć. Mamy zbiorniki, które nam wysychają. Mamy bagna, torfowiska, w których woda czasami potrafiła stagnować na powierzchni, także nie dało się na nie wejść zupełnie. Widzimy to też po drzewach. Drzewa czasami troszeczkę mają, można by powiedzieć, taki spóźniony zapłon, czyli troszeczkę później pokazują to, że coś jest nie tak. Zazwyczaj, jeżeli mamy takie suche lato, zajmuje im to około półtorej roku, ale my to widzimy, ponieważ na przykład pojawia nam się jemioła. Jemioła, która jest gatunkiem bardziej kojarzonym z drzewami liściastymi, natomiast mamy jej w tej chwili bardzo dużo w lasach sosnowych, w borach sosnowych. Tam, gdzie jeszcze 30-40 lat temu leśnicy by powiedzieli, moi starsi koledzy, że nie ma czegoś takiego, jakie mioła na sośnie. A my teraz mamy całe fragmenty lasu, które są przez nią porażone i to jest sygnał, że drzewa po prostu sobie nie radzą. To są też pojawianie się owadów, takich tak zwanych takich wtórnych, które sygnalizują nam, że drzewo jest osłabione i nie potrafi się przed nimi bronić. I one są tutaj niestety czynnikiem, który po prostu je dobija w tym momencie. Obserwujemy to i chcemy reagować. Także tutaj leśnicy z terenu Wielkopolski przede wszystkim działają w temacie przebudowy lasów, ale też małej retencji, czyli zatrzymywania wody w lesie.
14: A jak my możemy pomóc w taki domowy sposób, że tak się wyrażę?
18: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać, a jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
14: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Na naszej antenie apelowała
18: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
14: Dziękuję bardzo za rozmowę.
18: Dziękuję również.
4: To warto wiedzieć.
14: To dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
17: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
14: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia. Czas na podpoznański Luboń.
19: Zbliżają się wakacje i nie może Państwa zabraknąć na naszej plaży miejskiej w Luboniu przy ulicy Rzecznej. Angelika Stefaniak, Urząd Miasta Luboń. Jak co roku roku planujemy liczne atrakcje, także zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sensoryczne, na animacje, które będą odbywać się przez całe wakacje codziennie o godzinie 18:00. Zajęcia sportowe, seanse kina letniego i wiele innych bezpłatnych atrakcji. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram. Plaża miejska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie rodzin z dziećmi, i to właśnie dla nich wymyślamy większość aktywności. Chcemy, żeby to nasze miejsce było przyjazne rodzicom, którzy przychodzą z małymi dziećmi. Szczególnie lubią nasz prysznic.
14: Prysznic?
19: Prysznic, tak. Mamy prysznic i dzieci budują tunele, kanały. Woda z prysznica spływa bezpośrednio do warty, także jest to dla nich wspaniała zabawa. Rodzice mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki, akcesoria do zabawy.
14: Jednym słowem, jeśli ktoś nie wyjeżdża na wymarzone wakacje, to z pewnością w Luboniu nudy nie będzie.
19: Oj, na pewno nie, nudy nie będzie. Dzieciaki będą się świetnie bawić, a rodzice w tej fantastycznej przestrzeni będą mogli wypocząć.
14: Otwarcie plaży w Luboniu już w ten weekend. Warto zajrzeć na stronę internetową tego miasta i zapoznać się ze szczegółami.
3: Zmieniamy temat.
14: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
20: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę.
14: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u. Mam kolejną propozycję. Zielona przestrzeń nad Wartą i mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla całych rodzin. Tak wyglądać będzie kolejna edycja lata na Madalinie. W tym roku z powodu modernizacji dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie wydarzenia odbywać się będą na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na Bielnikach. Otwarcie już w najbliższy weekend.
11: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwilę, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Zapisałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tu

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

0: 103 i 4 FM.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Mi to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę.